Ze wolny ze kiedą. Mordziaty sparaliżowany jak saszetą. Pyta czy zajadę mu jakiś żeton. Do dyrki idź kolego. A przydal Tomek mówi, że mi włoży kosa. Że za dawne wały mi robić może. Tomasz przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże. Wciąż ma zowsze, a w głowie tylko my i słońce. Upał, gdzie jest spokój ducha, tak długo go szuka.

0: słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w Czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Styczeń 98, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie: nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

zamyka mocy, wczuwa się w muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw, bo inaczej zmarnujesz na obowiązki cały swój czas.

za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

wiem czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i tak.

mroku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz daje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo.

0: Bravo, che sacco dal cast.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.
2: Tu czwórka, Polskie Radio.
3: Come out and play.

restauracji stać nam było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić. Ale teraz mamy za to wolność, a nie wolność, to wszystko.

0: Podobno kochają wolność, no.
1: Że pana, wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy.
2: Ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
0: Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę.
2: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że 2.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Jasne, spoko, muszę mieć papier oldschoolowo.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Czasem odwiedzam babcię, ale jest bardzo rzadko. Co tak myślę, bo nie wiem, nachodzić kogoś, nie możesz.
3: Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

policzysz już na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch, ej. Gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka, raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch, ej. Gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam

Come on, let's do it for the sunshine. Yeah.

We know, we know, we know. You know, you know, you know.

nie wracam, bo chcę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, bo chcę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, bo chcę smutne pieśni później o tym. Mówię, odzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet. Swoim własnym przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej.

drugiego zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych trosk i nie

Stop.

Pod moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli. Niczego już nie mogę zmienić.

ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

0: Może zrobię exit scam, skoro nie jestem legit. Pan stworzył mnie Boży plan, nie leję w kielich sam. Ja chcę tylko zwiedzić świat, oni już mieli czas. Ona chce Hermes, Kelly Bag, to chce od Elite Crash.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.

0: Gramy.
1: Gramy.
0: Gramy w czwórce.
2: Jedna prosta prośba. Posłuchaj. Na chwilę zostań.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżać stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Uch, miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej.

szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Co można robić w letni weekend? Czwórka podpowiada.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Weronika Puszkar.
2: Dzisiaj gość Michał Maj, autor kanału życie jest piękne.eu. Cześć Michale.
3: Cześć.

0: I dopiero kiedy wczytujemy się w twoje bio, dowiadujemy się, że nurkujesz. Życie jest piękne pod wodą, czy jest piękniejsze pod wodą?
1: Jest piękne i na powierzchni, i pod wodą. I w zasadzie na początku odkrywałem ten świat podróżując, a nurkowanie pojawiło się w wyniku tych podróży, bo w pewnym momencie uznałem, że takie zwykłe podróże z plecakiem są ciekawe, ale szukałem czegoś takiego interesującego, co pozwoli być też dla mnie pewnym wyzwaniem. No i w taki sposób wróciłem do nurkowania, no i muszę powiedzieć, że ten świat podwodny jest po prostu fascynujący.
0: No właśnie, dzisiaj cię będę głównie pytała jednak o ten świat podwodny. Dlaczego on jest piękny?
1: No myślę, że przede wszystkim dlatego, że woda zajmuje ponad 70% powierzchni Ziemi, więc zdecydowana większość. No i tak naprawdę my ten świat podwodny mamy mało odkryty. Przez długi czas nawet na Księżycu było więcej osób niż na przykład w najgłębszym miejscu na Ziemi. To się zmieniło dopiero po 2019 roku, ale daje to tak do wyobrażenia, ile tam jest jeszcze rzeczy do odkrycia. Mhm. No i ten świat podwodny jest zupełnie inny, bo ja uważam, że natura nigdzie nie stworzyła tak nietypowych stworzeń morskich, czy w ogóle takiego środowiska jak właśnie pod wodą. I możliwość eksplorowania tego, poznawania jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa.
0: I ja sobie pomyślałam, jak powiedziałeś, że był taki czas, że więcej osób było na Księżycu niż w tych głębinach, że może to też jest tak bardzo ekscytujące, dlatego że no, ludzie tego obszaru nie odkryli, no a jednak jest to obszar dużo bardziej dostępny niż Księżyc.
1: Zdecydowanie tak, bo to właśnie daje takie wyobrażenie, jak dużo tam jest jeszcze do zobaczenia. No i też pamiętajmy o tym, że to jest takie zupełnie inne środowisko, gdzie my unosimy się w tej toni i to też jest bardzo ciekawe przeżycie. I to, co tam spotkamy pod wodą, też działa trochę inaczej niż na powierzchni, bo jeżeli spotkamy, na przykład pójdziemy do lasu i spotkamy jakieś dziko żyjące zwierzęta, no to one są płochliwe, możemy je oglądać gdzieś z daleka, a jeżeli zanurzymy się w ten świat podwodny, no to się okazuje, że te stworzenia morskie, które możemy tam spotkać, one są w jakiś sposób nami zaciekawione, a na pewno nie są aż tak płochliwe, więc możemy zobaczyć tą naturę z bardzo bliska i tego doświadczyć.
0: To jakie spotkania ze zwierzętami morskimi masz już na swoim koncie?
1: Takim najciekawszym przeżyciem do tej pory było spotkanie rekina kosogona. To są rekiny, które nie są groźne dla ludzi. Można je spotkać w kilku miejscach na świecie, ale jest takie jedno, gdzie jest największa szansa, to są Filipiny i taka wyspa Malapaska. No i muszę powiedzieć, że to było wybitne przeżycie, bo tych rekinów było dużo. Kosogony mają takie duże, gigantyczne ogony, które służą do łapania, ogłuszania ryb. Tak naprawdę ten ogon działa jak taki podwodny bicz. No i zobaczyć takie stworzenia z bardzo bliska, w ich naturalnym środowisku, daje do myślenia, no i też bardzo pobudza apetyt na więcej.
0: Wiesz co, według mnie już samo hasło rekin jest przerażające, niezależnie od tego, co wiemy o tym konkretnym rekinie, ale to nie przestraszyłeś się?
1: Nie, raczej nie i myślę też, że z tymi rekinami jest tak, że one mają trochę taki mało pozytywny PR przez filmy i różnego rodzaju sytuacje, które mają miejsce, ale tak naprawdę w większości przypadków rekiny nie są groźne dla osób. Tutaj więcej problemów mają pewnie surferzy, bo jeżeli dochodzi do jakichś ataków, no to najczęściej słyszymy o tym w kontekście surfingu, w kontekście nurkowania. To jest mniej popularne, no ale oczywiście trzeba przestrzegać różnego rodzaju zasad i no też trzeba szanować tak naprawdę to środowisko wodne, no bo jesteśmy tylko gośćmi, więc myślę, że to już nawet nie dotyczy tylko samych rekinów, ale ogólnie tych stworzeń morskich, żeby zachowywać pewny dystans, nie wchodzić w takie ich terytorium i po prostu być takim rozsądnym i ostrożnym.
2: Przerwa weekendowa.
0: Dzisiaj w czwórce naszym gościem jest Michał Maj, autor kanału Życie jest piękne.eu. Michał powiedział, że właściwie te głębiny, czyli to, co możemy zobaczyć nurkując, jest dużo mniej odkryte niż Księżyc, a jednocześnie mamy do tego dużo większy dostęp. Oczywiście wcześniej trzeba się nauczyć nurkować, ale Michale, gdzie w ogóle są takie najpiękniejsze miejsca do nurkowania?
1: Ja mam jeszcze dużo rzeczy do odkrycia, natomiast właśnie z takich ciekawych miejsc, które miałem okazję zwiedzić, to wspomniana już wcześniej ta Malapaska na Filipinach, która była też dla mnie taka fascynująca z tego powodu, że to jest mała wysepka i świat tam kręci się właśnie wokół tego nurkowania, więc to nie były tylko nurkowania, ale też w pewien sposób zatopienie się w taką społeczność nurkową. Z bardzo ciekawych przeżyć miałem też nurkowanie na wyspie Nusa Penida obok Bali i tam

0: nurkowałem z takimi potężnymi, majestatycznymi mantami. No i to też jest takie stworzenie, które jeżeli widzimy pod wodą, to działa na wyobraźnię. Ale tak naprawdę nurkowania to nie tylko rafy koralowe, bo jest jeszcze dużo innych możliwości. Kilka tygodni temu miałem okazję nurkować w Turcji, w takim parku Gallipoli Underwater Park. To jest miejsce, w którym kiedyś odbyła się podczas I wojny światowej jedna z największych bitew i na dnie spoczęło dużo wraków. No i tak naprawdę od kilku lat blisko 30 wraków dostępnych jest dla nurków. One są na różnym poziomie trudności i głębokości. Bardzo dobra przejrzystość wody. No i to też było takie moje odkrycie, że nurkowanie to nie tylko te stworzenia morskie, ale chociażby te wraki, które widzimy potężne na dnie, to też jest bardzo ciekawe przeżycie.
1: A tobie się zdarzyło taki wrak zobaczyć?
0: Tak, właśnie na tym Gallipoli, w tym Gallipoli Underwater Park. No i też mam poczucie, że wraki mnie bardzo ciekawią.
1: To jak to wygląda? Bo ja tutaj nawet rozmawiałam w ramach takiego podcastu naukowego, o co chodzi z tą nauką, i rozmawiałyśmy właśnie z moją ekspertką o tym, jak wiele tych wraków jest zatopionych również w Bałtyku, więc nie musimy też wyjeżdżać na drugi koniec świata, ale jestem bardzo ciekawa z twojej perspektywy, jak taki zanurzony wrak statku wygląda.
0: Dla mnie to jest taka ciekawość i tajemnica tego, co tam się wydarzyło. No i już w momencie, gdy się zanurzamy i na przykład gdzieś już tam w oddali widzimy wielką kopułę, a później dopływamy do tego wraku i możemy płynąć na przykład wzdłuż burty, zauważać jakieś drobne szczegóły. W pewnym momencie zauważyłem jakąś wielką kotwicę czy napis na tej burcie. Więc dla mnie nurkowanie na tych wrakach jest taką eksploracją. Mimo, że to są oczywiście miejsca już znane nurkom i regularnie tam różne osoby zanurzają się, to jednak możliwość opłynięcia, zajrzenia w jakieś tam miejsca w środku, czy zauważania właśnie jakichś detali, bardzo, bardzo mnie ciekawi. I wspomniałaś też o Bałtyku. Mhm. Ja na Bałtyku jeszcze nie miałem okazji nurkować, ale mam to w planach na ten rok. Ale właśnie Bałtyk jest takim miejscem, które jest, można powiedzieć, taką mekką wrakową, jeżeli chodzi o nurkowania właśnie na zatopionych wrakach, bo jest ich bardzo dużo. To trochę wynika z tego, że na Bałtyku dużo się działo w przeszłości, bo były różnego rodzaju wojny, ale też handel, więc tego jest bardzo dużo.
1: Też słyszałam, że tam są bardzo dobre warunki sprzyjające konserwacji.
0: Dokładnie.
1: Tych wraków.
0: Ja właśnie chciałem powiedzieć, że też Bałtyk ze względu na swoje warunki, chociażby zasolenie, to wszystko sprawia, że te wraki są bardzo dobrze zachowane.
1: A jeżeli chodzi o miejsce, gdzie no jest najpiękniejsza ta morska przyroda, to co byś polecił do nurkowania?
0: No to wspomniane przeze mnie Filipiny, które są super miejscówką, jeżeli chodzi o rafy koralowe. Tajlandia, która też jest takim bardzo znanym kierunkiem i tam też nurkowałem dwukrotnie i za każdym razem to były naprawdę bardzo ciekawe przeżycia. Na Filipinach jeszcze nurkowałem w jednym bardzo ciekawym miejscu, w którym tutaj na przykład nie było rekinów, ale było bardzo dużo takich małych rybek tworzących ławice. No i to działa bardzo mocno na wyobraźnię. Jeszcze z takich kwestii rafowych, no to oczywiście Egipt, który jest dosyć blisko od nas i to jest coś, co też warto doświadczyć. No i tak sobie myślę, że dla osoby, która na przykład zaczyna swoją przygodę z nurkowaniem, to te rafy koralowe są takim, myślę, że celem numer jeden, bo to tylko zwiększa apetyt na to, żeby nurkować więcej, a też nurkowanie na rafach w większości przypadków jest łatwiejsze niż jakieś nurkowania na wrakach, które wymagają na przykład już specjalnych kursów.
1: To za chwilę do tego wątku przejdziemy. Dzisiaj z nami Michał Maj, autor kanału życiejestpiękne.eu.
2: Przerwa weekendowa.
1: Michale, a co z takimi osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nurkowaniem? Od czego zaczyna się naukę tego sportu?
0: Myślę, że są takie dwie ścieżki, które można byłoby rozważyć, żeby rozpocząć swoją przygodę. Zazwyczaj większość osób zapisuje się na taki kurs Open Water Diver, czyli to jest taki podstawowy kurs, który daje możliwość nurkowania, przeszkala daną osobę do nurkowania do około 18-20 metrów. Ewentualnie, jeżeli nie chcemy rozpoczynać kursu, tylko w ogóle chcemy sprawdzić, czy jest to coś dla nas, to można spróbować takiego nurkowego intro, gdzie mamy możliwość doświadczenia tego i sprawdzenia w ogóle, czy to jest dla nas. Ja mimo wszystko uważam, że warto zapisać się na ten kurs, bo to nie jest tylko kwestia już spróbowania tego nurkowania, ale też stajemy się samodzielni pod wodą i jest to zupełnie inne doświadczenie. No i teraz mamy tak naprawdę dwa warianty. Większość osób robi kurs podczas jakichś wyjazdów wakacyjnych, właśnie chociażby na tych rafach koralowych, gdzie też tych szkół nurkowych jest dużo.

0: No i ma to taki swój też klimat, że jesteśmy na wakacjach i odkrywamy ten świat podwodny. Natomiast wadą tego rozwiązania jest to, że często nie wiemy, jak te szkoły nurkowe działają. No i przez to, że one mają też bardzo dużo chętnych, to te kursy często są robione w pośpiechu. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby powiedzmy w te 3 dni zrobić ten kurs, co też nie zawsze przekłada się na zdobyte umiejętności i takie poczucie pewności siebie pod wodą. No i wariant drugi, który ja bardziej rekomenduję, to jest zrobienie kursu w Polsce, znalezienie instruktora lub takiego centrum nurkowego w swoim mieście. No i w takim przypadku możemy spokojnie się uczyć bez presji uciekającego czasu, bo zawsze można się umówić na jakieś dodatkowe wyjazdy. A nurkowanie właśnie jest taką dziedziną, która wymaga trochę cierpliwości, więc myślę, że ten pośpiech nie jest wskazany.
1: No i pewnie szczególnie na początku nurkuje się z kimś. Czy nurkowie mają jakiś swój podwodny język?
0: Oczywiście, że tak. Można pod wodą bardzo dużo powiedzieć i można się komunikować. Są specjalne znaki, którymi porozumiewamy się. Są to oczywiście takie podstawowe znaki, które pomagają nam zaplanować to nurkowanie, no i realizować ten plan później pod wodą, czyli takie znaki jak na przykład kciuk w górę, który okazuje się, że nie oznacza OK, tylko oznacza wynurzamy się do góry. Mhm. I takich znaków jest bardzo dużo, no i tak naprawdę w trakcie kursu właśnie tych znaków też się uczymy. Ich jest dużo, ale uczymy się stopniowo i bardzo dobrze to działa pod wodą.
1: A jeszcze jakiś inny przychodzi ci do głowy, który można łatwo opowiedzieć w radiu?
0: To oczywiście taki standardowy znak OK, czyli wszystko w porządku, czyli to jest taki złapanie kciuka i palca wskazującego i zrobienie takiej okejki okrągłej z palców. No i to może służyć zarówno jako pytanie, jak i odpowiedź, czyli na przykład pokazujemy to do partnera, no i to jest wtedy pytanie do niego, czy jest wszystko OK, czyli na przykład instruktor nas może zapytać w taki sposób, czy dobrze się czujemy pod wodą, no i my pokazujemy też okejkę, czyli też, że jest wszystko w porządku. Jeżeli coś jest nie w porządku, możemy poruszać ręką na boki, co sugeruje, że coś jest nie tak i na przykład możemy pokazać, wskazać na nasze uszy, że mamy jakieś problemy z uszami, czy na przykład na maskę, wskazując, że mamy jakiś problem z maską, więc można to pytanie, tą odpowiedź później pogłębiać.
1: Warto zapamiętać, szczególnie jeżeli dopiero zaczynamy swoją podróż z nurkowaniem, swoją przygodę z nurkowaniem. Michał Maj, autor kanału Życie jest piękne.eu był naszym gościem. Bardzo dziękuję, Michał, ale za spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Najlepsze z najlepszych. Sport.

0: zróbmy coś.
1: Na początek czego nie wolno, może rzućmy kosz.
2: Czy nakręcić tu razem porno,
3: ona ma długi włos.
4: Jak krótki ląd i zaraz płonie.
5: Miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej.
6: Może zróbmy coś.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem zadbamy o Waszą formę i wypoczynek. W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Nadajemy na sportowej fali.
3: Linda Noszkowa jest najlepsza tenistka Wimbledonu, wygrała swój pierwszy Grand Slamowy tytuł. No i wydarzyło się, mieliśmy nie czeską komedię, tylko czeski finał. Panie pod tytułem Karolina Muchowa i Linda Noszkowa zagrały ze sobą w finale Wimbledonu pań. Lepsza okazała się Noszkowa 6-2, 5-7, 6-3. Będziemy o tym rozmawiać w audycji 3 godziny sportu i rekreacji, bo tak ona się właśnie nazywa. A skoro słyszycie mój głos, to usłyszycie też głos Michała Piwowarka, który jest naprzeciwko mnie.
4: Ten biegle władający czeskim to Jędrzej Rosiewicz i ja rzeczywiście, Michał Piwowarek. Kłaniamy się bardzo nisko i zapraszamy na 3 godziny sportu i rekreacji. Jestem pod takim wrażeniem tego, jak rozpocząłeś program, jak ty pięknie powiedziałeś po polsko-czesku, kto jest mistrzynią Wimbledonu. Natomiast zostawmy na moment Wimbledon, do tych emocji z przyjemnością wrócimy. Myślisz, że kąpanie się w Bałtyku o tej porze roku przy temperaturze naszego polskiego morza to jest no właśnie kąpiel, czy to tak naprawdę jest jakiś test charakteru, kim jesteś
3: test
4: naprawdę?
3: Test charakteru albo masochizm. Nie, no wiesz co, moim zdaniem...
4: A ty wchodzisz do polskiego morza?
3: Zawsze i wszędzie, po prostu sinice, nie sinice. Ja wiem, oczywiście bezpieczeństwo i tak dalej, ale ja uwielbiam nasze polskie morze.
4: Wiesz, ale ja pytam głównie o temperaturę. Czy to jesteś zawsze w stanie po prostu iść w długą przez to morze?

0: prawie w kierunku, wiesz, bieguna, czy to jest tak, że najpierw trochę stópki, potem trochę łydeczki, potem trochę kolanka?
1: To jest dobre pytanie właśnie, bo ja zawsze miałem tak, że jak wchodzę, to od razu ciach, bo po prostu im dłużej stoję w tej wodzie, to ja się tam trzęsę na górze i wiesz, i tutaj jak do tych bioder ci woda podchodzi, to Matko Boska Święta, więc ja od razu wbijam. Można, tutaj może być też szok taki termiczny, więc to z tym też trzeba uważać, ale ja zawsze jestem tak, wiesz, idę, jak to się mówi, na rympał. A jak jest u ciebie?
0: No to nie, to mnie to zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, żeby się zanurzyć, nawet jak jestem gdzieś za granicą, gdzie ta temperatura jest wody troszkę wyższa, co jest bardzo ważne, co jest bardzo dziwne, bo myślałem, że to trochę w naszych genach jest. Na przykład moja kochana mama zawsze idzie właśnie tak jak ty, w długą na rympał, jej nic nie zatrzymuje, a synek kroczek po kroczku. Dlaczego my o tej wodzie w ogóle rozmawiamy?
1: No właśnie, bo przenosimy się za chwilę już do krainy 44 wysp Świnoujście, a tam Piotrek Galus.
2: Sport w czwórce.
1: To jest audycja 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce. I zaczynamy od sportów nietypowych. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, buzka shi. Zaraz powiem, o co chodzi. Michał, ty jakiś nietypowy sport. Poproszę cię o propozycję.
0: Nie mam pojęcia. Jak się nazywa to bieganie z patyczkiem, który jest zakończony głową konia?
1: Hobby horsing.
0: Hobby horsing.
1: Tak jest. No to ja też bym sobie dopisał tutaj do listy najdziwniejszych sportów. Natomiast buzka shi, o którym mówię, to bieganie z kozą bez głowy, wrzucanie tego do betonowych studni i to się
0: blisko
1: odbędzie.
0: Byłem.
1: Bardzo blisko byłeś, tylko zabrakło tej kozy jeszcze. To się odbędzie w ogóle w tym roku, bo mamy Igrzyska Światowe. Igrzyska Nomadów, które wystartują pod koniec sierpnia, potrwają gdzieś tak do połowy września w Kirgistanie, ale również mamy inny nietypowy sport, czyli chodzi o ratownictwo, sportowe ratownictwo wodne. W tej odmianie basenowej to Polska jest potęgą. Kacper Majchrzak. Ci, którzy znają się na ratownictwie wodnym, znają też to nazwisko. Kacper jest rekordzistą świata, mistrzem świata, no w ogóle nie ma sobie równych. Ale dlaczego w ogóle o ratownictwie wodnym mówimy?
0: Dlatego, że w Polsce, w Świnoujściu trwa drugi dzień Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. To jest taka impreza, której czwórka rok do roku się bardzo dokładnie przygląda. Lubimy ratowników, lubimy to, co robią i sprawdzamy, jak idą im te zawody. Dziś zawodnicy rywalizują między sobą indywidualnie. Są i konkurencje pływackie, i wyścigi na deskach ratowniczych, bieg, pływanie, bieg i widowiskowe flagi plażowe. Tak się nazywa jedna z konkurencji. Nasz człowiek, Piotrek Galus, jest na miejscu. No to Piotrek, zabieraj nas w takim razie na tę plażę. Powiedz, co się dzieje na zawodach i która konkurencja robi największe wrażenie.
3: Tak, tak, jestem na plaży w Świnoujściu, gdzie trwają Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. Słuchajcie, trochę taka może brzydka sytuacja, bo mówi się, że kobietom się pomaga, a ja nie mogę pomóc ratowniczkom, które idą przez całą długą i szeroką plażę w Świnoujściu i muszą nieść deskę. Chciałbym pomóc, ale nie mogę. Ze mną Ala Gaca, która reprezentuje Beach Patrol Świnoujście, czyli drużynę gospodarzy, choć dziś indywidualnie już na własne nazwisko pracujesz. Cześć, Alu.
4: Dzień dobry.
3: Mówiłem właśnie przed chwilą o tym, że nie mogę ci pomóc. Sama musiałaś tę dechę tutaj dotachać. Ciężka?
4: Nie ma problemu.
3: Z tego, co mi powiedziałaś, że wy dzisiaj jako Beach Patrol Świnoujście, to tak zrywacie się trochę z pracy, aby wziąć udział w zawodach, ale powiedzmy wprost, stanowiska są obstawione i plażowicze mogą czuć się bezpiecznie.
4: Tak, oczywiście my mamy nadmiar osób, więc tutaj nawet jak kilka osób przyjdzie na tą samą konkurencję, to i tak zawsze mamy przynajmniej te minimalne 3 osoby na stanowisku i wszystko jest
3: domknięte. Mówisz nadmiar osób, to znaczy, że w Świnoujściu ratownictwo morskie i ten zawód cieszy się tak dużą popularnością?
4: No, nasz koordynator dba o to, żeby na skrajnych wieżach zawsze było 5 osób, po to, żeby można było puszczać patrole piesze, więc zawsze te dodatkowe osoby gdzieś są.
3: Przed nami konkurencja, wyścig z deską na desce. Czy w swojej pracy na co dzień tutaj na plaży miałaś już okazję używać tego sprzętu podczas akcji ratowniczej?
4: Podczas akcji nie, ale patrolowo tak, w ramach obserwacji z wody. Ja też surfuję tak już na własną rękę, więc to jest mi dość dobrze znany sprzęt.
3: Otwierasz kolejny piękny temat w naszej audycji. Surfujesz w Świnoujściu czy wylatujesz gdzieś za granicę?
4: Oj, nie, na Bałtyku jest ciężko, zwłaszcza po tej stronie. Ja zazwyczaj jeżdżę do Portugalii.

Czyli Portugalia, piękne, wysokie i długie fale na surfing. Opowiedz mi więcej o tej konkurencji. Jak się czujesz na tej desce, nie surfując, tylko pływając, klęcząc tak naprawdę?

0: To jest między 200 a 300 metrami. Dokładnie ciężko określić.
1: Patrzysz teraz na falę, na morze, bo widzę, że trochę się albo rozmarzyłaś, albo skupiasz na tym, co się dzieje przed nami, czyli na tych falach. Czy już wiesz, jak podejść do tego?
0: No myślę, że jak jest większa falka, to na początku na brzuchu, żeby mieć większą równowagę, potem już na kolana, żeby było szybciej. No i...
1: Lecimy. I widzisz się dzisiaj na podium?
0: Nie wiem, nie chcę robić przewidywań, bo ciężko to określić. Słyszałam, że mam ciężką konkurencję, więc...
1: To znaczy ciężka konkurencja, mówisz, pływanie na deskach, czy ma patrząc na pozostałe zawodniczki?
0: Mówię o konkurentkach, bo kilku kolegów, z którymi pracuję, zna panie, które też startują i mówili, że...
1: Ale wiesz, to jest zawsze dodatkowa motywacja.
0: Dokładnie.
1: Alu, trzymam za ciebie kciuki, powodzenia. Reprezentantka Beach Patrol ze Świnoujścia dziś w kategorii indywidualnej, pływanie na deskach. Trzymam kciuki, dzięki.
2: To Piotr Galus, Piotr prosto ze Świnoujścia. Tam wracamy już za moment, a wy słuchacie czwórki.
3: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport. Sport.

0: Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Dwie dekady temu usłyszałem, że mamy vibe. Dwie dekady później nami jarał się cały kraj. Szare bloki to start, nie wiem po kim ten skarb. Kiedy patrzę na nie, widzę swoje schody do bram. Się bożą jakby mieli urodziny. Wino, woda, cola, jakby byli urodziny. Nie jestem urodziwy, urodziłem.

Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpię łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyk awantur. Pijani robią show, przed nim aut dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skatami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków.

0: wszystkie wampiry budzą się po 12.
1: Najlepsze z najlepszych. Sport.
2: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
3: Rusz się, człowieku.
4: Wracamy do Świnoujścia, bowiem w krainie 44 wysp drugi dzień Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. Wiemy już, jak wyglądają takie zawody, ale w jaki sposób trenuje zawodnik sportowego ratownictwa wodnego? Na miejscu jest Piotrek Galus.
5: Sporo dzisiaj w czwórce mówimy o Mistrzostwach Polski w ratownictwie morskim, sporo o zawodach, o piasku, wodzie, pływaniu, ale myślę, że przyszedł czas na to, aby opowiedzieć o treningu. Ponieważ same mistrzostwa i te zawody, na których się znajdujemy, to już jest uwieńczenie ciężkiej pracy ratownika, zawodnika, a już teraz ze mną Kamil Szafrański, ratownictwo wodne Poznań. Kamil przed chwilą opuścił podium po konkurencji pływanie, trzecie miejsce Open i pierwsze miejsce w kategorii wiekowej. Dzień dobry, Kamilu.
6: Dzień dobry.
5: Kategoria wiekowa, 19 lat.
6: Tak jest, dokładnie. Tam wiem, że to się sięga jeszcze 21, coś takiego.
5: Wróćmy do tego, co się działo w wodzie. Szybko podsumujmy 300 metrów pływania. Jaki jest bałtyk dzisiaj dla ratownika, zawodnika?
6: No w porównaniu do wczoraj, no to lekkie fale są. Wczoraj była totalna flauta, więc dużo łatwiej się pływało. Czy to jest 300 metrów pływania? No nie do końca, bo pierwsze 100 metrów praktycznie się biegnie. To bardziej przy samych bojkach płyniemy i później biegamy też, wybiegamy z wody.
5: Czyli samego pływania ile jest? 100 metrów? 150?
6: No można tak powiedzieć. No ciężko oszacować, nie? Bo też ja głównie pływałem na basenie, więc tam mi jest łatwiej oszacować dystans, ale wydaje mi się, że coś koło 100 metrów.
5: Tam się przygotowywałeś, tam trenowałeś, jednak te zawody mają odzwierciedlać prawdziwe akcje ratownicze. Stąd ten bieg tak naprawdę po tej płyciźnie przez pierwsze 100 metrów, ale trzeba chyba też umieć biegać. Ja po raz kolejny przyglądam się ratownikom, jak wbiegają i każdy ma swój indywidualny sposób na to, aby szybko wstawić stopę do wody i żeby ta fala nie przeszkadzała.
6: No dokładnie, niektórzy biegają bezpośrednio, niektórzy można powiedzieć, że galopują, bo sam wyskok jakby już im ułatwia przeskoczenie fali. No ja próbuję też galopować, ale przez to, że jestem w miarę świeżym ratownikiem, nie zawsze mi to wychodzi, więc po prostu...
5: Jak wyglądają twoje treningi? Bo o tym chciałbym teraz porozmawiać. Zanim skoczyłeś tutaj dzisiaj do tej wody, zająłeś pierwsze miejsce swojej kategorii wiekowej, przygotowywałeś się na basenie. Ile basenu, ile siłowni, ile cardio, ile masy?
6: No ogólnie pływam już sporo lat. W kwietniu co prawda skończyłem i poszedłem tak na własną rękę. Zacząłem pływać, trenować, jakby siłownie, bieganie i jeżdżenie na rowerze, bo planuję się pod Ironmana przygotowywać. Ale 3 razy w tygodniu pływam, również biegam i siłownie też, wszystko tak mniej więcej po 3 razy. No i wydaje mi się, że wytrzymałość i kondycja całkiem jest. Wiadomo, w tym basenie przez to, że zmniejszyłem te jednostki treningowe z 10 do 3, to trochę odczuwam, ale wszystko jest w porządku.
5: Czy ktoś pomógł ułożyć twój plan treningowy, czy wszystko sam poprzez wyczucie własnego organizmu?
6: Przez te 13 lat, które trenuję, to już takie doświadczenie jakby własnego organizmu, poznałem go w miarę dobrze. Wiadomo, na początku pływałem w klubach.

0: chłopak tam w Warcie Poznań w AZS-ie i na początku to tam było kilku trenerów w Warcie i pod koniec pływałem pod okiem Andrzeja Olszewskiego, który jest dosyć powszechnie znany na całą Polskę. Ale teraz właśnie od tego kwietnia zacząłem wszystko na własną rękę, bez niczyjej pomocy, po prostu na zasadzie własnych doświadczeń, bo też planuję być trenerem, więc najlepiej się uczyć na samym sobie.
1: Jeżeli miałbyś podać jeden najważniejszy element treningowy każdego ratownika, co to według ciebie będzie?
0: Kurczę, jeden element.
1: Bieganie, pływanie, rower, no co takiego?
0: No wydaje mi się, że jednak zdecydowanie pływanie, przez to, że każdy mięsień pracuje w mniejszym lub większym stopniu. Później można dodać bieganie i szczerze to wszystko wystarczy. Siłownia wiadomo, ale raz, dwa razy w tygodniu na podtrzymanie siły, podbudowanie jej, czy dodanie lekkiej dynamiki, to w zupełności wystarczy.
1: Ratownictwo to plan na wakacje czy na życie?
0: No, różnie. Przez to, że miałem szkołę teraz, to ciężko mi było pracować jako ratownik, ale ogólnie to staram się pracować właśnie regularnie, a szczególnie w wakacje, jak mam wolno, bo wiem, że to jest połączenie i pożytecznego i wiem, że to jest odpowiedzialność też, z której da się po części czerpać fan, no bo pomaganie innym to jest bardzo, bardzo fajna rzecz.
1: I to jest piękne. Kamil Szafrański, Ratownictwo Wodne Poznań. Kamilu, trzymam kciuki za kolejne konkurencje.
2: Piotrek Galus ogląda z bliska Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. Za chwilę wracamy na wybrzeże. Zostańcie z czwórką.
3: Nadajemy na sportowej fali.
4: A słuchając relacji, które przygotowuje dla nas Piotrek Galus z Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim, można pomyśleć, odnieść takie wrażenie, że niektórzy ratownicy czują się w wodzie tak samo jak inne osoby na lądzie. Natomiast jest tak, że dla wielu osób sama woda może wcale nie kojarzyć się z żadną przyjemnością. Wystarczy jedno trudne doświadczenie, żeby potem przez lata unikać basenu, jeziora czy morza.
1: U nas warun pogodowy wręcz idealny do plażowania, pływania i oczywiście do udziału w Mistrzostwach Polski w ratownictwie morskim. Ja od dwóch dni patrzę tutaj na ludzi, którzy w wodzie czują się równie naturalnie jak na lądzie, ale pomyślałem o tych, którzy stoją po drugiej stronie, o osobach, które nie potrafią pływać. Albo potrafią technicznie, ale po jednym trudnym doświadczeniu z wodą już po prostu jej nie ufają. I właśnie o tym chciałbym porozmawiać z Konradem Kornaszewskim, założycielem szkoły pływania Swim Power, trenerem i zawodnikiem. Konradzie, zacznijmy od takiego najprostszego pytania. Czy naprawdę każdy może nauczyć się pływać?
5: Tak, myślę, że każdy może się nauczyć pływać, tylko to jest też bardzo kwestia indywidualna, no bo niektórzy mogą się nauczyć pływać w parę zajęć, ale innym może to zająć pół roku albo rok, żeby się nauczyć pływać, bo no, woda to jest inne środowisko, w którym człowiek normalnie nie funkcjonuje, więc tutaj nauka pływania jest bardzo, bardzo indywidualna, ale każdego da się nauczyć pływać, nawet z tymi ograniczeniami.
1: Mam wrażenie, że dorosły do wody, do basenu czy do morza wchodzi już nie tylko ze swoim ciałem, ale też z całą historią i różnymi przekonaniami, które tworzą gdzieś w głowie. Ja nie umiem, zawsze bałem się wody, w naszej rodzinie na przykład nikt nie pływa i w sumie co jest trudniejsze do nauczenia, samego ruchu czy zaufania do wody?
5: Wydaje mi się, że samo zaufanie do wody jest najtrudniejsze do nauczenia, bo są osoby, które na przykład swobodnie pływają na płytkiej wodzie, ale jak już wejdzie się na głęboką wodę, jak widzą właśnie tą głębokość pod sobą, no to nagle jest u nich blokada i zapominają o wszystkim i też potrafią się osoby takie topić. Mi też się zdarzyło z osobą, która już dosyć dobrze pływała na płytkim basenie, pójść na głęboki basen i też musiałem wskoczyć, żeby tą osobę wyłowić, no bo nagle no, wszystkie umiejętności jak magiczną różdżką odcięło i osoba no, zaczęła mi po prostu się topić.
4: To rozmowy, które Piotrek Galus przygotował z Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. My już za moment sprawdzać będziemy, co robić, kiedy ktoś ma realny problem w wodzie. Jak rozpoznać, czy to jest zmęczenie albo zabawa, czy od razu powinniśmy wskakiwać do wody i ratować, pomagać, czy właśnie nie można tego robić bez odpowiednich umiejętności. To sprawdzimy już za moment.
3: Nadajemy na sportowej fali.
2: 3 godziny sportu i rekreacji, tak się nazywa ta audycja. Słuchajcie, ponad 100 najlepszych ratowników w kraju spotkało się w jednym wyjątkowym miejscu. Plaża w Świnoujściu, Mistrzostwa w Ratownictwie Morskim, Garmin Rescue Heroes, a czwórka ma przyjemność patronować temu wydarzeniu. Dzień drugi, Piotrek Galus na miejscu, no i nie samą rywalizacją człowiek żyje. Ważne jednak, by robić wszystko z głową, dlatego

0: Piotrek sprawdzał też, jak zadbać o bezpieczeństwo w wodzie.
1: Co zrobić, kiedy ktoś już się topił, zachłysnął się, stracił grunt pod nogami, ktoś musiał mu pomóc. Niby fizycznie wszystko jest już wszystko dobrze, ale głowa pamięta. Jak wraca się do wody po takim doświadczeniu i co jest pierwszym celem tak naprawdę?
2: Tak, no pierwszym celem jest tak jak ponowne nauczenie się zaufania do wody. Jeśli właśnie ktoś się topi, no to złym krokiem jest przestanie pływania na przykład na parę miesięcy czy lat, no bo jak ktoś od razu później jak się utopi, no to nawet na tej samej lekcji albo nawet już dzień później znowu przyjdzie na zajęcia i zobaczy, że no jednak jest wszystko bezpiecznie, no to ta głowa troszeczkę inaczej reaguje niż jak osoba właśnie ma przerwę i wtedy no po prostu te myśli one są coraz gorsze i ludzie sobie w głowie piszą różne takie czarne scenariusze, a no tak naprawdę no to jest jeden incydent i on się bardzo rzadko zdarza.
1: Czyli trochę takie utrwalanie strachu, jeżeli będziemy za szybko, za dużo i za głęboko.
2: Tak, to prawda, to jest właśnie takie utrwalanie.
1: A co w momencie, kiedy osoba, która jest po takim incydencie, uczy się, pływa, mówi ci, że jest okej, a jego ciało mówi zupełnie co innego, bo ty jako nauczyciel myślę, że potrafisz czytać również ciało.
2: Tak, znaczy no, jak zdarzają się osoby, które są właśnie zbyt pewne siebie i tu na początku no trzeba ich troszeczkę przyhamować, bo jak ktoś jest zbyt pewny siebie, no to no po prostu dużo łatwiej się jest utopić, bo też no, trzeba mieć bardzo duży respekt do jezior, do morza i nawet osoba, która dobrze pływa na basenie, no to czasem też potrafi spanikować w jeziorze. Na przykład jak na jakiegoś glona napłynie albo na jakąś siatkę. Mi też się zdarzyło raz pływając open water natrafić na siatkę i no i też mimo, że potrafię pływać, oczywiście się nie utopiłem, ale czułem ten stres, że coś jest nie tak, coś jest innego. No więc tutaj trzeba mieć naprawdę bardzo duży respekt do tej wody.
1: I na koniec najważniejsze pytanie. Jeżeli słucha nas ktoś, kto od lat mówi, nie umiem pływać i już się nigdy nie nauczę, co mu powiesz?
2: Powiedziałbym mu, że liczą się na początku chęci, należy zrobić jeden krok, zapisać się albo do trenera, albo na YouTubie sobie coś zobaczyć, takie początkowe ćwiczenia z wodą, żeby po prostu się zaznajomić. Nie trzeba od razu pływać, ale najlepiej się zaznajomić i później małymi kroczkami do przodu każdy potrafi się nauczyć pływać.
1: Słyszeliście? Nauczycie się. Naszym gościem był Konrad Karnaszewski ze szkoły pływania Swim Power. Dzięki bardzo.
2: Dzięki, do zobaczenia.
0: Jeszcze więcej sportu.
3: Więcej sportu.
0: Słuchaj czwórki.
3: Słuchaj czwórki.
4: Mordy mordulki, zapraszamy dziś na wyjątkowe Bumba Show.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10 do 13 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na

0: produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie. No, solo, solo.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych. Sport.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem zadbamy o Waszą formę i wypoczynek. W Najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Nadajemy na sportowej fali.
3: I w naszym studiu pojawiła się ona, zapowiadana i obiecywana, ale nie cała na biało. Katrin,
4: no właśnie.
3: Grzegorzewicz, no jak mogłaś?
4: Jak to się stanęło?
3: W tygodniu wimbledonowskich finałów?
5: No właśnie, tenisistka? No kompletnie nieprzygotowana przyszłam, ja nie wiem.
3: Może jak w Małgośce białe koszule na sznurze schuj, no nie było co założyć na siebie.
4: Słuchajcie, ja ratuję honor, bo ja jednak założyłem tak, ja mam białą sportową, a pod spodem jeszcze białą elegancką, także ja po prostu, wiesz, nie patrzyłem się na nikogo, ubrałem się po swojemu. Myślę, że honor uratowany, ale dobrze.
3: Bardzo
4: oglądasz
3: ci dziękujemy.
4: W ogóle. Katrin, oglądasz Wimbledon w ogóle?
3: No oczywiście, że tak. Oglądam. Moje pytanie jest takie, czy ona to ogląda jako przyszła trenerka, czy jako Katrin, czy jako tenisistka?
5: Ja to oglądam jako pasjonatka totalna. Ja oglądam te mecze i to nie jest tak, że ja siedzę i analizuję pod kątem tego, co mogłabym przekazać swoim podopiecznym. Mm-hmm. Tylko to jest rzeczywiście tak, że

0: Ja siedzę, oglądam, kibicuję i no, dla mnie to są totalne emocje. Totalne. Chociaż nie jest to mój ulubiony wielki szlem, więc teraz się pewnie tutaj niektórym tenisowym frikom narażę. Mam inne ulubione szlemy, natomiast...
1: Na przykład?
2: Coś nie pasuje w ogóle do nie.
0: To nie jest tak, że nie pasuje. Na przykład lubię bardzo US Open, bo generalnie lubię grać na hardzie. Więc to się bierze z tego. A co mi w Wimbledonie nie pasuje? Wszystko mi pasuje, natomiast wiąże się to między innymi właśnie z nawierzchnią. Nie jestem pasjonatką gry na trawie. Myślę, że to też robi swoje. Klimat, cały vibe Wimbledonu jest zupełnie inny niż na przykład innych wielkich szlemów, tak? No jest to jednak bardziej... elegancki klimat,
1: US Open rozkrzyczany, tam przecież można poczuć się trochę na tych trybunach jak na stadionie piłkarskim, prawda?
0: Zgadza się. No, klimat jest zupełnie inny. Na Wimbledonie nie byłam, chciałabym pojechać, no bo rzeczywiście jest to, no jest to też no, ogromna historia tenisa. Natomiast zobaczymy.
2: Przedstawmy cię tenisowo na antenie czwórki, bo pojawiałaś się już u nas wielokrotnie w różnych rolach, oczywiście zawsze jako gość ekspertka. Natomiast kiedy pojawił się tenis w twoim życiu? Czy ty masz za sobą karierę zawodniczą? Czy rodzina cię popchnęła do tego, żebyś się jako malutka dziewczynka już chwyciła rakietę? Jak to było?
0: No do kariery zawodniczej niestety nie doszłam z różnych przyczyn, ale to zaraz też mogę opowiedzieć. Ja zaczęłam trenować, jak to się mówi, za dzieci. Po prostu interesowałam się różnymi dyscyplinami. Moi rodzice poznali wtedy w mieście, w którym mieszkaliśmy, trenera, który akurat trenował tenis. No i tak zaczęłam chodzić na te zajęcia. Bardzo długo się spełniałam. Grałam systematycznie, ale wiecie jak to jest. Rodzice mają też pewne plany w stosunku do swojego dziecka.
1: Czyli medycyna i prawo była ci pisana, tak?
0: No właśnie, czy medycyna i prawo nie wiem, ale na pewno tutaj ja miałam skupiać się nie na grze, tylko na nauce. Więc wcześniej czy później musiałam trochę zwolnić z grą w tenisa. A żeby grać zawodowo, no to jednak trzeba dużo trenować.
2: To co w takim razie kliknęło, że stwierdziłaś, że dobra, to ja chcę uczyć innych?
0: To, że uczę jest tak naprawdę większość życia ze mną. Ja uczyłam języków obcych. Pochodzę też z rodziny, w której są nauczyciele. Tak naprawdę jak doszłam do tego momentu zawodowego swojego, kiedy po prostu poszłam do pracy, stwierdziłam, że no dobrze, czas wrócić do swoich pasji. A w związku z tym, że bardzo chciałam przeżyć w ogóle samą ideę grania w tenis, stwierdziłam, że no dobra, no to w takim razie może ja po prostu zacznę uczyć.
3: Rusz się, człowieku.
2: Z największą przyjemnością do tego dziś zachęca Katrin Grzegorzewicz, która jest obecnie w trakcie certyfikacji trenerskiej w tenisie. Wiemy już, jak rozpoczęła swoją drogę tenisową i jak ją to zaprowadziło do drogi trenerskiej. Ja bym chciał się teraz skupić właśnie na samym trenowaniu ludzi, bo to musi być niesamowicie ciekawe, kiedy wybierasz sobie trochę, jaką ty personą chciałabyś być, jeśli chodzi o to trenowanie. No to po fantazjujmy sobie pytanie właśnie, czy ty sobie fantazjowałaś na temat siebie, jaką ja trenerką chcę się stać? Czy właśnie taką trenerką treserką, czy może trenerką przyjaciółką?
1: Walisz rakietą, czy nią głaszczesz?
0: Krótko zwięźlej na temat.
2: Czy strzelasz piłkami?
0: Wiecie co, no ja trochę poszłam tym kierunkiem, tą drogą, na której zawsze samej mi zależało, jak ktoś mnie będzie traktował, czyli ja chcę być osobą, do której ktoś z przyjemnością wraca, po prostu. U mnie jest zawsze dużo śmiechu, dużo humoru, natomiast wiecie, no też Dzień Dziecka się kończy, jeżeli widzę, że ktoś zbyt lekko traktuje.
2: A już chciałem grać jingle autopromocji przy tej wypowiedzi, natomiast we wspaniałym momencie przerwałaś. A bardziej zmierzasz w kierunku bąbelków, czyli młodszych graczy, czy jednak równych sobie osób już dorosłych?
0: Znaczy, to jest przede wszystkim pierwszy taki krok, że my po certyfikacji musimy zacząć od najmłodszego pokolenia. Natomiast ja docelowo chciałabym jednak trenować osoby starsze, dorosłe. takie, które

0: które mają też jeszcze jakieś inne swoje życie i traktują ten trening jako właśnie coś dla siebie przyjemnego.
1: A dobry trening dla siebie, taki właśnie przyjemny, o którym mówisz, to jaki?
0: No to zależy od definicji. Dla mnie, dla siebie, czy dla mnie jako instruktora dla nowych ludzi? Bo to
1: najpierw
0: zależy.
1: Jaki trening tobie sprawiał przyjemność, jak grałaś, jak ciebie trenowano?
0: Intensywny i bezpośredni. W sensie też oczywiście z dobrym nastrojem i tak dalej, natomiast ja lubię konkrety. Mi trzeba konkretnie, trzeba intensywnie i jak ja trenuję, no to chciałabym też mieć jakieś efekty z tego.
2: Ja chciałem zapytać teraz w ogóle o samą certyfikację, tak z praktycznego punktu widzenia. Jak to wygląda? Czy ty musisz przejść później jakieś egzaminy? Jak wygląda przygotowanie do takich ewentualnych egzaminów i jak to jest rozciągnięte w czasie?
0: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o taką certyfikację, to w ogóle zacznijmy od tego, że te certyfikacje są różne, bo mamy certyfikację animatorską, mamy instruktorską i mamy właśnie trenerską. Każda z tych certyfikacji łączy się z tym, że musicie odbyć kurs. Kurs jest rozłożony w czasie, miesiąc, dwa, trzy, to naprawdę zależy od tego, jak po prostu trenerzy są dostępni i kiedy są zjazdy. I taki egzamin końcowy składa się z teorii i praktyki.
2: No i teoria i praktyka, no i właśnie, i rozwiń ten wątek w takim razie. Teoria i praktyka, czyli co, jakieś egzaminy ustne, musisz jakiś sprawdzian, coś wypełnić na kartce, też coś takiego istnieje?
0: Istnieje coś takiego, tak. Jest to test wyboru najczęściej, ABCD, musimy się
2: przygotować. Jakie są przykładowe pytania?
0: W którym roku rozegrano pierwszy mecz Wimbledonu?
2: Naprawdę, tak?
0: Na przykład,
2: ale to
0: tak.
2: Akurat bardzo fajne.
0: Albo jeszcze na przykład są pytania. Albo jeszcze są pytania odnośnie tego, dlaczego tak, a nie inaczej liczymy. Na przykład w tenisie, nie? 15, 30, 40.
2: A dlaczego tak liczymy?
0: A to jest akurat związane z XIII-wieczną Francją. Bo tam sobie ludzie trenowali na początku, znaczy trenowali, to za dużo powiedziane, grali i było liczone normalnie. 1, 1, 2, 1 i tak dalej. Natomiast w związku z tym, że to granie zajmowało im po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, wiele godzin, no to dochodziło do punktacji, wiecie, 2000, 2200 i tak dalej. No i po prostu jedna teoria mówi o tym, że kwadransy godzinowe, tak, 15 minut, no to 15, pół godziny, 30 i tak dalej, ale jest też teoria, która mówi o tym, że w związku z tym, że po serwisach w tej XIII-wiecznej Francji oni się przesuwali o 15 stóp, 30, 40, no to w ten sposób też zaczęto liczyć po prostu.
1: Tenis to gra błędów, czyli rzecz bardzo wieloelementowa, no to jak uczyć, żeby pozbyć się tych błędów? O tym porozmawiamy już za moment.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
3: Sport.
4: Sport.

0: słówko co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim. I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback. Może go wsadzić ze w...
1: Co mówiłeś?

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
0: Sport. W czwórce.
2: Katrin Grzegorzewicz cały czas
3: w lustro.
2: W studiu czwórki, osoba, która jest w trakcie certyfikacji trenerskiej w tenisie. W wielu właśnie sytuacjach, kiedy rozmawiamy z trenerami, czy to jest nauczyciel tańca, czy to jest trener personalny na siłowni, pojawia się takie pytanie, czy sama musisz być dobra.

0: dobra, bardzo dobra w tej dyscyplinie? Czy jeśli jesteś trenerem na siłowni, no to czy musisz być po prostu dopakowany i dźwigać na klatę 160? No to jeśli jesteś trenerką tenisa, no to właśnie, serwujesz pod 200 i walisz skróty z każdej piłki. Jak to wygląda w praktyce? I nie mów, że to zależy.
1: Słuchajcie, no każdy, kto naucza, chciałby mieć przekonanie, że jest w tym, co robi, najlepszy. Natomiast stan faktyczny jest taki, że żeby być dobrym instruktorem tenisa, ty nie musisz grać na poziomie wielkiego szlema.
0: Jasne.
1: Często jest tak, że naprawdę wybitni trenerzy na korcie są poprawni, natomiast, że tak powiem, kawa nie wyklucza herbaty. Oni są w stanie świetnie przekazać inny rodzaj wiedzy, który jest potrzebny do tego, żeby się poruszać na korcie.
0: A jak trenować w takim razie samego siebie? Bo pod koniec ostatniej części naszej rozmowy ja podsumowałem, że tenis to jest gra błędów. No i teraz podchodzisz do swojego podopiecznego, ustawiasz rękę, ustawiasz nadgarstek, odkręcasz, pokazujesz co i jak, rzucasz 10 piłek, 20, 30, no widzisz, że to po prostu nie działa. To jak być cierpliwym, kiedy uczy się sportu, który wymaga powtarzalności, wymaga tej ogromnej cierpliwości?
1: A tutaj o czymś bardzo ciekawym powiedziałeś. Rzucasz piłki 10, 20, 30, a my jednak uczymy się trochę innego podejścia do nauczania, czyli żeby grać i żeby grać stosunkowo dobrze, trzeba grać. Czyli to nie jest tak, że ja staję, mam swój koszyk z piłkami i napierdzielam 30, 50, 100 piłek. Tylko rzeczywiście staram się też pokazywać, że hej, to jest gra dynamiczna. No i staram się, żeby ci ludzie też się ruszali, a nie tylko po prostu stali i próbowali odpowiednio, pod odpowiednim kątem wykonać jeden czy drugi ruch, bo to jest... albo może być frustrujące dla jednej i drugiej strony.
2: Ja mam pytanie w takim razie już... no, o bardziej materialne kwestie. Wybaczcie, że z tych chmur na chwilę zlecimy na sam dół. Czyli ile kosztuje taki kurs i czy to jest dobra inwestycja w ogóle, jeśli chodzi później o udzielanie takich zajęć, lekcji tenisa?
1: Słuchajcie, no to zależy od, tak jak powiedziałam, rodzaju kursu, ale no poruszamy się tutaj w obrębie kilku tysięcy złotych. Ale nie kilkunastu tysięcy, tylko naprawdę kilku tysięcy złotych. Co myślę jest ceną rozsądną za to, czego się uczymy, co dostajemy i z kim mamy też zajęcia. Czy to otwiera dalej drzwi? Jeżeli jesteśmy zdeterminowani i umiemy w networking, to na pewno, no bo umówmy się, wszyscy mówią, że czy ja potrzebuję papierek? No w niektórych sferach warto mieć papierek. No i tutaj rzeczywiście, jeżeli chcemy pójść w tym kierunku, warto być certyfikowanym trenerem albo instruktorem.
0: To skoro Jędrzej podniósł temat pieniędzy, to ja w takim razie skręcę w jeszcze bardziej ciemny zaułek.
2: Nie, no nie spodziewałem się tego po tobie, Michał.
0: Często jest tak właśnie w przypadku różnych sportów, że mówi się, że w tej dyscyplinie trenerem może zostać każdy. Czy w przypadku tenisa też są tego typu patologie branży, że osoby, które no nie powinny, biorą się za to i potem uczą?
1: Myślę, że tak. Umówmy się, finalnie na każdym kursie no jest się w stanie przygotować do egzaminów. Czy to lepiej, czy to gorzej. Natomiast myślę, że istotne jest to, co się dzieje dalej, robimy sobie jakiś tam self-branding i ja myślę, że opinie krążące bardzo szybko krążą i myślę, że daleko nie zajdziemy, jeżeli jesteśmy słabi w tym, co robimy. Mimo zdanych egzaminów oczywiście.
0: Czy da się na tym porządnie zarobić i czy może to być praca do końca życia, która sprawia przyjemność, ale też pozwala opłacić rachunki? O tym już za moment w czwórce.
3: Nadajemy na sportowej fali.
2: Ta audycja to 3 godziny sportu i rekreacji. Oczywiście w czwórce w studiu Katrin Grzegorzewicz, już niebawem certyfikowana trenerka tenisa. Jeśli chodzi o bycie trenerem tenisa, tutaj Michał już mówił o tym, że poruszymy kwestię zarobków, pieniędzy. Ile średnio bierze trener, trenerka tenisa za godzinę nauki?
1: To zależy, twoja ulubiona odpowiedź.
0: Pewnie.
1: Słuchajcie, to zależy, kto ma jakie doświadczenie, kto z jakimi graczami grał, czy sam jest byłym zawodowcem, czy nie. No ale... No.

0: Myślę, że obecnie no to poruszamy się między 150 a 250 zł za godzinę.
1: To oczywiście jest
0: bez kortów,
1: sumka.
0: Słuchajcie, bez kortów, bo kort zawsze pokrywa osoba grająca, ucząca się.
1: No to uczciwa sumka w takim razie, Michał, no bo ty regularnie grasz w tenisa, ja gram sporadycznie, natomiast ty nie miałeś jakichś takich, wiesz, przemyśleń, żeby coś tego?
2: Żeby zacząć uczyć?
1: No.
2: Chcę mnie wykopać ze studia czwórki.
1: Ledwo się zainstalował.
0: Chcę, żebyś tutaj ze mną jakiś biznes stworzył chyba.
2: Ja mam za sobą doświadczenia bycia trenerem, ale w zupełnie innej dyscyplinie i myślę, że rozdział trenerstwa w moim życiu na ten moment jest zawieszony, plus najpierw muszę sam zorganizować swoje zdolności, żeby móc przekazywać je innym. No dobrze, to w takim razie czego tobie życzyć, jeśli chodzi o tę karierę trenerską? To nie jest tak, że się już żegnamy, tylko właśnie, jakie ty masz oczekiwania względem tego, co się zaraz rozpocznie? Odbierzesz certyfikat, będziesz certyfikowaną trenerką tenisa.
1: I lecisz na Bali pewnie.
2: I jak to sobie wyobrażasz dalej?
0: No słuchajcie, to jest bardzo dobre pytanie, no bo ja na co dzień pracuję oczywiście w zupełnie innej branży, o której nawet kiedyś rozmawialiśmy tutaj z Jędrkiem na antenie, więc to na pewno nie jest tak, że ja z dnia na dzień zmienię swoje życie o 360 stopni. Na razie to muszę powrócić do zdrowia, móc znowu zacząć chodzić, więc życzcie mi, słuchajcie, szybkiego powrotu do zdrowia po kontuzji.
2: A co się stało?
1: No właśnie.
0: No właśnie.
1: Bo ja wiem, ale teraz niech się słuchacze dowiedzą.
2: Ja nic nie wiem.
0: No... Słuchajcie, sport to zdrowie, tenis również, ale gorący apel do klubów tenisowych, kiedy mamy ponad 30 stopni na zewnątrz, podlewajmy mączkę, ponieważ naprawdę staje się lodowiskiem, jeżeli jest za sucha. No a tak naprawdę no to właśnie niestety wypadek przy pracy, czyli mączka na zewnątrz przy 35 stopniach i skręt kostki.
1: Katrin, to szybkiego powrotu na kort i jeszcze krótka piłka na sam koniec, Zwieriew czy Sinner?
0: Sinner.
1: Michał?
2: Sinner.
1: A ja Zwieriew w takim razie. Dziękuję bardzo. Katrin Grzegorzewicz, już za momencik certyfikowana trenerka tenisa. Katrin, dzięki serdeczne za wizytę i za rozmowę.
0: A dziękuję bardzo.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport. Oh.

Idę ścieżką usłaną szklanym szronem ofianów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole, fajki, zieleń, paczki, tej podkreśla moje zielone niaki. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między pęloszwe bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki. Słuchaczu, poznaj Piotra, mnie i moją ex. Piotrek to dla wielu kobiet jest łakomy kąsek.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem zadbamy o waszą formę i wypoczynek. W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Rusz się, człowieku.
3: My o tematach sportowych calusieńki czas. Michał zaproponował, żebyśmy porozmawiali trochę o Erlingu Haalandzie, bo co, on torebki zaczął nosić?
2: No to jest w ogóle news, który zrobił mi poranek, bo ja już się do tego przyznawałem na antenie czwórki, w ogóle się tego nie wstydzę, no nie interesuję się piłką nożną, nie obejrzała nawet pół minuty meczu, ale dziś jak padła informacja o tym, że ten potężny Norwek zbiera torebki i jego kolekcja jest warta totalnie krocie, no to rzuciłem okiem, o co w tym wszystkim chodzi.
3: No właśnie, nawet ostatnio była taka akcja, że Erling Haaland chciał obejrzeć meczyk w domu, jego żona już, czy partnerka, ma absolutnie dość oglądania piłki nożnej. On jej powiedział: kobieto, gdyby nie piłka nożna, to nie siedzielibyśmy w tym domu.
0: Sport w czwórce.
3: Erling Haaland, czyli co? Czyli człowiek mody, który wygląda świetnie nie tylko na boisku, ale także poza nim.
2: Vogue wylicza, że ma kilkanaście modeli torebek bardzo drogiej marki. Jest z nimi regularnie fotografowany w podróżach, podczas zgrupowań i na turniejach. I trochę to wygląda nie tak, jakby to był po prostu piłkarz, który wszedł sobie do drogiego butiku i powiedział, że poproszę wszystko, co najdroższe. Trochę to wygląda tak, jak on miałby bardzo świadomie budowaną po prostu kolekcję tych toreb. Ma w tym zestawieniu dwa ogromne modele Hermesa, które są zdobione pejzażem, który jest inspirowany twórczością Davida Hockneya, więc tu o przypadku absolutnie nie ma mowy. Zainteresowało mnie to, tylko tego niestety nie sprawdziłem. Może ty jako specjalista
3: od mody,
2: również od mody mundialowej, wiesz, czy to jest prawda, czy ściema, że on dobiera gumki do włosów, do
3: koszulek piłkarskich.
2: No wiesz co,
3: a w jakich on najczęściej tam kolorach miał te gumki? No bo on gra w Manchesterze City. Manchester City to jest błękit przede wszystkim, więc te gumki musiałyby być najpewniej błękitne. Chyba że występuje w kadrze Norwegii, no to może się pojawić też równie dobrze czerwień.
2: Ale wiesz, pytanie, co byłoby bardziej wartościową

0: to na aukcji. Czy jego koszulka z jego autografem, czy jednak jego torba bez jego autografu?
1: No to słuchaj, to ktoś wpadł na pomysł, teraz mi przypomniałeś, że ostatnio przecież jak Taylor Swift z Travis Kelce, tak? Travis Kelce, ten jej nowy partner. Mhm. Czasem niektórzy Kelce, niektórzy Kelce mówią, tam przecież ktoś pozbierał te wszystkie śmieci z ich imprezy, powsadzał w takie ładne plastikowe torebeczki i opylał to za, wiesz, jak jedna torebeczka 100 dolców, no to jest dosłownie, ten to ma łeb do biznesu. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o tę modę, ja tak przypatrzyłem się różnym koszulkom piłkarskim tegorocznego mundialu. Hiszpańska koszulka skradła moje serce, ale też ta koszulka RPA, piękna, zielona koszula ze złotymi elementami, tylko ja mam trochę taki dysonans, wiesz, jeśli chodzi o to, co na siebie wrzucam, że jeśli coś ubieram, to jednak muszę mieć z tym się jakiś związek, bo jakbym sobie kupił koszulkę RPA, to tak trochę po tym, co pokazała ta reprezentacja na mundialu, no słabizna i tak, wiesz, nie, no chyba nie, chyba jednak zrezygnuję z tego pomysłu. Tak samo jak widzę człowieka w koszulce Barcelony, to od razu mówię, człowieku, wymień mi pierwszą jedenastkę, nie? Masz koszulkę Beatlesów albo masz koszulkę Nirwany? To jak się nazywał wokalista?
0: Wiesz co, ja mam jedną fajną koszulkę, która się już nie jednemu, nie drugiemu podobała dziś akurat na sobie.
1: A, dobra, dobra. Nie, no jest fajna, naprawdę. To ja podpisuję się, rzeczywiście jest stylowa, ale ja poluję teraz na koszulkę Juan Pablo II College. Kojarzysz taki peruwiański klub?
0: Nie, cały czas się zastanawiam nad tym pytaniem, które zadałeś a propos koszulek, jaki zespół?
1: Juan Pablo II.
0: Nie, wcześniej pytałeś o Nirwanę?
1: Tak, o Nirwanę.
0: Kurt Cobain.
1: No to dobrze, to masz prawo nosić tę koszulkę na tej twojej piersi, natomiast Juan Pablo II College, koszulka, logo piłkarskie, a w tym logo nasz papież Polak. Jest taka, naprawdę. Ja po nią sięgnę.
2: Działo się.
3: Działo się.
2: W czwórce. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Sport.
3: Sport.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.
2: Yeah. Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Po reklamie.
11: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Tak sobie posłuchałem i chyba źle się zestarzał ten utwór. Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Na mapie całej Polski dzisiaj czerwono. To oznacza, że to będzie upalny piątek i tylko w Suwałkach, czyli na krańcu północno-wschodnim, będzie poniżej 30 stopni w ciągu dnia. A tak to raczej 30, 31, 32 stopnie właściwie w całej Polsce. No i będzie też bardzo słonecznie. Początkowo właściwie w całej Polsce nie powinno nigdzie grzmieć, nigdzie padać i nigdzie nie będą pojawiały się chmury burzowe, ale od zachodu, czyli najpierw zagrożone są Szczecin, Gorzów Wielkopolski, potem już odpowiednio Poznań, Wrocław, Zielona Góra, zaczną wchodzić burze i te zjawiska z racji temperatur, które będą przez cały dzień na zachodzie Polski, mogą przyjmować bardzo takie intensywne w niektórych miejscach momenty, także trzeba uważać, te burze lokalnie z gradem są na tyle niebezpieczne, że być może nawet w części zachodniej będziecie dostawać tak zwane alerty RC. B. 31 stopni w Szczecinie, 31 stopni także w Warszawie, w związku z tym nie ma właściwie takiego założenia, że tylko na zachodzie będzie bardzo upalnie. 30 stopni nawet nad morzem w Kołobrzegu czy w Trójmieście. Dzisiaj naprawdę można spędzić cały dzień na plaży, oczywiście smarując się minimum 50. 32 stopnie to są najcieplejsze momenty dzisiaj w kraju. To są Katowice, Kraków i Rzeszów, czyli południe będzie zalane ukropem. Więcej o godzinie 9.
1: Autopromocja.
2: Każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy...

0: walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
2: Autopromocja. Reklama.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Miałem dzisiaj sen, ale nie taki jak Martin Luther King, tylko taki sen, który wcześniej mi się chyba nie zdarzył, a przed radiowym mikrofonem siedzę już ponad ćwierć wieku. Był to sen o tym, że poprowadziłem najgorzej jak się dało audycję radiową. Nie wiem dlaczego akurat ten sen musiał przyśnić mi się z czwartku na piątek, czyli tej nocy, która poprzedza moje piątkowe spotkania z wami w poranku, ale mam nadzieję, wielką nadzieję, że ten sen nie był proroczy. Z lekkim stresem jechałem dzisiaj do radia. Będę się starał, żeby do godziny 10 żadnych pomyłek albo no, takich dużych pomyłek, no, bo drobne pewnie się zawsze zdarzają, ale takich dużych pomyłek nie zrobić i żeby ta audycja jednak była słuchalna. I mam nadzieję, że zostaniecie do końca, bo to jest piątkowe wydanie poranków na antenie radiowej czwórki. W wakacje słyszymy się co tydzień między 8 a 10. To jest taki przygotowujący do letniego weekendu, do letniej kanikuły poranek, który rozpoczyna cykl wszystkich letnich, weekendowych audycji na antenie czwórki, więc warto słuchać poranka, a potem zostawać z nami, tym bardziej, że dużo atrakcji na antenie, nie tylko walizki do wygrania, o czym słyszeliście kilka chwil temu, ale chociażby relacje z Wrocławia, gdzie pod patronatem czwórki rozpoczyna się festiwal WroSound. Warto więc mieć mały odbiornik albo radio w telefonie ze słuchawkami i sprawdzać, co tam się dzieje na naszej antenie. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i 17 lipca w piątek, w 198 dzień roku spędzę z wami najbliższe dwie godziny. Dzisiaj imieniny obchodzą Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leon, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna, Dzierżykraj. Udało się bez żadnego zatrzymania na imieniu przejść przez te litanie. Cieszę się i najlepsze życzenia dla tych, którzy znaleźli się na tej liście i pomyśleli, kurczę, to dzisiaj są moje imieniny. Wszystkiego najlepszego od redakcji czwórki. Nietypowe święta na dzisiaj to Światowy Dzień Emoji, czyli pomyślcie ciepło o jakimś miłym emoji, którego użyjecie pisząc na przykład post na Instagramie albo wysyłając komuś DM-a, ewentualnie SMS-a. Tylko pamiętajcie, że niektóre emoji mogą być rozpatrywane na dwa sposoby i nie zawsze ten drugi sposób może być dla was atrakcyjny. W związku z tym trzeba się zastanowić, co wysyłacie komu, zwłaszcza w ten dzień, w którym świętują te małe stworki mieszkające w naszych telefonach. No i ciekawe przysłowie na dziś, które może mieć urzeczywistnienie w faktach za pół roku. W lipcu upały, a mówiłem kilka minut temu w prognozie pogody, że dzisiaj będzie bardzo upalny piątek. Styczeń mroźny cały. Sprawdzimy w takim razie na początku 27, czy ta prognoza przysłowiowa z 17 lipca miała rzeczywiście rację. 10 minut po 8, zapraszam. Poranek w czwórce.

16 minut po godzinie 8, 17 lipca i to jest data, która może na trwałe zapisać się w historii kina. 4 lata temu, mniej więcej o tej porze, wszyscy z nas chodzili do kina na 2 filmy. Jedni wybierali najpierw Barbie, inni najpierw szli na Oppenheimera, a potem ta sekwencja w kinach się odwracała, czyli ci, co poszli na Barbie, szli na Oppenheimera, a ci, co wcześniej byli na Oppenheimerze, poszli na Barbie. Ten cały ruch spowodował wzrost zainteresowania biletami na tyle duży, że kina odnotowały pierwszy znaczący wzrost po momencie pandemii. Oppenheimer na początku 2024 roku otrzymał worek Oscarów, w tym m.in. tego najważniejszego Oscara za najlepszy film, a reżyser Christopher Nolan ogłosił wtedy, że pracuje nad kolejnym projektem. Czekaliśmy 3,5 roku i dzisiaj w kinach pojawia się wreszcie Odyseja. Przerzuciłem sobie kilka stron w jednym z popularnych portali, żeby zobaczyć,

Jakie są nagłówki mówiące o filmie Odysei, który od dzisiaj jest w kinach i w sumie o filmie Odyseja, przepraszam. Za bardzo chyba chciałem spolszczyć tytuł. No i po nagłówkach właściwie trudno stwierdzić, czy krytycy są zachwyceni, czy raczej szukają czegoś, co mogłoby polaryzować publiczność. Jestem przekonany, że warto sprawdzić to samemu i przypuszczam, że będzie to film co najmniej z milionową widownią w polskich kinach. Na razie nie jest kolorowo, ta pierwsza część roku przyniosła kilka znaczących sukcesów w kinach, natomiast chyba milion zrobił tylko jeden film, w związku z tym Odyseja ma co nadrabiać. Ja zobaczę film pewnie w przyszłym tygodniu, w związku z tym na razie nie jestem w stanie powiedzieć czegokolwiek, oprócz faktu, że jako fan trailerów muszę powiedzieć, że akurat po samym tym takim dwuminutowym skrócie, który widać albo w internecie, albo bezpośrednio przed jakimś dużym filmem w kinie, to nie byłem specjalnie zainteresowany tym skrótowcem. Trailer jakoś mnie nie przekonywał, ale to oczywiście nie oznacza, że mam zamiar odpuścić film, tym bardziej, że kilka filmów Nolana jest u mnie wysoko notowanych. Dawajcie nam znać, na pewno pojawią się na naszym koncie instagramowym filmiki, czy miejsca, w których będzie można skomentować wycieczkę do kina i powiecie, czy warto było czekać i czy ten trzygodzinny filmowy epos was zachwycił. Tym bardziej, że trzeba szybko oglądać, ponieważ za dwa tygodnie kolejna z dużych filmowych premier 2026, czyli nowy Spider-Man. Oczywiście w obu tych filmach występuje Tom Holland, co pewnie przysporzy mu kolejnych fanów i być może zetkniemy się z czymś w rodzaju Holandomanii. Odyseja od dzisiaj w kinach.

To oczywiście The Prodigy. Tydzień temu gościli w Polsce na festiwalu Audio River w Łodzi. Wyprzedali ten dzień, w którym pojawili się w line-upie, także gratulacje dla organizatorów. To był pewnie jakiś 28. koncert The Prodigy w Polsce, licząc od występów z początku lat 90. Jeden z najczęściej odwiedzających nasz kraj zespołów. No i gwiazda, która wyrobiła sobie tutaj niesamowity status. Festiwalowe lato trwa. Dzisiaj czwórka przenosi się do Wrocławia, gdzie w piątek i w sobotę, czyli właśnie dzisiaj i jutro, potrwa kolejna edycja WroSound, festiwalu, któremu czwórka dumnie patronuje i na który wybiera się osobiście. Dzisiaj na naszej antenie od godziny 20 do 23 będziecie mogli posłuchać audycji czwórka na WroSound na żywo przez 3 godziny. Adam Smolarek oraz Dominika Płonka będą nadawać prosto z terenu tego festiwalu, na którym występują przez 2 dni między innymi bracia Kacperczyk, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski, Kosma Król, doskonale przecież znany z naszej anteny, Karuzelka, czyli rewelacja ubiegłoroczna, jeśli chodzi o polską scenę rapową, czy jeden z moich ulubionych składów indie rockowych, indie popowych, jak zwał, tak zwał, ale po prostu świetnie pracują na scenie, czyli zespół The Casino, ale są też gwiazdy zagraniczne, Son Lux i Alice Phoebe Lou. 2 dni świetnej zabawy we Wrocławiu, bilety jeszcze dostępne, jeśli chcecie zobaczyć no mniej takie komercyjne oblicze muzyki tego lata, to myślę, że warto do Wrocławia się udać. Zresztą Wrocław, fantastyczne miasto, byłem kilka tygodni temu i muszę powiedzieć, że chciałbym wrócić na dłużej, może przy okazji jakiegoś festiwalu filmowego, bo z kolei skończy się WroSound, to rozpoczną się Nowe Horyzonty, a jesienią można do Wrocławia jechać na American Film Festival, więc jest tam z czego wybierać w tej ofercie kulturalnej, ale my na razie skupiamy się na tym, co dzisiaj muzycznie i jutro muzycznie dzieje się na WroSoundzie. Słuchajcie nas, naszych audycji na żywo dzisiaj od 20. Zapraszam w imieniu Adama i Dominiki.

25 minut pozostało do godziny 9. The Heron to Antony Szmierek, czyli Brytyjczyk o polskich korzeniach, facet, który już kilka razy w Polsce się pojawił i podobno bardzo lubi do nas przyjeżdżać. Myślę, że kibicował reprezentacji Anglii, więc został mu jeszcze jeden mecz, niestety ten mecz o trzecie miejsce. Jutro o 23 bodajże mecz Francja-Anglia. No taki mały finał, a przypuszczam, że dla wielu osób jest to po prostu wymarzony finał, który niestety nie zmaterializuje się w niedzielę o 21, bo tam spotkają się drużyny Hiszpanii i Argentyny. O piłce nożnej, o tym, jaki to był mundial, porozmawiam po godzinie 9 z człowiekiem, który nie jest może dziennikarzem sportowym, ale na swoich kontach w social mediach śledzi, relacjonuje mundial i jest człowiekiem, który myślę, że nie będzie tutaj wielkiej przesady, jeśli powiem, że żyje piłką nożną, a oprócz tego świetnie uczy języka angielskiego. Jeśli sprawdzicie sobie konto instagramowe Angielski na Wynos, to będziecie wiedzieli, z kim spotkam się po godzinie 9 na antenie czwórki. A teraz spotkamy się z Veną i z Quizem, utwór zatytułowany Pod wiatr, już teraz w poranku czwórki.

0: Wielki przebój od Rai, czyli Where is my husband, przed momentem zabrzmiał na antenie czwórki. 17 minut pozostało do godziny 9. Rai w Polsce rozpoczynała 2026 rok. Nie chodzi mi może dokładnie o to, że spędzała u nas Sylwestra z 31 grudnia na 1 stycznia, ale swój pierwszy koncert w ramach cały czas trwającej trasy koncertowej zagrała właśnie w naszym kraju, w Łodzi. Był to początek stycznia tego roku. Z kolei kolejna artystka, która rozgrzewa się już za moment na naszej, rozgrzeje się już za moment na naszej antenie, będzie kończyła rok w Polsce występem w ramach Birthday Festiwalu by Bambi, to jest końcówka października. Ta artystka to Bibi Trix, hiszpańska raperka, pochodzi z Barcelony, ma 20 kilka lat i zaczyna coraz więcej ważyć na rapowej scenie, stąd między innymi zaproszenia na ważne europejskie festiwale rapowe, w tym ten organizowany przez Bambi. No i my pomagamy w tym ważeniu Bibi Trix, ponieważ jej nowy singiel stał się nowością na naszej antenie. Te gusto?
1: To jest nowość.

0: To będzie raczej pytanie retoryczne, ale pokażcie mi inną stację, która gra takie rzeczy w ciągu dnia. Tylko czwórka, Polskie Radio, BB Trix, Te Gusto. Nowość na naszej antenie, utwór, który będzie na pewno wracał w różnych programach i jeszcze nie raz usłyszycie go między północą a północą, jeśli słuchacie czwórki, 24 godziny na dobę. 13 minut pozostało do godziny 9. Czas na wycieczkę w przeszłość. Zaglądamy do stuletnich archiwów Polskiego Radia, żeby sprawdzić, co nas emocjonowało, albo waszych rodziców, albo waszych znajomych jakiś czas temu, o czym Polacy rozmawiali i jakimi wydarzeniami żyli. Dzisiaj będzie emocjonująco i jesteśmy ponownie, bo już kilka tygodni temu zaglądaliśmy do roku 1997.
1: To był rok.
2: Cześć, tu Jacek Paśnik, a dziś będzie kosmicznie, bo wylądujemy na Marsie.
3: Dzisiaj, 4 lipca 1997 roku, po 212 dniach kosmicznej wędrówki, amerykańska sonda Pathfinder o godzinie 18:57 czasu

0: Warszawskiego osiągnie powierzchnię Marsa.
1: Nie po raz pierwszy Polskie Radio pozwoliło wtedy Polakom śledzić kosmiczne podróże. W lipcu 69 razem z załogą Apollo 11 byliśmy na Księżycu.
2: I widać, jest powierzchnia Księżyca, schodzi teraz, w tej chwili na Ziemię.
3: Już stoi na Ziemi.
2: Stoi na Ziemi Księżycowej.
3: Na gruncie.
2: Na gruncie księżycowym. Zszedł. Stawia pierwszy krok.
1: Polskie Radio, jako jedyne w bloku komunistycznym, prowadziło w roku 69 transmisję zlądowania człowieka na Srebrnym Globie. Sprawozdawcy nadawali wtedy ze specjalnego studia przygotowanego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a relacjom towarzyszyły ogromne emocje.
4: Armstrong nawet w tej sytuacji nie traci poczucia humoru, powiada, teraz się zacznie gimnastyka.
5: Wila, na którą czekaliśmy przecież tyle lat i która właśnie przed naszymi oczami się rozgrywa. My widzimy to na żywo, dosłownie w tej chwili, kiedy się to dzieje.
6: To było wydarzenie epokowe. Pierwszy lot człowieka na inne ciało niebieskie.
1: Wspominał profesor Andrzej Woszczyk, jeden z ekspertów komentujących dla słuchaczy lądowanie na Księżycu, a w 97 ekspedycję marsjańską, sondę Pathfinder.
7: To nie jest zadanie pani Fantera, żeby znaleźć wodę. Zadaniem jest przetestowanie nowych sposobów dotarcia do planety, nowego sposobu lądowania i pojazdu, który będzie w specjalny sposób wędrował po Marsie i przekazywał nam obrazy z kilkuset metrów kwadratowej jego powierzchni.
1: Na datę lądowania sondy wybrano nieprzypadkowo 4 lipca, święto niepodległości Stanów Zjednoczonych. Udało się ją wyliczyć i dotrzymać terminu, chociaż nie obyło się bez niewielkiego poślizgu.
0: Pathfinder spóźni się około 10 minut. Jego lądowanie na początku wyznaczone na godzinę 18:57 nastąpi o 19:07. Z tego wniosek, że w tej chwili Pathfinder jest około 1000 kilometrów nad powierzchnią Marsa. Poczekamy.
1: Lądowaniu Pathfindera, czyli pioniera na czerwonej planecie, towarzyszył prawdziwy entuzjazm.
0: Uwaga! Ten sygnał biegł do Ziemi całe 10 minut. O! To jest ten moment! To jest, proszę Państwa, moment, kiedy do Centrum Kontroli Lotu w Pasadenie przyszedł sygnał z Marsa. Jestem, czuję się dobrze. Dobrze, czekajcie na moje zdjęcia. Cieszymy się razem z astronomami z Pasadeny, bo naprawdę to jest ich ogromny sukces.
1: Misja sprzed 29 lat nie była pierwszym lotem na Marsa, ale na pewno stanowiła technologiczny przełom. A za kilka lat Polskie Radio być może relacjonować będzie misję europejską ExoMars 2028, w której polscy naukowcy biorą udział. My już za tydzień wybierzemy się z kolei dużo bliżej, do Jarocina.
8: Jest to nagle tak, jakby na to nieszczęsne miasteczko spadli Marsjanie.
1: Zapraszam, Jacek Paśnik.
9: To był rok.
10: No to teraz pytanie, czy to będzie Jarocin jeszcze lat 80., czy już lat 90. Do przyszłości w każdy piątek przed godziną 9 przenoszą nas Justyna Majszak i Jacek Paśnik. Muszę powiedzieć, że lubię ten cykl, tym bardziej, że w 97 roku byłem nastolatkiem, ale zupełnie tej historii lądowania nie pamiętałem. Zazwyczaj przy okazji tego cyklu gramy także coś z roku 97. Dzisiaj czynię to z wielką przyjemnością, bo to będzie formacja Blur i utwór zatytułowany Song 2. 9 minut do 9. Słuchacie Czwórki.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
13: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
14: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: I tak zawiesiłem głos, moi drodzy, bo sobie pomyślałem, że mam jakieś właściwości profetyczne. Mianowicie powiedziałem godzinę temu, że pewnie część z was będzie otrzymywała alerty RCB i o 8:45 w czasie prowadzenia poranka przyszedł do mnie alert RCB o treści: uwaga, dziś w nocy i jutro burze z gradem i silny wiatr, możliwe przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. I uważam, że takie wiadomości będzie dostawała duża część z was, bo od zachodu w okolicach popołudnia wejdą duże burze i burze z gradem, także takie bardzo aktywne zjawiska pogodowe, które mogą w niektórych miejscach być niebezpieczne, ale zanim to nastąpi, to będziemy cieszyć się albo narzekać na wysokie temperatury i na słoneczny piątek. Te wysokie temperatury to 31 w Szczecinie, w Gorzowie i w Zielonej Górze. Zawsze zaczynam od tego zachodu, jakoś tak mi jest najłatwiej, ale to 30 stopni także w głębi kraju, bo Poznań, bo Elbląg, bo Warszawa, bo Łódź, bo Katowice, 32 w Krakowie, 32 w Rzeszowie. No generalnie dzisiaj, jeśli chcecie znaleźć wytchnienie, to będzie to raczej niemożliwe, ewentualnie Suwalszczyzna i Podlasie, tam nieco poniżej 30 stopni, ale przy takim nasłonecznieniu, no to raczej wielkiej różnicy nie będzie, ale cieszmy się, ponieważ to są ostatnie godziny z tak upalną i z tak letnią, lipcową pogodą. Od soboty, po przejściu tego frontu burzowego, temperatura znacznie spadnie, a w przyszłym tygodniu ledwo co przekraczać będzie w całej Polsce 20 stopni. Do takich upalnych dni powrócimy no co najmniej za tydzień, także wykorzystajcie dobrze ten piątek.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie weekend.
3: Od piątku?
2: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zaparz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10:00. Czekam na was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10:00 do 13:00 serwuję wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Po reklamie.
6: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
7: O nie, my tak nie gramy.
8: Ja widziałem, że tak będzie. Widziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie.
7: Czwórka, to słychać.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Już prawie 8 minut po godzinie 9. To byli Nika po raz Key Tempest.

w utworze zatytułowanym Irish Goodbye. No i trochę tych goodbye narodowych było na kończących się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. Zostały nam dwa mecze. Mecz o trzecie miejsce, jutro o 23:00 Francja, Anglia oraz mecz finałowy z, uwaga, 30-minutową przerwą pomiędzy pierwszą a drugą połową. I tam oczywiście zmierzy się Argentyna z Hiszpanią. I wątek mundialowy, wątek piłki nożnej będzie obecny przez najbliższych kilkanaście minut na antenie czwórki, ponieważ moim gościem będzie już za kilka minut, moim i waszym oczywiście, będzie Karol Kornet, prowadzący profil Angielski na Wynos. Może trochę tematów językowych liźniemy, natomiast Karol jest też bacznym obserwatorem tego, co działo się na boiskach mundialu, i porozmawiamy sobie o tym, jakie to były mistrzostwa, czy fajne, czy średnie, czy drukowane, czy niedrukowane, kto się narodził jako taka nowa gwiazda, jakie trendy pojawiły się na tych mistrzostwach. Kilka tematów do poruszenia do godziny 10:00. Bartek Czarkowski, zapraszam na drugą godzinę piątkowego poranka w czwórce.

0: Dokładnie kwadrans od momentu rozpoczęcia drugiej godziny audycji, która nazywa się Poranek w Czwórce. No i kwadrans to jest zwyczajowa przerwa pomiędzy pierwszą a drugą połową na mistrzostwach, no ale generalnie w meczach piłki nożnej, ale do czasu, bo potem przychodzi szef FIFA i mówi, teraz przerwa będzie trwała 30 minut. I o takich nowinkach pogadam z moim gościem, Carlos Cornet. Cześć, Karol. Carlos, którą wersję dzisiaj przyjmujemy na potrzebę naszego spotkania w poranku?
1: Siemanko Bartku, dzień dobry Państwu. No myślę, Carlos to będzie odpowiednie, ze względu na to, że gadamy głównie o reprezentacji Anglii, a pod takim pseudonimem tam byłem znany zazwyczaj, więc tak, i też w podcaście. Mówię o sobie jako Carlos. Tak.
0: Dobrze, to trzymam się Carlosa. Carlos prowadzi bardzo fajny profil instagramowy angielski na wynos, ale tam jest dużo ciekawostek, a w ostatnich 4 tygodniach właściwie głównie ciekawostki i komentarze dotyczące tego, co działo się na boiskach Mistrzostw Świata, i pomyślałem sobie, że będziesz dobrą osobą, żeby w taki luźny, piątkowy sposób podsumować te kończące się mistrzostwa. Zostały nam 2 spotkania, mecz o trzecie miejsce. No taki perfidny, trzeba sobie powiedzieć, że perfidny mecz. No i oczywiście mecz finałowy w niedzielę o 21:00. Ten, który będzie szokiem dla starych kibiców. No 30 minut przerwy. Tego się nie spodziewano. Mówiono być może o 20 minutach, ale wczoraj już potwierdzono, że ta przerwa pomiędzy pierwszą a drugą połową potrwa właśnie pół godziny. Ja nie wiem, co myślisz, będą piłkarze robili przez 30 minut? No chyba nie pójdą oglądać Chrisa Martina z Coldplaya i Justina Biebera.

0: No właśnie, no najprawdopodobniej będą się rozgrzewać gdzieś tam w szatni, no bo oni wyobrażą sobie przerwać tak intensywnego wysiłku na 30 minut i potem od tak wrócić do meczu. No to jest mocno kontuzjogenne, tak mi się wydaje. No te przerwy w meczach to już urosło nam do takiego stopnia, że trochę mówi się o tym, że ten mundial, czy mecze na tym mundialu to trochę takie małe Super Bowl. Zrobiły nam się kwarty z połów, no bo mamy te hydration breaks słynne.
1: Które są tak naprawdę reklamowymi przerwami i nawet w polskiej telewizji w pewnym momencie zaczęto sprzedawać już ten czas reklamowy. Na początku, kiedy były te pierwsze mecze fazy grupowej, to komentatorzy po prostu zajmowali swoimi opowieściami te 3 minuty na uzupełnienie płynów i było to dość zabawne, ale potem zaczęły się pojawiać, no myślę, że zgodnie z przeznaczeniem FIFA, reklamy w czasie tej przerwy na nawodnienie. Myślisz, że to jest generalnie dobry trend, te 3 minuty, które pojawiły się w ramach tych mistrzostw, czy raczej ciekawostka, która nie przyjmie się w meczach ligowych, czy w eliminacjach, które już za chwilę przecież ruszą, bo za chwilę zacznie się walka o Mistrzostwa Europy 2028?
0: Europejska Federacja UEFA już powiedziała, że te hydration breaks nie będą wykorzystywane w meczach pod egidą UEFA. No, dla mnie personalnie, ja chyba podzielam zdanie Anglików, którzy każdą hydration break wygwizdywali skrupulatnie na stadionach czy też w pubach. Miałem przyjemność oglądać mecz w Anglii w jednym z pubów, więc te hydration breaks były wygwizdywane przez kibiców. Ja mam takie same podejście, no dla mnie to jest... No, maszynka do zarabiania pieniędzy, taki hydration break. No tak, polskie media też się, czy polski broadcaster też się zorientował w pewnym momencie, bodaj w już fazie playoff, że no jest to świetny czas, żeby wykorzystać go na reklamy po prostu.
1: Oczywiście, Anglicy w pubach wygwizdywali, ale sądzę, że płyny uzupełniali od pierwszej minuty trwającego meczu i o tym też będę chciał z tobą porozmawiać, jaka atmosfera była w czasie tych meczów, które oglądałeś na żywo. To w ogóle jest niezła historia, bo rozmawiamy zdalnie, co pewnie słychać. Ty nie jesteś dzisiaj ani w Polsce, bo wtedy przyszedłbyś do naszego studia. Nie jesteś też w Anglii, tylko jesteś na chwilowych wakacjach w kraju, który opłakiwał mundial jeszcze zanim ten się zaczął, ponieważ drużyna Włoch, a tam dzisiaj przybywasz, w ogóle nie dostała się do tej finałowej 48. Także nieźle cię rzuca po świecie. Carlos Cornet jest gościem poranka w czwórce do rozmowy o kończących się mistrzostwach. Wracamy po z kolei nie hydration, tylko muzycznej przerwie serwowanej przez Daft Punk. Rules the nation. Rules the world. Television. Rules.

0: Trochę takie były te mistrzostwa. Harder, better, faster, stronger. 39 dni tyle potrwają, bo jeszcze się nie zakończyły Mistrzostwa Świata 2026. Wiesz, ile Carlos, trwały mistrzostwa w Katarze w 2022 roku, 3,5 roku temu?
1: Nie wiem.
0: 28 dni. Zaczęły się 20 listopada, okay. Skończyły się 18 grudnia, czyli 11 dni dłużej obcujemy z mistrzostwami w 2026. Z kolei 2018 i 2014 to były mistrzostwa trwające 32 dni, także nawet w porównaniu do tych mistrzostw z poprzedniej dekady, to te trwające są najdłuższe w historii. Zostały nam dwa mecze. Ty jesteś sympatykiem drużyny, która... No, ostrzyła sobie, jak zresztą co 4 lata, zęby na zdobycie przynajmniej finału, a jeszcze najlepiej w ogóle nagrody za najlepszą drużynę na globie. No, ale będą musieli się ewentualnie pocieszyć albo trzecim, albo czwartym miejscem. Co mówi się w Wielkiej Brytanii, co mówi się w Anglii o tym, jak zakończyli właściwie udział w mistrzostwach Anglicy?
2: No tak, ja jestem sympatykiem drużyny angielskiej i też moje materiały są tak z perspektywy, powiedzmy, angielskiej przygotowywane. No taki najbardziej może dobitny nagłówek dało Daily Mail i napisali Night Owl Dream Finally Died. No oni, Anglicy, śnili o tym pucharze, no śnią o tym pucharze od 1966 roku, kiedy to wygrali na Wembley u siebie w mistrzostwach organizowanych w Anglii.
0: Może oni muszą organizować mistrzostwa u siebie, żeby je wygrywać po prostu.
2: Chyba tak. No widzisz, tutaj też ściany w cudzysłowie sprzyjają reprezentacji Argentyny, o tym też się mówi, przynajmniej w angielskich mediach, o tym faworyzowaniu Messiego i całej drużyny argentyńskiej przez sędziego również w tym meczu. Tutaj taka ciekawa historia z tą żółtą kartką. Pierwsza żółta kartka została pokazana angielskiemu zawodnikowi, gdzie przez całą pierwszą połowę Argentyńczycy grali taki dirty football, jak to opisali w angielskiej prasie. No więc jest tutaj poczucie niesprawiedliwości, ale głównie mówi się o porażce, która przyszła tylko i wyłącznie ze względu na słabą taktyczną postawę drużyny angielskiej w drugiej połowie, szczególnie po strzeleniu bramki, gdzie cała drużyna się cofnęła.
0: A powiedz mi, no tak, to posiadanie piłki pomiędzy golem Anglików a dwoma golami, to jest 12-88 dwoma golami Argentyńczyków. No, coś nieprawdopodobnego, jak tam opadli z sił i się cofnęli. Czy ten mecz jutrzejszy o trzecie miejsce jest z perspektywy prasy, czy z perspektywy kibiców ważny, czy Anglicy sobie go odpuszczą?
2: Ja widziałem taką dosyć zabawną w cudzysłowie rolkę BBC Sport chyba opublikował, w której namawia kibiców do oglądania tego meczu, że no zobaczcie, mamy jeszcze jeden mecz, to nie jest tak do końca koniec i nie jest wszystko stracone, trzeba go obejrzeć, bo warto, drużyna może zdobyć dobre pieniądze i w końcu będziemy mieli jakiś medal.
0: No i to jest też ważny narodowo mecz, no bo animozje pomiędzy Francuzami i Anglikami trwają od wieków, w związku z tym ten mecz Anglia-Francja też na tym poziomie jest ciekawy.
2: No to prawda, natomiast tak jak rozmawiałem ze znajomymi z Anglii, to no, to jest wielki zawód i nikt teraz poważnie do tego

0: meczu o trzecie miejsce nie podchodzi z kibiców.
1: Co gorsze, jeśli nasza teoria sprzed kilku minut, że trzeba organizować mistrzostwa w Anglii, żeby je wygrywać, jest teorią prawdziwą, to za 4 lata też nie można na to liczyć, ponieważ Portugalia, Hiszpania i Maroko będą gościły mecze mistrzostw świata, więc trzeba walczyć ewentualnie o 2034.
2: Tak, tak, ale Euro jest w Anglii, także...
1: No wiesz, no, gdzie Euro, a gdzie Mistrzostwa Świata? Carlos Cornet, gościem Poranka Czwórki, rozmawiamy o kończących się w ten weekend Mistrzostwach Świata 2026. 28 minut po godzinie 9:00. Numb JT teraz w Czwórce.

0: Carlos Cornet, radiowiec, podcaster, twórca profilu instagramowego Angielski na wynos, jest gościem poranka w czwórce. Carlos, nie chciałbym być taki anglocentryczny, ale jeszcze na moment zatrzymajmy się przy tym meczu ze środowego wieczora, czyli meczu Anglii z Argentyną, który przez 57 minut wydawał się meczem, no może nie jednostronnym, ale jednak na korzyść Anglików, a zakończył się, wiemy jak się zakończył. No tam jest też bardzo ważny taki wątek polityczny, który podnoszą teraz i piłkarze, i angielska federacja. No, nie da się anulować wyniku, nie da się tego spotkania zagrać jeszcze raz, ale te protesty Anglicy składają. Powiedz nam, o co chodzi.
1: Tak jest. Las Malvinas son Argentinas. Taki transparent pojawił się po meczu, trzymany przez reprezentantów Argentyny, czyli Falklandy są argentyńskie. Tutaj celowo użyli określenie Malvinas, czyli hiszpańskiego określenia na Falklandy. Anglicy wypowiedzieli Falkland Islands. No i tutaj wiadomo, historyczno-polityczny spór o Falklandy, który no, trochę został urósł do takiej rangi motywatora drużyny argentyńskiej, jakoby oni mieli być zmotywowani podwójnie przez to tło historyczne. No i tak jak mówisz, właśnie to urosło do dużych rozmiarów, bo nawet premier Wielkiej Brytanii, a właściwie jego rzecznik, odniósł się do tych słów i zapowiedziano protesty do FIFA. Nie wiem, jak FIFA się do tego odniesie. Co prawda jest to jakieś złamanie przepisów, bo drużyny nie

0: mogą agitować politycznie, więc zobaczymy, jak to się potoczy, chociaż myślę, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan i tak też się o tym mówi, pisze, komentuje w angielskiej prasie.
1: A nawet jeśli nie zostanie zamieciona pod dywan, to realnego wpływu na wynik mistrzostw i na to, kto zdobędzie puchar, już nie ma, no bo Anglicy, tak jak powiedzieliśmy kilka chwil temu, nie mogą zagrać tego meczu ponownie. Zresztą kto wie, jaki byłby wtedy wynik, gdyby taki mecz mógłby zostać powtórzony. Czy ty, oglądając przez tych 30, no jeszcze nie 39, tylko 36 dni finały Mistrzostw Świata, miałeś wrażenie, że to jest bardzo polityczna impreza, oprócz tej historii, o której powiedziałeś chwilę temu, no mieliśmy te wątki irańskie w Stanach Zjednoczonych, starcia narodowe, które także miały gdzieś jakąś politykę w tle. Myślisz, że to były na tyle, na ile się orientujesz i na tyle, ile śledziłeś w swoim życiu te mistrzostwa, to masz wrażenie, że to były takie najbardziej geopolityczne starcia?
0: Może nie starcia stricte między drużynami, ale no to się działo wokół mistrzostw, przed mistrzostwami, jeśli chodzi o to, jak traktowane były niektóre zespoły przez właściwie władze USA, no to tak, no to na pewno to było politycznie motywowane, tak. Wspomniałeś o Iranie, jeden z najlepszych afrykańskich sędzia nie został również wpuszczony na mistrzostwa, tam były jakieś kwestie wizowe z innymi drużynami, niektórzy zawodnicy nie zostali wpuszczeni do Stanów, także no widzimy, jak też podchodzi do tego Donald Trump, anulowanie czerwonej, czy zawieszenie czerwonej kartki. No to jest coś, co nigdy w historii się nie wydarzyło, no i każdy był z tym zdegustowany. The game is over, piszą w angielskiej prasie, że po prostu no to już nie jest czysta piłka nożna, tylko polityka.
1: No to czemu my się jeszcze tym pasjonujemy? Czemu ja od 20 kilku minut rozmawiam z tobą o tym w publicznej rozgłośni? Czemu mimo wszystko chcemy obejrzeć ten mecz o trzecie miejsce? Czemu zasiądziemy pewnie w niedzielę o 21 przed telewizorami i zobaczymy ten finał, zżymając się na 30-minutową przerwę i na selekcję muzyczną? Czemu, skoro to nas tak polaryzuje, tak denerwuje, to mimo wszystko przy tej piłce i przy tych mistrzostwach trwamy?
0: Wiesz, ludzie lubią skrajne emocje, może dlatego, ale tak już całkiem serio, to piłka nożna to jest najpiękniejszy i najbardziej popularny sport świata. Wystarczy zobaczyć.
1: No z tym najpiękniejszym to bym się, Carlos, jednak kłócił.
0: No. Momentami.
1: Ja teraz jestem już po prostu za tenisem, może dlatego.
0: A, okej, okay. tenis.
1: I lekka atletyka to jest już w ogóle królowa wszystkich sportów.
0: No, tak, widziałem w swoich socialach. Tutaj we Włoszech gwiazdą numer jeden jest Jannik Sinner. Także tak, tenis, masz rację. No,
1: gwiazdą jest ten, który wygrywa, skoro nie mają reprezentacji godnej mistrzostw świata. No. I nawet ktoś żartuje, że może trzeba podnieść liczbę zespołów do 60 kilku, żeby Włosi w końcu awansowali. No to cieszą się tym, kogo mają, czyli Jannika Sinnera, numer jeden rankingu ATP w światowym tenisie. Carlos, wracamy do rozmowy za kilka chwil, mamy jeszcze trochę czasu, także zostaną nam kolejne wątki do poruszenia. Numeros, żyje się tylko raz, już teraz w czwórce.

0: Mój radiowy kolega, czyli numeraz, żyje się tylko raz, ale Pucharu Mistrzostw Świata tylko raz nie da się nie zdobyć. Można być drużyną, która zdobywa go 5 razy, jak chociażby Brazylia. Można spróbować zdobyć go także 2 razy z rzędu i tego mogą dokonać w niedzielę Argentyńczycy. Mistrzowie Świata z 2022 roku mają szansę na powtórzenie tego wyczynu w najbliższą niedzielę. Carlos Cornet, angielski na wynos, cały czas gościem w poranku czwórki. Słuchaj, kto był największą z twojej perspektywy gwiazdą tych mistrzostw? Czy jest nią cały czas Leo Messi, 39-latek grający w Argentynie? Czy był nim Vozinha, który złapał po jednym meczu, nie pamiętam ile, ale kilka milionów followersów na Instagramie, dziś ma ich prawie 30 milionów? Czy może Haaland, który pokazał taką niesamowitą piłkę, niesamowity dystans do siebie mimo pewnego gwiazdorstwa, no i przede wszystkim dowodził drużyną, na którą chyba w dużej mierze liczyła część Europy, że to będzie potencjalny czarny koń i być może nawet mistrz tego mundialu 2026. Który z tych trzech, a może no tak, ktoś w ogóle spoza tej trójki?
1: Wiesz, zacząłeś od Messiego. No dla mnie osobiście faworyt jest inny, natomiast media skupiły się na Messi na początku, no bo strzelić hat-tricka w wieku 39 bodaj lat, no to jest duży wyczyn i ładować tyle goli na każdym mundialu, także grając jeszcze do tego w MLS, która nie jest najsilniejszą z lig na świecie.
0: A teraz w Polsce już tak nie można mówić, teraz już musisz od wtorku mówić, że to jest najsilniejsza liga na świecie.
1: Tak, ja wiesz co, ja mam też swoją oddzielną opinię na temat ogólnie tego transferu i Chicago Fire, to może jest rozmowa na
0: inną okoliczność. Mhm.
1: Natomiast wracając do
0: ale piłkarzy. Poczekaj, to kto jest twoim typem, skoro nie Messi, nie Vozinha, nie Haaland?
1: Nie, no właśnie moim typem jest Haaland.
0: A, twoim typem jest Haaland, dobra. Tak, czyli zostajemy w tej trójce.
1: Tak jest, to jak ten gościu urósł na tych mistrzostwach socialowo, on się stał memem, najbardziej lubianą chyba postacią. Jego vlogi to było jak serial po prostu tam z USA. No gość jest świetny w tym, co robi. Mówię o piłce nożnej, ale też o socialach. Tam kibice się podśmiewali, że he's running around undiagnosed, bo też czasami się zachowywał trochę tak jak jakiś szaleniec, ale tak, to przyciąga uwagę i dla mnie Haaland nie tylko liczbowo, piłkarsko, ale też właśnie głównie socialowo. To takie odkrycie. No i Michael Olise z drużyny Francji, no to jest gość, który no a jak nie trafi do Realu Madryt albo jakiejś takiej topowej drużyny, nie umniejszając Bayernowi, no to będę zdziwiony.
0: A myślisz, że Haaland będzie w stanie dowieść to zainteresowanie przez, no nie mówię, że przez kolejne 4 lata, ale przez chociaż kolejne miesiące po zakończonych mistrzostwach?
1: No myślę, że nie. Myślę, że tutaj uwaga kibiców no nie będzie już tak sfokusowana na Manchester City. No tutaj był na...
0: A on zostaje na kolejny sezon w Manchester City, czy tutaj się zaraz zacznie jakaś karuzela transferowa?
1: No mówi się o zainteresowaniu Realu Madryt, tylko tam są jakieś kwestie finansowe, no bo Manchester City no to chciałby horrendalnych pieniędzy za Haalanda.
0: No trudno się dziwić w aktualnej sytuacji.
1: Tak. Z tego, co czytałem, celem transferowym numer 1 jest jednak Olise. No ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na razie cisza. To, co wiadomo, że Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City i już były jakieś przymiarki do tego, żeby może zahaczyć go

0: o posadę w reprezentacji Anglii, skoro Tuchel zawiódł jednak i okazał się drugim Southgate'em, bo zagrał zbyt defensywnie po strzeleniu gola.
1: No ale Guardiola, Guardiola tak czy siak Haalanda ze sobą do reprezentacji Anglii nie zabierze. Trzeba będzie sobie radzić Bellinganem w dalszym ciągu. Carlos, jeszcze kilka minut zabiorę ci z twojego cennego czasu. Posłuchamy Mubiego i potem takie finałowe predykcje na to, co wydarzy się jutro oraz w niedzielę w tych dwóch ostatnich meczach Mistrzostw Świata 2026.

0: To Moby w przyszłym miesiącu, do zobaczenia na koncercie w Polsce. Jam for the Ladies. Carlos Cornet cały czas gościem poranka czwórki. Widać było w tych transmisjach, Carlos, że były jakieś takie pewnie odgórne wytyczne, żeby pokazywać dużo publiczności, dużo emocji, dużo takich postaci memicznych, które mogły się potem kliknąć, pojawić się w relacjach instagramowych. Oraz mam wrażenie, i to jest, przypuszczam, też jakaś taka wytyczna odgórna, żeby pokazywać dużo kobiet na widowni Mistrzostw Świata, żeby pokazywać, że piłka nożna nie jest tylko takim stricte męskim sportem. Ja wcale tak o piłce nożnej nie myślę, natomiast ewidentnie można było to zobaczyć w tych transmisjach. To taki mój komentarz do tego, co było widać przez tych 30 kilka dni. Słuchaj, na zakończenie naszego spotkania, kto wygra mecz o trzecie miejsce, czyli starcie Anglia-Francja, kto zostanie mistrzem i podniesie w niedzielę w nocy puchar?
1: A pytasz o moją osobistą opinię?
0: Tak, no, o twoją osobistą opinię łamane na życzenie.
1: To tak, no jak tylko gra reprezentacja Argentyny z kimś, to ja zmieniam narodowość, więc jestem Hiszpanem w finale.
0: Dobra, to ja jestem z tobą. Mimo że nie jestem fanem hiszpańskiej piłki, no to też

0: gram przeciwko Argentynie oczywiście. Nie wiem, czy ładnie tak mówić, powinienem pewnie zachowywać jakąś dziennikarską obiektywność, no ale trudno, poszło już w eter. A kto zwycięży jutro wieczorem? Chociaż właściwie to będzie noc z soboty na niedzielę, bo to jest 23 tak. Start meczu dopiero.
1: Jednak myślę, że będzie to Francja, chociaż sercem jestem za Anglią. Trochę jestem rozdarty, bo kibicuję obydwu tym drużynom. No wiadomo, że z racji zawodowych i trochę życiowych bliżej mi jest do Anglii, jednak no coś czuję, że to będzie jednak Francja. To jest za mocna drużyna. No i też jest rozczarowana. Będą chcieli godnie pożegnać Didiera Deschampsa, czyli trenera, który odchodzi po tym mundialu. Ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie.
0: Okej.
1: Okay. Bartku.
0: Dobrze.
1: Bo ten mundial z perspektywy angielskiej był mocno muzyczny. Myślę, że to jest też dobry radiowy temat.
0: No to Oasis Wonderwall, które wróciło jako viral dzięki meczom Anglików.
1: Tam był Wonderwall, tam był Hey Jude, jak Bellingham strzelił te dwa gole Meksykowi.
0: Tak, nawet się Mateusz Borek podłączył z chórkiem.
1: No i oczywiście Sweet Caroline, Nila Daymonda, co jest takim, powiedzmy, szlagierem kibiców angielskich. A gdyby to była Polska, jaką piosenkę byś wybrał, którą śpiewaliby kibice na trybunach razem z reprezentacją?
0: Wow, Fagaty.
1: No i wtedy Polska mistrzem Polski i świata.
0: Za każdym razem byłoby po prostu wow. Carlos Cornet, polecam wam konto Angielski na wynos na Instagramie. Fantastyczne podejście do angielskiego, tego slangowego. Dzięki za to, że przyjąłeś zaproszenie, zwłaszcza w czasie tego krótkiego urlopu, który spędzasz we Włoszech. Wszystkiego dobrego. A ja oddaję już głos do studia, w którym jest ze mną Kasia Dydo.
2: Dzień dobry.
0: No wreszcie się doczekałem na twoją obecność.
2: Na pewno
0: obecność.
2: Na mnie czekałeś.
0: No dwa tygodnie na ciebie czekałem na tą przerwę od godziny 10.
2: Ale na co ty tak naprawdę czekałeś?
0: No, żeby się z tą spotkać, no, z racji naszej historii radiowej. Ile myśmy audycji razem poprowadzili.
2: Bardzo dużo. Więc... A pamiętasz, jak one się nazywały? Trendyzator.
0: I Dobry Wieczór.
2: A, też tak było.
0: Tak, była też audycja Dobry Wieczór. Na razie tylko Dzień Dobry.
2: Był taki moment w moim życiu, kiedy spędzałam więcej czasu z Bartkiem Czarkowskim niż ze swoją rodziną.
0: No i mogę powiedzieć, że vice versa. Był taki moment w moim życiu, że spędzałem więcej czasu z Kasią Dydo niż ze swoimi bliskimi. Piękne to były czasy, co od godziny 10 powiedz.
2: No będzie dużo dobrego, bo zaczynamy weekend. Dzisiaj jest piątek, więc będzie sporo takich weekendowych zaproszeń, nastrojenia na weekend. Będziemy zaproszenia mieli też kulturalne. Będzie można też walizki wygrać, no bo wiadomo są
0: coś pakujesz do walizki po godzinie 10,
2: no,
0: tak?
2: No.
0: No dobrze.
2: Ale trzeba będzie nas słuchać bardzo uważnie. Dzisiaj to będą, albo dobra zdradzę, przedmioty, które będą związane z filmem Odyseja, bo jak wiadomo dzisiaj premiera, więc na ten film będziemy dzisiaj wysyłać.
0: Tak, mówiłem, wybieram się dopiero po weekendzie, ale rzeczywiście ten 17 może się zapisać, 17 lipca może się zapisać wielkimi zgłoskami w historii kinematografii. Wielkimi zgłoskami w historii radiofonii zapisuje się od godziny 10. Kasia Dydo, ja nazywam się Bartek Czarkowski i dziękuję wam za dzisiejszy poranek. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosąd. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 10, a my zaczynamy weekend.
1: Pogoda.
0: Piątek zapowiada się naprawdę wakacyjnie. Jeżeli planujecie spacer, rower, kawę na mieście albo po prostu marzycie o chwili na świeżym powietrzu, no to pogoda będzie wam sprzyjać. W Warszawie termometry pokażą około 31 stopni, więc czeka nas naprawdę gorący dzień. W Krakowie będzie jeszcze odrobinę cieplej, około 32 stopni na plusie, a w Gdańsku, no bardzo przyjemnie, 28 stopni. Morskie powietrze powinno nieco złagodzić wysoką temperaturę. Pamiętajcie o wodzie, kremie z filtrem i odrobinie cienia w środku dnia. No a poza tym uśmiech obowiązkowy, lato jest w pełni i zdecydowanie zamierza nam to dzisiaj udowodnić. Ta-da!
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
3: Kiedy?
2: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: to już za nami, a my no, jedziemy z tym weekendem.
1: Na przerwę kawową. Przerwę kawową. Zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, mamy piątek, czyli najbardziej optymistyczny dzień tygodnia. Jeszcze trochę pracujemy, ale myślami już sprawdzamy prognozę pogody, pakujemy walizkę i zastanawiamy się, czy grill to jest już plan, czy jeszcze jakiś rodzaj marzenia. To jest przerwa kawowa, miejsce, w którym piątki smakują no jak najlepsza kawa po urlopie, bo wiadomo, jak sobie zrobimy w domu taką kawę po urlopie, to ona smakuje po prostu the best. Przez najbliższe godziny będziemy podsuwać pomysły na świetny weekend, zaglądać do świata kultury, muzyki i ciekawych wydarzeń, a przede wszystkim wprawiać was w bardzo dobry weekendowy nastrój. Usiądźcie wygodnie, złapcie kubek z kawą i pamiętajcie, że weekend zaczyna się w piątek.

0: przerwa kawowa.
1: Tak, to jest ten moment, kiedy możecie zrobić sobie kawkę, ale oczywiście zostańcie razem z nami przez najbliższe 3 godziny, bo mamy dla was dużo dobrych weekendowych propozycji, więc fajnie byłoby, gdyby nic was dobrego nie ominęło. No jeżeli szukacie pomysłu na naprawdę udany letni weekend w Warszawie, no to mamy taką propozycję, która łączy kulturę, relaks, ale też i bardzo dobrą atmosferę. Polin na Łące po raz kolejny zaprasza na swój zielony skwer. To jest bardzo, bardzo przyjemne miejsce, takie bardzo wakacyjne. Ja w ogóle uwielbiam Muzeum Polin ze względu na jego architekturę. Ona powoduje, że jakoś tak od razu człowiek czuje się lepiej, jest piękna, majestatyczna, tam po prostu te gigantyczne, wysokie sufity, no i też, no właśnie ta architektura taka opływowa, taka, no wiecie, cudowna, po prostu bardzo dobrze relaksuje, więc zachęcam do tego, żeby odwiedzać to muzeum, nawet jeżeli nie macie ochoty niczego zwiedzać, tylko po prostu sobie tam wygodnie posiedzieć, więc to jest jakby pierwszy powód, dla którego warto tam być, ale też w ramach Łąki czeka na was mnóstwo ciekawych atrakcji, czekają bezpłatne warsztaty artystyczne, rodzinne, spotkania poświęcone dobrostanowi, wydarzenia dla dzieci, koncerty, a także wieczory pełne różnych takich ciekawych, kulturalnych inspiracji. Wiele z nich nawiązuje do wystawy Helena Rubinstein, Piękno jest twoim przeznaczeniem, pokazując, że kultura może być bliska, dostępna, no i też świetnie wpisuje się w ten letni wypoczynek. W najbliższy weekend wpadnijcie na Łąkę, bo tam no na przykład sztuka na szczęście, czyli warsztaty ze street artu dla młodzieży, 14-19 to w sobotę, ale także kino plenerowe i tam Zabawna dziewczyna, czyli no jeden z najpopularniejszych musicali w historii kina. Bardzo śmieszny, bardzo zabawny. Barbara Streisand w tym filmie jest absolutnie cudowna. To jest nasza propozycja na ten weekend, ale tylko jedna z wielu, więc zostańcie z nami na fali.

0: nasza nowość w czwórce Rise Up, Maya Jane Coles i raperka Raye Raye. No po prostu ten utwór buja weekendowo.
1: Przerwa kawowa.
2: Przerwa kawowa.
1: W czwórce.
0: A weekend to jest czas oczywiście pakowania walizek na różne wyjazdy, te krótkie i te długie. Niektórzy pakują tylko to, co potrzebne, inni pakują cały swój dom, niezależnie od tego, na jak długo wyjeżdżają. Ja oczywiście

0: jestem w tej drugiej opcji, niezależnie od tego, czy wyjeżdżam na 2 dni, na 3 dni, to i tak mam zawsze. Zawsze mam największą walizkę. Moja walizka nosi ksywę Godzilla, bo jest po prostu największa i najbardziej pękata i tak straszy wszystkich, bo nie wiadomo, czy się zmieści do samochodu, do bagażnika i zawsze jest to ta afera, awantura. Dlaczego nie mogłam się spakować w mniejszą walizkę? No to tyle opowieści o mojej walizce, ale teraz pogadamy o waszych przyszłych walizkach, a to dlatego, że w czwórce zaczynamy konkurs, w którym do wygrania jest bardzo przyjemna walizka.
1: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
0: No, do walizki wkładamy różne przedmioty. Dzisiaj włożymy 3 przedmioty. Musicie wszystkie 3 zapamiętać, a to oznacza, że musicie słuchać nas do godziny 13, bo o różnych porach będę wkładała tam różne przedmioty. No i dzisiaj będą to przedmioty, to mogę wam zdradzić, które są związane z Odyseją. No bo dzisiaj mamy premierę tego filmu, mam nadzieję, że się wybierzecie. Zresztą jeszcze dzisiaj będziemy mówić więcej o tej arcyciekawej produkcji filmowej. No i tak sobie pomyślałam, że a czemu by nie zapakować tej walizki właśnie w ten sposób. A czemu by tam nie załadować jakichś absurdalnych rzeczy? I w związku z tym dzisiaj pierwszym przedmiotem, który ląduje w walizce, która będzie do wygrania, która będzie do zgarnięcia, ale dopiero przed godziną 13. Dobra, wracamy do tego przedmiotu. To jest mały drewniany koń. Oczywiście nawiązanie do konia trojańskiego i zakończenia wojny trojańskiej. Fajnie, nie? Mały drewniany koń ląduje w naszej walizce jako pierwszy, ale tych przedmiotów będzie więcej, jeszcze 2. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to będzie, no to po prostu musicie nas słuchać do godziny 13.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witthen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witthen.com.

0: Zaczynamy weekend.
1: No skoro tak, to no cóż, dzisiaj jest piątek, więc na pewno wiele osób dzisiaj wieczorem zalegnie na kanapie. Wieczór, kanapa, pilot w ręku. Wydaje się, że to my wybieramy film na wieczór. No ale czy na pewno? Postanowiliśmy się dzisiaj temu przyjrzeć, bo platformy streamingowe mają w swoich bibliotekach tysiące tytułów, a mimo to większość z nas ogląda zaledwie niewielki ułamek ich katalogu. Dlaczego jedne filmy trafiają prosto na stronę główną, a inne, choć są dostępne, pozostają praktycznie dla nas niewidoczne? I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. O tych algorytmach, a być może o jakichś jeszcze innych zasadach, innych regulacjach. Dzisiaj razem z nami jest gościni, dr Anita Zawisza, filmoznawczyni i krytyczka filmowa. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Powiedz, czy ty w piątki lubisz sobie tak właśnie usiąść wygodnie na kanapie, fotelu i pyknąć sobie pilocikiem jakiś film?
2: Kasia, no trafiłaś idealnie, oczywiście. W ogóle w ten piątek to ja idę na Odyseję dzisiaj właśnie.
1: Będziemy jeszcze o tym dzisiaj mówić. Będziemy jeszcze zapraszać na ten film.
2: O, super, więc jak najbardziej tak, odpowiadając na pytanie.
1: To do kina.
2: Tak,
1: ale... Chociaż pewnie Odyseja dosyć szybko trafi do streamingu, bo my dzisiaj rozmawiamy o streamingu i o tym, no właściwie kto decyduje o tym, jakie filmy pojawiają się na stronie głównej. Przyznaję, że rzadko mi się zdarza grzebać gdzieś głębiej w tych streamingach, więc w ogóle na czym polega ta zasada? Czy to jest tak, że to my wybieramy filmy, czy raczej filmy w tych streamingach wybierają nas?
2: Jasne, wiesz co, to zależy trochę od naszego typu, od naszej też decyzyjności, bo jeżeli jesteś już nastawiony na konkretny film, czyli masz dobrą koleżankę albo kolegę, albo w ogóle z rodziny osobę, która ci poleci, Kasiu, koniecznie zobacz na przykład Pretty Woman, jest na Netflixie i ty siadasz już z determinacją, że zobaczysz ten film, no to wiadomo, że idziesz po konkretny produkt już, który ktoś ci polecił, nie? A jeżeli odpalasz sobie platformę, no i tu się zaczyna zabawa, bo generalnie sobie, tak jak już powiedziałaś we wstępie do naszej rozmowy, tutaj mamy naprawdę morze możliwości, jeżeli chodzi o content. Bardzo często nie wiemy nawet ile jest, policzyłaś kiedyś filmy, ile jest filmów na Netflixie na przykład dostępnych?
1: W życiu, ja no w ogóle właśnie. Nawet nie wiem jak to sprawdzić, no ale bardzo często grzebanie po tych platformach streamingowych zajmuje mi więcej czasu niż oglądanie samego filmu.
2: Otóż to. I to jest jak generalnie jak zakupem. To jest bardzo

0: często taki też, można powiedzieć, psychologiczny myk jak z reklamą albo w ogóle z produktem. Jeżeli długo zastanawiasz się nad jakimś produktem, to w końcu już, a dobra, nie, odpuszczam. I tak samo jest z platformami. Jeżeli długo szukamy tego filmu na wieczór albo serialu i stwierdzamy, a dobra, nic, albo za długo już szukamy, albo generalnie stwierdzimy, że nic nie ma, na przykład wtedy przełączamy sobie na linearną telewizję, bo tam jest mus. Oglądasz, co leci w TVN-ie, w Polsacie, wiesz, o co chodzi.
1: Jest
0: nie?
1: Prosto.
0: Tak, dokładnie, dokładnie, nie musisz się wysilać. A jeżeli chodzi o to, kto decyduje o tym, co oglądamy, to algorytmy.
1: No,
0: jeżeli...
1: wytłumacz mi w związku z tym, jak działają te algorytmy, jak chcę to wiedzieć.
0: Jeżeli na HBO, jeżeli na Prime, jeżeli na Disneyu, jeżeli na Netflixie bardzo lubisz filmy, nie wiem, jaki lubisz gatunek, czy to lubisz sensacyjne, czy science fiction, czy fantasy, czy romantyczne, ja na przykład bardzo lubię
1: romantyczne.
0: Film... O, no to jeżeli filmy romantyczne, świetnie. Jeżeli lubisz filmy romantyczne, to Netflix będzie ci podsyłał same, że tak powiem, nowości i polecajki właśnie z filmów romantycznych. Nie wiem, czy zauważyłaś, na Netflixie, Netflix jest bardzo intuicyjny i to jest jedna z moich ulubionych platform właśnie do badań, do takiej weryfikacji. Dlaczego? Bo bardzo często ma ten content już skatalogowany. Na przykład milenialsi to lubią. Na przykład jest taki katalog, gdzie jest właśnie tytuł Milenialsi to lubią. Ostatnio zauważyłam, że był nawet content dla mnie na moim Netflixie. Raki mogą to polubić, bo jestem znak zodiaku rak. Czyli już w ogóle wchodzimy, widzisz? Wchodzimy już w ogóle...
1: Znaki zodiaku?
0: Znaki zodiaku, dokładnie.
1: Myślisz, że inne filmy lubią raki, a inne wodniki?
0: Ja nie mam pojęcia, ale akurat wiesz, dosłownie...
1: Netflix to wie.
0: Netflix to wie, tak, algorytmy to wiedzą, więc to jest w ogóle niesamowite, bo dajemy, wiadomo, miejsce, znaczy nasze dane, imię, nazwisko do platformy, maila dajemy, z adresu IPN on od razu widzi, skąd się logujesz, czy to z Warszawy, czy to z Gdańska, czy to może z Polski, czy to z Czech, czy to, nie wiem, z Francji i tak dalej, i tak dalej. I generalnie oczywiście, jeżeli chodzi o tą terytorialność, to też platformy się tym obarczają, że każdy content różni się w każdym kolejnym, można powiedzieć, kraju europejskim i miejscu na świecie, gdzie ta dana platforma też jest, można powiedzieć, eksploatowana i rozwija swoją działalność.
1: Doktor Anita Zawisza, filmozawczyni i krytyczka filmowa dzisiaj razem z nami. Dzisiaj kminimy algorytmy w serwisach streamingowych. Co one tak naprawdę nam podsuwają? Czy to jest to, co my naprawdę chcemy oglądać? Czy kryje się za tym jakieś streamingowe oszustwo? Za chwilę wracamy.

0: przerwa kawowa.
1: Mała przerwa kawowa, ale my tak naprawdę już kminimy, co tutaj fajnego zrobić w weekend. I oczywiście fajnie jest się położyć na kanapie, fajnie jest sobie wygodnie usiąść w fotelu i pooglądać jakieś filmy ze streamingu. I dzisiaj razem z Anitą Zawiszą, filmoznawczynią i krytyczką filmową, kminimy, kto tak naprawdę podsyła na

0: Pańce, bo wiesz, ja lubię filmy romantyczne, ale jestem romantyczna tylko trochę.
1: Tak.
0: Nie,
1: tak,
0: że tak, wiesz, na całe życie.
1: Oczywiście.
0: Bo ja czasami też lubię obejrzeć inne rzeczy, ale po prostu tych innych rzeczy w związku z tym już nie widzę.
1: Tak, tak, tak, tak. Już tłumaczę. Jeśli chodzi właśnie o platformy, to faktycznie platformy działają na takim narzędziu do tak zwanego trackingu, czyli każdy nasz ruch jest śledzony. Jeżeli nawet odpalimy sobie, dajmy na to, komedię romantyczną, tak jak ty, Kasiu, lubisz, ostatnio, dajmy na to.
0: A tylko ostatnio.
1: Tylko właśnie ostatnio. I zobaczyłaś cały film, to już dajesz informację Netflixowi, że ten film, ten gatunek romantyczny, ten właśnie na przykład jeszcze w ogóle film z USA, czyli dajmy na to, był to blockbuster, czy tam właśnie jakiś box-office'owy hit i tak dalej, że to jest w twoim kręgu zainteresowań, bo zobaczyłaś go całego. Jeżeli teraz włączysz sobie film polski, to na to Claire, zobaczysz go tylko 10 minut i wyjdziesz z okna i przyłączysz coś innego, to znaczy, że to nie jest twoja uwaga w twojej bańce zainteresowań.
0: Oh my god, czyli jeżeli zobaczyłam film romantyczny do końca, to on mi będzie już potem podsyłał cały czas te filmy romantyczne, sądząc, że ja jestem taka romantyczna na 100%.
1: Tak.
0: I że tylko takie filmy mnie
1: w ogóle... Dopóki nie przebijesz sama tej bańki znowu.
0: No właśnie, jak mam to przebić, tą bańkę romantyczną?
1: Czyli teraz oglądać horrory, oglądać science fiction,
0: ale do końca.
1: Fantazy, do końca. Bo jeżeli będziesz przeskakiwać, to to jest znak dla Netflixa i dla każdej platformy, że to nie jest w kręgu twoich zainteresowań. On będzie ci podsyłał różne, oczywiście takie pojedyncze propozycje, bo będą nowości. I one też podsyłają nowości.
0: Jak szukać algorytm. Karina Terconi, wydawczyni, nam tutaj podpowiada włączyć się dany film, nawet jeżeli za bardzo go nie lubimy, i wyjść z domu.
1: Tak, dobre, też dobre, można, tak też można.
0: No ale co, jeżeli na przykład dwie osoby, no bo przecież tak jest bardzo często, że dwie, trzy osoby, jakby cała rodzina jest zalogowana w tych serwisach. Każdy ma tak naprawdę swoje konto, swój profil, ale widzą zupełnie inną ofertę?
1: Oczywiście. Ja mam też świetny przykład, bo ja oczywiście też czeruję konta z różnymi moimi członkami rodziny i mój jest zupełnie inny. No i tak jak ci powiedziałam, na podstawie mojego znaku zodiaku na przykład, nie, już są polecane, jest mi katalog jeden polecany, na przykład tam kilkanaście filmów. Moje top 10 filmów jest inne od moich właśnie na przykład.
0: Tak, się okazuje, że nasz facet może mieć jakiś fajniejszy content.
1: Dokładnie.
0: I wtedy trzeba przeswitchować po prostu do niego.
1: Dokładnie.
0: I zepsuć mu. Obejrzeć
1: dobre,
0: do końca film romantyczny. Żeby mu się te romantyczne filmy po prostu wyświetlały.
1: Boże.
0: I żeby on był później bardziej romantyczny.
1: Ale to jest fajne, Kasia. Zamiast mówić nie lubię cię, to powiem, zepsuję ci twój katalog na Netflixie.
0: Tak.
1: Przebiję ci twoją bańkę na Netflixie.
0: Może być to rodzaj zemsty.
1: Boże, wspaniałe.
0: Jak ktoś ci podpadnie. A nie o tym miała być ta rozmowa.
1: Ale to mi się bardzo podoba. Tak, ale jeżeli chodzi o algorytmy, polecam przebijać, czyli po prostu próbować. I takie polecenia. Szanujmy ludzi, którzy polecają nam filmy. Naprawdę. I miejmy ich bardzo blisko, bo takie osoby, które polecają filmy z różnych typów, różnych gatunków, to właśnie dzięki nim odpalasz, już masz konkretne nastawienie, czyli wieczorem siadasz i mówisz sobie, dobra, muszę zobaczyć ten film Nowe Zaproszenie, chociaż on jeszcze nie jest oczywiście na platformach, chcę tylko to nadmienić. Właśnie, jest jeszcze w kinie, mnie zapraszamy.
0: Ale się ukochałam na tym filmie, polecam Zaproszenie, naprawdę jest bardzo, bardzo
1: ja
0: śmieszny
1: też,
0: film, takim
1: ja
0: życiowym
1: polecam.
0: Na maksa.
1: Tak, tak, tak, koniecznie, koniecznie. Temat...
0: I jest o parach, ale czy on jest romantyczny?
1: Nie. Nie powiedziałabym, ale jest pikantny. Ja bardzo polecam, bardzo też również
0: i pewnie
1: polecam.
0: Niedługo trafi na platformy streamingowe.
1: Tak,
0: czy w ogóle w ostatnim czasie mówi się o tym, żeby jednak te algorytmy były zdecydowanie bardziej przejrzyste? Będą jakieś regulacje? Będziemy więcej wiedzieć na ten temat?
1: Powiem tak, i mamy już najróżniejsze dokumenty z Unii Europejskiej, do których też Polska, czyli nasze terytorium, nasz kraj już wprowadza te wszelkie ustawy i prawne aspekty. Jednakże co do algorytmów, to jest bardzo ciężki temat, trudny temat, ponieważ sami sobie to robimy, Kasia. To jest właśnie to, co mówię, my zostawiamy ślad tak zwany, można powiedzieć, węglowy na platformach VOD, bo to nasze wybory, nasze kliknięcia, w co klikamy, jak daleko wchodzimy, wiesz o co chodzi, jak daleko dłubiemy, to my sobie sami zamykamy się w tych bańkach. I to jest na każdej platformie. To jak pozycjonujemy też na Google, musimy zapłacić, żeby nasza strona była wywindowana do góry. Tak samo trochę jest na Netflixie, tylko na szczęście nie musimy za to płacić. Rozumiesz, żeby pozycjonować my widzowie,
0: jeszcze.
1: Nie? Jeszcze, dokładnie.
0: Doktor Anita Zawisza, filmoznawczyni i krytyczka filmowa, dzisiaj razem z nami tłumaczyła nam, jak działają algorytmy, ale wytłumaczyła też przy okazji, jak można zemścić się na chłopaku. Przebijając jego bańkę filmową. Ta-da! Wielkie dzięki.
1: Dzięki.

Beztroskie marzenia, świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję. Przed

0: przerwa kawowa.
1: 14 minut pozostało do godziny 11. Jak tam pakujecie swoje walizeczki, wyjeżdżacie gdzieś na jakiś fajny urlop, ruszacie gdzieś na weekend, to mam nadzieję, że tak, że właśnie macie takie cudowne weekendowe plany, albo nieco dłuższe, czego oczywiście wam życzę z całego serca. O urlopie chwilę teraz rzeczywiście będzie mowa, no bo urlop to taki bardzo dobry czas wypoczynku, tylko że wielu z nas najpierw musi się porządnie zmęczyć, żeby w ogóle na niego wyjechać. Najnowsze badanie, które nosi tytuł Zwyczaje urlopowe Polaków 2026 pokazuje, że dla 32% Polaków idealne wakacje oznaczają przede wszystkim święty spokój i całkowity reset. 28% marzy o zwiedzaniu i poznawaniu nowych miejsc, 21% stawia na odrobinę luksusu, 19% chce spędzić urlop aktywnie, czyli większość z nas wcale nie szuka atrakcji, szuka chwili, żeby nikt od nas nic nie chciał. Problem w tym, że zanim ten święty spokój nastąpi, fundujemy sobie mały maraton. Ponad połowa Polaków przyznaje, że przed urlopem zostaje po godzinach, kończy wszystkie projekty i bierze nadgodziny, żeby wyjechać z czystym sumieniem. Jakby firma miała się rozsypać dokładnie chwili, gdy wyłączymy służbowy telefon, jakby wszystko miało się rozpaść, gdy będziemy leżeć wygodnie na leżaku. Tak się nie stanie. To jest niemożliwe, nic się nie rozpadnie i wszystko dalej będzie funkcjonować, więc warto o tym pomyśleć. Zamiast może w tym roku mówić, muszę zasłużyć na urlop, warto powiedzieć, jadę naładować baterie.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
15: No i co, Barbara, co?
14: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: Piątek wjeżdża cały na złoto. Słońce bierze nad godziny, a termometry nie zamierzają dzisiaj oszczędzać. W Warszawie około 31 stopni, w Krakowie nawet 32, a Gdańsk proponuje bardziej nadmorski kompromis. Tam około 28 stopni na plusie. Idealny dzień na lody, na zimną lemoniadę i szukanie cienia z takim zaangażowaniem, z jakim zwykle szuka się pilota do telewizora. Jeżeli wybieracie się w drogę, pamiętajcie o wodzie i okularach przeciwsłonecznych. Jeżeli pracujecie, niech myśl o wieczornym spacerze albo zimnym arbuzie pomoże wam przetrwać nawet największy upał.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: To Kenya Grace, Mr. Cool, a jest cool, bo zaczynamy weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: No dzień dobry, jest piątek, ten magiczny dzień, kiedy nawet kawa smakuje jakoś bardziej weekendowo, no a ten nasz kalendarz udaje, że po godzinie 16 to już tak naprawdę nic od nas nie będzie chciał. Witamy w przerwie kawowej, miejscu, w którym zaczynamy weekend trochę wcześniej, bo właśnie w piątek, no i mamy tutaj dla was mnóstwo dobroci. Mamy dla was pomysły na wyjścia, mamy bardzo dobrą muzykę, jest kultura, dobre historie, no i ten rodzaj energii, który mówi spokojnie, dwa dni wolnego są już naprawdę bardzo, bardzo blisko. Jeżeli jeszcze jesteście w łóżku, bo tak może być, jest dopiero godzina 11, jak ja bym dzisiaj nie szła do pracy, to prawdopodobnie o 11 byłabym jeszcze w łóżku. Niektórzy w drodze do pracy, albo właśnie zastanawiacie się, czy dzisiaj można wyjść z biura 5 minut wcześniej, no to my odpowiedzi tutaj nie mamy. Nie chcemy być częścią tej afery, awantury, jeżeli opuścicie swoje stanowisko nieco wcześniej. Prawda też jest taka, że jeśli opuścicie je 5 minut wcześniej, to żadna firma się nie zawali. No, taka jest prawda, ale za to my doskonale wiemy, jak zacząć piątek. Zapaszcie sobie kawę, uśmiechnijcie się i zostańcie z nami, bo weekend właśnie puka do drzwi.

0: Weekend na valiskách. Weekend
1: na valiskách. No my to wam życzymy z całego serca weekendów na walizkach, żeby wszystkie wasze weekendy wakacyjne po prostu były weekendami na walizkach, żebyście sobie podróżowali to tu, to tam i po prostu odkrywali jakieś wspaniałe rzeczy i przeżywali wspaniałe chwile. I w związku z tym oczywiście mamy dla was walizki, no bo to się tak dobrze kojarzy się z wakacjami, kojarzy się właśnie z weekendem. No i w związku z tym u nas taką walizkę właśnie można wygrać. Kto chce wygrać walizkę, no to prawda jest taka, że musiał nas słuchać od samego początku, bo my tę walizkę ładujemy różnymi przedmiotami. No jeden przedmiot już tam jest, więc jak ktoś nas wcześniej słuchał, to być może wie, co to jest za przedmiot. A teraz w walizce wyląduje kolejny.
0: Przedmiot, który wkładam do walizki.
1: No dzisiaj te przedmioty związane są z Odyseją, bo jak wiadomo dzisiaj do kin wchodzi ta wspaniała produkcja filmowa, więc dzisiaj dokładam do walizki wosk do uszu. Nawiązanie do słynnej sceny z syrenami. Odyseusz kazał załodze zatkać się uszy woskiem, żeby nie ulec ich śpiewowi, więc wosk do uszu po prostu dzisiaj tak ląduje w naszej walizce. Jeżeli macie ochotę tę walizkę zgarnąć, no to musicie wiedzieć, jakie trzy przedmioty załadowaliśmy do tej walizki. Rozwiązanie tego konkursu tuż przed godziną 13:00.

0: przerwa kawowa.
1: 23 minuty po godzinie 11 to przerwa kawowa. Tutaj rzeczywiście popijamy sobie kawkę. Moja ulubiona to niewielka kawa z niedużą ilością mleka, niespienionego i najlepiej zimnego. No po prostu tak lubię, ale wiadomo, każdy ma swoją ulubioną i chociaż kawa to po prostu kawa, to i tak każdy pije inną. Ale to jest też bardzo dobry moment, żeby zadać wam pytanie, bo tak sobie tutaj siedzimy i kminimy i zastanawiamy się nad rzeczą taką, czy fajnie jest wyjechać na wakacje z rodzicami, ale oczywiście w życiu dorosłym. Czy to jest świetny pomysł, czy przepis na rodzinny survival? Gdy jesteśmy dziećmi, no to wiadomo, norma, wszyscy wyjeżdżamy z rodzicami na wakacje. No ale co, kiedy jesteśmy już dorośli? Czy wspólny wyjazd to okazja do nadrobienia?

0: spędzania czasu i stworzenia jakichś nowych wspomnień, jakichś nowych relacji, czy raczej test cierpliwości przy wyborze restauracji, czy na przykład godzinie pobudki. Za chwilę sprawdzimy, czy na wakacje z rodzicami naprawdę warto jechać nawet wtedy, gdy od dawna mieszkamy już na swoim i po prostu no właśnie te gdzieś tam relacje trochę się poluzowały, ale o to też postanowiliśmy dzisiaj zapytać Dylema, czy on lubi wyjeżdżać na wakacje ze swoimi rodzicami, ze swoją mamą.
1: Moja mama na przykład jest super i z chęcią z nią jeżdżę na wakacje. Najczęściej są to bezproblemowe wycieczki, nikt nikomu nie wchodzi w drogę, każdy ogląda co chce i jest raczej wesoło. Mamy duże plany wyjazdowe, zazwyczaj takie plany są aż do ostatniej chwili niejasne, czy się udadzą. Na razie planujemy aż miesięczny wypad z moją mamą i moim bratem do Brazylii. Staramy się z moim młodszym bratem i z mamą jak najczęściej rzeczywiście znajdywać czas nawet na, żeby gdzieś na weekend zrobić krótki wypad, krótki reset. Wcześniej bywaliśmy i w Lizbonie, po Polsce dużo jeździliśmy na takie spontaniczne wypady, więc raczej nam się zdarza to często.
0: To Dylem o wyjazdach ze swoją mamą. No i to pytanie też kieruję do was. Czy wy w życiu dorosłym lubicie wyjeżdżać na wakacje ze swoimi rodzicami? I to pytanie zresztą pojawia się u nas nie bez powodu, bo za moment tutaj pojawi się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka książki Nie wiesz matce, gdy obiecuje, że pójdziemy po płaskim. I jest to zbiór przezabawnych, ale też bardzo takich ciepłych opowieści z 10 lat wspólnych wyjazdów autorki z mamą w Tatry. Czy lubicie wyjeżdżać na wakacje ze swoimi rodzicami? Oto jest pytanie. 22 kierunkowe do Warszawy 645-2100. Tak, można też zadzwonić do nas i po prostu o tym opowiedzieć. No to dzwońcie.

0: Przerwa kawowa.
1: Przerwa kawowa.
0: W czwórce.
2: 27 minut pozostało do godziny 12. Czy można napisać książkę o górach, w której najważniejsze wcale nie są góry? Katarzyna Czajka-Kominiarczuk udowadnia, że tak. Napisała książkę pod tytułem Nie wierz matce, gdy obiecuje, że pójdziemy po płaskim. No i jest to zbiór przezabawnych, ale też niezwykle ciepłych opowieści z 10 lat wspólnych wyjazdów autorki z mamą w Tatry. Książka już w dłoniach autorki. Dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Dzień dobry.
2: Kiedy ostatnio byłaś z mamą w Tatrach?
3: No, byłam w zeszłym roku na jesieni i planuję w październiku tego roku ponownie
2: wyjechać. Wszystko zabukowane?
3: Wszystko zabukowane. Nasz ulubiony hotel, w którym, no powiedzmy, warunki nie są aż takie bardzo luksusowe, zarezerwowane, więc tak, jesteśmy gotowe.
2: Macie tam jakieś stałe trasy? Już wiadomo, jakie wycieczki są planowane? Czy to się dopiero okazuje?

0: na miejscu.
1: To znaczy, zawsze mamy kilka tras, które lubimy, natomiast wszystko zależy od pogody i od tego, jak bardzo narzekam.
0: A jak bardzo narzekasz?
1: Bardzo.
0: A pokaż to zdjęcie, które jest na skrzydełku
1: książki. To jest moje ukochane zdjęcie. To jest zdjęcie, które ja zrobiłam, jak schodziłyśmy właśnie chyba z przysłopu Miętusiego. To jest taka krótka wycieczka, którą robimy zwykle na początku wyjazdu. Pamiętam, że moi znajomi wtedy pisali, że w Warszawie jest tak strasznie upalnie i że w ogóle nie da się wytrzymać. Ja na tym zdjęciu jestem po prostu w kurtce przeciwdeszczowej.
0: Ale
1: wieje,
0: pokaż
1: mi
0: to kamery. No,
1: pada,
0: jak
1: pada,
0: już jest, to jest.
1: Wieje, pada, jakby chmury się zbiegają i pamiętam, że zrobiłam to zdjęcie jako właśnie taki idealny symbol tego, jak wspaniale się bawię na mieście w ogóle.
0: Ale wyglądasz, jakbyś się wspaniale bawiła.
1: Wspaniale,
0: tak. Czy z matką w ogóle można się bawić inaczej niż wspaniale?
1: Nie, to jest niemożliwe, absolutnie. To jest punkt wyjścia, tak? Bawimy się wspaniale, a potem są wszystkie inne rzeczy.
0: Książka zaczyna się od stwierdzenia, to nie jest książka o chodzeniu po górach. No to jak nie o chodzeniu po górach, to o czym?
1: Tak, to było dla mnie bardzo ważne, żeby zrobić to zastrzeżenie, dlatego że jeśli ktoś sięgnie po tą książkę i pomyśli sobie, dobrze, to ja teraz się dowiem, jak wejść na rysy, to się nie dowie z tej książki, jak wejść na rysy, bo nigdy na rysy nie dotarłyśmy, bo ja tak wysoko nie chodzę. Natomiast to jest książka przede wszystkim o tym, co się dzieje, kiedy jesteśmy zupełnie dorośli i decydujemy się w tej naszej kompletnej dorosłości ruszyć rzeczywiście z naszymi rodzicami na wakacje i na te kilka dni w roku trochę odpuścić tą naszą dorosłość, pozwolić naszym rodzicom ponownie być naszymi rodzicami, którzy mówią nam, o której mamy wstać rano i o której mamy pójść spać wieczorem. Ale też jak przez te wyprawy, wycieczki, różne zabawne sytuacje, które nas czekają, bo ich jest rzeczywiście bardzo dużo, kształtuje się taka nowa relacja z rodzicami. Taka już, gdzie my jesteśmy dorośli i nagle widzimy naszych rodziców też trochę na nowo, ze wszystkimi ich zaletami, ale też ze wszystkimi ich wadami i nagle dostrzegamy, że to są nasi rodzice oczywiście, ale to są też że inni ludzie, którzy mają najróżniejsze cechy charakteru. No niektóre pozytywne, a niektóre no, wymagające pracy.
0: Jak dużym wyzwaniem w ogóle są dla ciebie wyprawy z mamą?
1: W sumie to żadnym nie są wyzwaniem, powiem tak szczerze. Znaczy, czasem jak idę pod górę, zwłaszcza pierwszego czy drugiego dnia, ja mam taką przypadłość, że jak jestem w górach, to mi spada ciśnienie i tak co pewien czas wydaje mi się, że zemdleję gdzieś na szlaku. No i wtedy największym wyzwaniem jest to, żeby i tak nie zemdleć, bo wzywanie topu to nie jest coś, na co mam ochotę, a zwłaszcza moja mama nie ma na to ochoty. Natomiast wyzwaniem jest także dla mnie chyba to, że na te kilka dni rzeczywiście trzeba troszeczkę wrócić do pewnej sytuacji, w której się było przez lata, czyli być rzeczywiście córką swojej matki. Ale z drugiej strony to jest bardzo przyjemne, bo człowiek cały rok jest za siebie tak bardzo odpowiedzialny i z każdym rokiem coraz bardziej, a przez te kilka dni no to mama decyduje, co zrobimy, a ja jestem posłuszną córką, która chodzi za nią krok w krok i to jest bardzo przyjemne i takie dające właśnie taki odpoczynek mentalny także.
0: Każdy rozdział opisuje konkretny dzień wyprawy. Jak w ogóle wyglądał proces wybierania historii spośród tylu wspólnych wyjazdów?
1: To wyglądało w ten sposób, że ja zawsze jak wyjeżdżam z mamą w góry, to prowadzę taki dziennik naszych wyjazdów. To wynika z tego, że ja po prostu bardzo dużo piszę i muszę pisać. I to w ogóle zaczęło się, no właśnie, tą dekadę temu, kiedy ja pisałam codziennie w internecie i nie chciałam zostawić moich czytelników bez żadnej historii. A potem to ewoluowało w pewną tradycję i w związku z tym to też wygląda tak, że już jadąc na te wyjazdy, wiem, że muszę być bardzo uważna, dużo obserwować, wyłapywać różne momenty, bo będę je potem opisywać. Do tego stopnia już się wkręciłam w jakąś taką narrację o tych naszych wyjazdach, że muszę tutaj zdradzić, że są wyjazdy, na które pojechałam z moją mamą w góry, gdzie moja mama powiedziała, dobrze Kasia, pojadę z tobą, ale nie wolno ci nic pisać. Bo już się pojawia taka presja, że coś się musi wydarzyć.
0: W tej książce bardzo często pojawia się motyw będzie po płaskim, który bardzo szybko okazuje się no taki nie do końca prawdziwy. Skąd w ogóle wzięło się to rodzinne powiedzenie?
1: To jest w ogóle powiedzenie, które narodziło się jeszcze jak byliśmy dziećmi, bo moi rodzice zabierali mnie i moich braci w góry od zawsze, jakby to były zawsze wakacje w górach. I to mój tata zawsze mówił, że zaraz będzie po płaskim, albo już za chwilę będzie po płaskim. Nigdy nie było po płaskim.
0: To jest największe kłamstwo rodzinne waszej
1: ekipy?
0: Tak,
1: to jest takie kłamstwo, które się powtarzało. No i moja mama też zawsze mówi, że to jest zupełnie po płaskim i ja może powiem tak, w Tatrach bywa po płaskim rzeczywiście, ale już nie przesadzajmy z tym tak zupełnie po płaskim. Ta definicja jest bardzo, definicja płaskości ziemi jest bardzo, bardzo różnorodna, ale tak, to pamiętam od dzieciństwa, że już zaraz miało być po płaskim, nigdy nie było.
0: Katarzyna Czajka-Kominiaczuk dzisiaj razem z nami, autorka książki Nie wierz matce, gdy obiecuje, że pójdziemy po płaskim. Za chwilę do rozmowy o tej książce powrócimy, a swoją drogą, czy wy lubicie wyjeżdżać na wakacje ze swoimi rodzicami? 22 kierunkowe do Warszawy 645 2100.

0: przerwa kawowa.
1: Przed momentem Harry Styles, Ready, Steady, Go, a my jesteśmy w blokach startowych, bo rozmawiamy o książce Nie wiesz matce, gdy obiecuję, że pójdziemy po płaskim. Autorka tej książki, Katarzyna Czajka-Kominiaczuk, dzisiaj jest razem z nami. Jest to książka nie tyle o chodzeniu po górach, ile o relacjach z rodzicami i o tym, czy fajnie jest w ogóle z nimi wyjechać na wakacje, ale właśnie w życiu dorosłym. W książce bardzo dużo miejsca zajmuje jedzenie.
2: Tak.
1: Schroniskowe szarlotki, kawa, to tak a propos naszej przerwy kawowej, ale też i obiady po trasie. Czy to właśnie te takie małe rytuały budują atmosferę waszych wyjazdów?
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie są z jednej strony tradycją, a z drugiej strony przyznam szczerze, że obie idąc, głównie myślimy o tym, co zjemy po tym, jak zejdziemy. I to też jest tak, że te posiłki w górach smakują zupełnie inaczej, bo ja wiem, że to może nie jest najzdrowsze podejście do jedzenia, człowiek ma takie poczucie, że zasłużył. I w końcu jak siada i na jedzenie, to ma takie, mogę wziąć wszystko z karty. Bo po tym spacerku mogę jeść autentycznie wszystko i to jest takie bardzo przyjemne. Tak.
1: To prawda. Jest tam bardzo wiele scen, które brzmią jak takie gotowe skecze, poranne pobudki, jakieś negocjacje długości tras, niekończące się spacery, czy któraś, muszę o to zapytać, z historii wydarzyła się tak w 100% naprawdę, czy jednak pojawiają się tam takie twoje dodatkowe autorskie fantazje?
2: Wszystko w tej książce się wydarzyło. To są same prawdziwe historie. Jedyne, co nie jest jakby 100% prawdziwe i tutaj muszę powiedzieć, to, że to, jak to ja opisuję, jest jednak mimo wszystko pewną koncentracją pewnych wydarzeń. Też muszę powiedzieć, że moja mama jest tutaj pewną wykreowaną postacią. Wszystko, co mówi i robi w tej książce, jest prawdziwe, ale ucięte dokładnie w tym momencie, który pasuje do historii. Ale tak, to wszystko się wydarzyło naprawdę. Ja tutaj nic nie zmyśliłam. I jasne, jest to pewna kreacja, która mnie bardzo bawi. Ale tak, to jest wszystko prawda. Nam się przydarzają takie rzeczy.
1: We wstępie napisałaś nie tylko o tym, że nie jest to książka o chodzeniu po górach, ale też, że to nie jest historia o konflikcie matki i córki. Ale jest to raczej historia bliskości i to jest taki chyba dosyć rzadki obraz we współczesnej literaturze, bo ostatnio mieliśmy bardzo dużo książek, które mówiły właśnie o tych konfliktach, o niezrozumieniu, o tej przepaści, jaka jest pomiędzy tymi dwoma osobami.
2: Tak, wydaje mi się, że tutaj tak wychodzę trochę w poprzek. To przez przypadek po prostu tak się ułożyło moje życie, tej narracji, że zawsze między matkami a córkami jest konflikt. U nas ten konflikt jest tutaj bardzo taki oczywiście komediowo ujęty, o to, o której mam wstać. Ale prawda jest też taka, że myślę, że to jest, nasze wyjazdy są też tak kluczem trochę do tego, że tego konfliktu tak naprawdę nie ma, bo właśnie poznajemy się na nich na nowo. Ja też widzę moją mamę jako osobę niecierpliwą, taką, która musi zawsze być wszędzie pierwsza, taką, która ma swoje małe nawyki i obsesje i nagle widzę ją po prostu jako drugą osobę, którą lubię, którą kocham, którą znam całe życie, ale która jest jednak osobą, którą muszę też poznać, tak? Także w trochę innym kontekście niż tego, tylko że jest moją mamą. I kiedy ją poznaję, to nagle się orientuję, że ja ją lubię jako osobę, tak? Że gdybyśmy nie były matką i córką, chciałabym się z nią zakumplować, tak? Wiele nas łączy, mamy podobne poczucie humoru, jesteśmy w ogóle do siebie dosyć podobne, ale tak, wydaje mi się,

0: Myślę, że to też jest jakiś klucz, tak? Że jeśli wrócimy do tych naszych rodziców jako dorośli z taką otwartością na to, jakimi oni są ludźmi, to może się okazać, że to są nie tylko nasi rodzice, ale też ludzie, z którymi chcemy przebywać. I wydaje mi się, że trochę ta książka o tym jest.
1: A co mama napisała we wstępie?
0: Mama napisała we wstępie, że dobrze mieć dzieci, bo można je czasem zabrać w góry, ponieważ to jest tak, że moja mama czasem jeździ sama w góry, ale woli kogoś mieć, woli kogoś przeganiać. To jest jej chyba ulubiona rozgrywka. Natomiast w ogóle moja mama ma tak czasem, że się bardzo śmieje, że przez te wpisy po prostu ludzie mają jakąś jej wizję, która jest no jednak tylko pewnym wycinkiem rzeczywistości. Ale wydaje mi się, że na tyle z czułością napisanym i na tyle z sympatią, że chyba moją mamę da się polubić po tej
1: Czy
0: książce.
1: Po przeczytaniu tej książki myślisz, że ludzie będą chętnie wyjeżdżali ze swoimi rodzicami na wakacje w życiu dorosłym?
0: Chciałabym, żeby podjęli taką próbę, bo ja wiem, że to jest zawsze tak, że wydaje się nam, że już te nasze relacje są zbudowane, że one zawsze będą oparte o to, co się wydarzyło w przeszłości, ale wydaje mi się, że właśnie taki wspólny wyjazd wakacyjny, gdzie nagle wyrywamy się z tego domu rodziców, czy naszego mieszkania, z tych wizyt i nagle po prostu widzimy ich na co dzień, pozwala nam ich zobaczyć w zupełnie innym świetle, pozwala nam dostrzec rzeczy, których nie widzieliśmy przez całe życie. Ja przyznam szczerze, rzeczą, którą zauważyłam na tych wyjazdach jest to, jak niska jest moja mama, jak często nie dosięga do czegoś i naprawdę dziesiątki hoteli, w których byliśmy, gdzie moja mama nie dosięgała do najprostszej półki. To człowiek się śmieje, ale potem nagle sobie uświadamia, że tego nie widział jako dziecko, bo zawsze to byli rodzice, którzy zawsze są wielcy. Więc naprawdę bardzo to polecam, bo to jest taki dobry moment, żeby po prostu zobaczyć naszych rodziców na nowo i zobaczyć ich i naprawdę polubić. I wydaje mi się, że bardzo często zapominamy, że możemy się z naszymi rodzicami zaprzyjaźnić właśnie jako dorośli ludzie z dorosłymi ludźmi. I wtedy już nie musimy przenosić jakichś rzeczy z dzieciństwa. To nie chodzi o to, że my się nimi opiekujemy, tylko po prostu jest ten moment, w którym możemy się spotkać i to jest naprawdę fajne i dobrze robić na relacje, także potem tą taką typową rodzicielską matki z córką czy ojca z synem.
1: Nie wierz matce, gdy obiecuje, że pójdziemy po płaskim. Premiera tej książki 22 lipca. Autorka Katarzyna Czajka-Kominiarczuk była dzisiaj naszym gościem. Wielkie dzięki. No i życzę udanego wypadu w góry w październiku.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Zaczynamy weekend.
1: Tak, tak, no róbcie sobie szybciutko jakąś kawę, to jest ten dobry czas, żeby wypić tak zwaną drugą kawę w ciągu dnia. My przez chwilę w tej przerwie kawowej będziemy zadzierać głowę do góry i przyglądać się kontrowersyjnej budowli w centrum Warszawy, jaką jest Pałac Kultury i Nauki. Jedni nie wyobrażają sobie bez niego Warszawy, inni do dzisiaj patrzą na niego z takim dużym, dużym dystansem. No, ta budowla od ponad 7 dekad budzi emocje, jest świadkiem historii, no i jednym z najbardziej charakterystycznych punktów stolicy. Czy naprawdę znamy wszystkie jego tajemnice? Haha, oto jest pytanie. Teraz będziemy mieli szansę zajrzeć za jego monumentalną fasadę za sprawą dokumentu dostępnego na bezpłatnej platformie Arte TV. No i pytanie, jakie emocje budzi ten kontrowersyjny budynek?
2: Myślę, że nie ma w Polsce drugiego budynku, który budziłby takie emocje co Pałac Kultury. I co ciekawe, te emocje często zależą od pokolenia, bo dla naszych rodziców czy dziadków był to przede wszystkim symbol komunizmu. Dla wielu młodszych warszawiaków to z kolei miejsce pierwszych zajęć w Pałacu Młodzieży, pierwszych spektakli, koncertów czy wizyt w kinie. I właśnie to jest chyba najciekawsze w tym filmie, bo on nie pokazuje, nie próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy pałac jest dobry czy zły, a raczej pokazuje, że jedno miejsce może znaczyć zupełnie co innego dla różnych ludzi. Bardzo podobał mi się też pomysł reżyserki Jessiki Szczakiel, żeby narratorem uczynić sam pałac. Budynek mówi o sobie w pierwszej osobie i wspomina na przykład: byłem prezentem, którego nikt nie chciał. Ale jednocześnie opowiada, jak przez 70 lat obserwował zmieniającą się Warszawę i kolejne pokolenia ludzi, którzy zaczynali go po prostu oswajać. A przy okazji można dowiedzieć się też mnóstwa rzeczy, o których mało kto słyszał. Chociażby, że ostateczną wysokość pałacu ustalono za pomocą balonu ciągniętego przez samolot nad Warszawą. Albo że w budynku odkryto zamurowane pomieszczenie, w którym przez kilkadziesiąt lat leżały oryginalne elementy dekoracji z lat 50. Są też historie ludzi, którzy pracują tam od kilkudziesięciu lat i znają każdy zakamarek tego miejsca. I dlatego powiedziałabym, że to jest film nie tyle o Pałacu Kultury, ile o naszej pamięci i o tym, jak z czasem zmienia się znaczenie symboli.
1: To Berenika Wyrzykowska-Nowi z Arte TV opowiadała o Pałacu Kultury, ale też przy okazji o dokumencie Pałac Kultury, niekochany symbol miasta, w reżyserii Jessiki Szczakiel. Premiera zbiega się z obchodami 71-lecia ukończenia budowy tej właśnie monumentalnej budowli, która nazywana jest chociażby przez Agatę Passent tortem szalonego cukiernika. To jest okazja do ponownego spojrzenia na miejsce, które od dekad, no tak naprawdę, dzieli Polaków. Niezwykła okazja, żeby też zedrzeć z Pałacu Kultury i Nauki warstwę stereotypów, no i spojrzeć na jego fenomen z takiej bardzo nieoczywistej perspektywy.

0: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką.
1: Jaki plan?
0: Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
1: Kiedy?
0: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999 zł.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: also get lost in the sauce.
1: You can get how you get lost in the sauce?
2: Na zegarach godzina 12.
3: Pogoda.
2: Piątek zapowiada się naprawdę bardzo wakacyjnie. Jeżeli planujecie spacer, rower, kawę na mieście albo po prostu marzycie o chwili na świeżym powietrzu, no to pogoda zdecydowanie będzie Wam dzisiaj sprzyjać. W Warszawie termometry pokażą 31 stopni, więc to będzie bardzo gorący dzień. W Krakowie będzie jeszcze odrobinę cieplej, 32 stopnie na plusie. W Gdańsku nieco przyjemniej, 28 stopni. Morskie powietrze powinno nieco złagodzić wysoką temperaturę. Pamiętajcie o wodzie, kremie z filtrem i odrobinie cienia w środku dnia, a poza tym uśmiech obowiązkowy. Lato jest w pełni i zdecydowanie zamierza nam to dzisiaj udowodnić.
3: Autopromocja.
4: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
5: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
4: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
5: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
3: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
9: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Po reklamie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: 8 minut po godzinie 12, no to mamy weekend.
1: Przerwa kawowa. Zaprasza Kasia Dydo.
0: A przerwa kawowa to miejsce, gdzie kawa jest gorąca, rozmowy są lekkie, a weekend oficjalnie może się rozpocząć. Mamy tutaj dla Was dużo dobrego, trochę kultury, trochę muzyki, trochę pomysłów na weekend, no i też solidną porcję dobrego humoru. Bez pośpiechu, bez stresu, no w końcu jest weekend. Zaparzcie sobie kawę, usiądźcie wygodnie, no i też wpadajcie na naszą przerwę kawową. Zostańcie z nami przez najbliższą godzinę. Jeszcze kilka dobrych propozycji się tutaj pojawi. Obiecujemy też, że jedyne ciśnienie, jakie dzisiaj będzie rosło, to w ekspresie do kawy.

0: na wakacje. Spakuj się na wakacje.
1: No to dawaj, pakujemy te walizki i wyjeżdżamy na weekend. No przynajmniej na weekend, ale oczywiście życzę wam długich wyjazdów, tygodniowych, trzytygodniowych nawet. Jak macie taką szansę, żeby gdzieś pojechać, to jedźcie. Teraz jest taka cudowna pora roku. Najlepiej teraz właśnie gdzieś sobie ruszyć na jakieś przyjemne wakacje. No a wiadomo, no walizka jest niezbędna. No i my te walizki rozdajemy w czwórce. Konkurs jest bardzo prosty. Wystarczy nas słuchać. W piątki trzeba nas słuchać dosyć uważnie, od godziny 10 do godziny 13, bo do tej walizki pakujemy różne przedmioty. No i dwa przedmioty zostały już tam zapakowane, więc jeśli nas słuchaliście od godziny 10, to wiecie, co tam jest. No a teraz dokładamy kolejny przedmiot.
0: Przedmiot, który wkładam do walizki.
1: A tym przedmiotem jest kompas, czyli symbol długiej podróży Odyseusza i ciągłego szukania drogi do domu, no bo dzisiaj te wszystkie przedmioty związane są z premierą filmu Odyseja. Więc no tak, walizkę mamy już spakowaną, więc teraz to jest ten moment, kiedy będziemy no już niebawem szukać chętnych, którzy będą chcieli zgarnąć naszą walizkę. Rozwiązanie tego konkursu tuż przed godziną 13.

0: Zaczynamy weekend.
1: Zaczynamy weekend w koszulkach piłkarskich, które kiedyś kojarzyły się głównie ze stadionem, a dzisiaj nosi się je na ulicach, na festiwalach, a nawet pod marynarki. Koszulki przeżywają swój prawdziwy renesans. No i dla wielu są czymś więcej niż tylko sportowym strojem. To jest jakiś modowy manifest, jakaś sentymentalna pamiątka, a czasem też kolekcja, która jest warta niemałą fortunę. I właśnie dzisiaj tym koszulką piłkarskim... które są takie bardzo hot teraz. Przyjrzała się Marta Sienkiewicz.
2: Tak, zgadza się wszystko. Cześć. Będę chciała spojrzeć właśnie na ten trend noszenia koszulek piłkarskich od innej strony, czyli nie tej kibicowskiej, nie tej związanej z tradycjami, konkretnymi drużynami, bo to jest jakieś takie, mam wrażenie, pierwsze skojarzenie, które przychodzi nam na myśl. Oczywiście, że jak jestem kibicem Barcelony, no to taką koszulkę muszę w swojej kolekcji mieć. Tylko ostatnio te zaczęły pojawiać się na ulicach po prostu jako element modnej stylizacji. Oczywiście, że mundial i te wszystkie mecze, emocje, jeśli wy nie oglądacie, to na pewno ktoś z waszych bliskich ogląda jakiś mecz. To wszystko sprzyja, że to się miesza. Jedni drugim podobają się w tych koszulkach i nawet dochodzi do różnych wymian. Spojrzałam na dane raportu, które przygotował eBay, ogromna platforma sprzedaży wszystkiego w internecie, i okazało się, że w maju tego roku użytkownicy eBaya wyszukiwali hasło soccer ponad 3200 razy na godzinę. I mam wrażenie, że to jest naprawdę dowód na to, że to nie chodzi tylko o kibicowanie i sportowe emocje, tylko po prostu o modę. Sportowe shorty, oversize'owe koszulki, luźne jeansy, to są wszystko właśnie elementy tych stylizacji. No i przede wszystkim koszulki retro, bo to właśnie te sprzed 10, 20, 15 lat wracają na ulicę, stają się modne, no ale warto zadać sobie pytanie, dlaczego w zasadzie te wyszły z boiska, wyszły zza tego środowiska kibiców właśnie na ulicę, i czasami możemy spotkać osoby, które nie mają pojęcia na temat sportu, a jednak taką koszulkę chcą mieć. O tym mówi Hubert Mechelewski z Kickback Store, czyli właśnie miejsca, gdzie takie retro koszulki piłkarskie można nabyć.
3: Ogólnie na cały ten styl i hype wyjścia koszulek z boiska na ulicę są trzy takie główne filary. Myślę, że to jest przede wszystkim nostalgia za tymi poprzednimi latami, sezonami kultowymi, jakimiś momentami dla drużyny albo ogólnie futbolu. Jest to chęć właśnie wyróżnienia się na ulicy, pokazania swoich barw lub po prostu czegoś, co pasuje do aktualnie do outfitu, ale też tego, co się dzieje na świecie, czyli właśnie na przykład mundialu. No a trzecim takim filarem myślę jest, że to po prostu dobrze wygląda.
2: No jednym z wniosków z tego raportu, o którym mówiłam chwilę temu, jest to, że jednym z najbardziej widocznych dzisiaj trendów jest tak zwany block core, czyli to są właśnie te elementy, o których mówiłam wcześniej. Piłkarskie koszulki, sportowe elementy garderoby, bardzo często luźne ciuchy. No utworzyła się cała estetyka, gdzie ta koszulka jest taką wisienką na torcie i w zasadzie ten styl pochodzi od takiej brytyjskiej kultury pubowej. To właśnie tam najpierw te koszulki zaczęły pojawiać się na ulicach, a w zasadzie dziś dzieje się to już na całym świecie. I zapytałam właśnie chłopaków z Kickback Store o to, czy to nie jest tak, że to właśnie przychodzi chłopak, mężczyzna i kupuje sobie taką koszulkę, czy też dziewczyny ubierają się właśnie w te ciuchy, i usłyszałam, że

0: że tak, jak najbardziej, i te głównie kupują koszulki Barcelony. A co jest hitem tegorocznego mundialu? Myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy.
1: Tak, dzisiaj rozmawiamy o koszulkach piłkarskich. Ja swoją drogą sprawdziłam w ogóle, jakie koszulki wśród kolekcjonerów są szczególnie poszukiwane. I tutaj na przykład mamy tak, koszulki meczowe, koszulki z ważnych finałów i turniejów, koszulki legend futbolu typu Maradona, Pele czy Cristiano Ronaldo, koszulki z kultowych sezonów, na przykład reprezentacji Brazylii z 1970 roku, Holandii z 1988, ale też różne limitowane wydania przygotowane na specjalne okazje albo wydane w bardzo małej liczbie egzemplarzy. No i oczywiście koszulki z autografem. Ja też mam koszulkę z autografem, taką bardzo najcenniejsza. Moja to jest z podpisem Thierry Henry, mojego ulubionego piłkarza swego czasu, który jeździł nie luksusowym samochodem, tylko skuterem. Za moment do rozmowy o koszulkach piłkarskich powrócimy. No matter what, you got.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: W przerwie kawowej rozmawiamy o koszulkach piłkarskich. Skąd właściwie ten fenomen? Dlaczego dorośli z dumą polują na koszulkę sprzed 20 lat i potrafią godzinami dyskutować o numerze na plecach? Jakie koszulki są tak naprawdę cenne? Sprawdziłam, jaka koszulka została sprzedana najdrożej.
2: Dawaj.
1: I jest to koszulka z 1986 roku, sprzedana za 9 milionów dolarów.
2: Niesamowite.
1: Czujesz to? 9 milionów dolarów, tyle ta koszulka była warta. I jest to koszulka, w której Diego Maradona zdobył słynną rękę Boga na mundialu właśnie w 1986 roku, więc no...
2: To historia, jest nostalgia, wyjątkowy
1: zapisana
2: moment.
1: Zapisana na koszulce. 9 milionów dolarów. Tyle no, można.
2: Niesamowite, ja sobie wyobrażam, zarobić. Że ona w złotej ramie musi oprawiona
1: na koszulce piłkarskiej.
2: No tak, tak. To co najmniej powinno w ten sposób wyglądać, jak już mamy w posiadaniu taką wyjątkową koszulkę. I my gdzieś właśnie trochę o tych nostalgicznych też koszulkach vintage rozmawiamy, bo te są jakimś w ogóle absolutnym hitem. Wiele osób właśnie szuka takich, a niekoniecznie tych najnowszych.

0: tego roku. No ale oczywiście nie jest to jedyny powód, dlaczego te koszulki dziś są tak popularne. O tych powodach mówi Kuba Liszewski, współzałożyciel Kickback Store.
1: Dużo osób wybiera koszulkę piłkarską w jakimś ciekawym odcieniu, kolorze, bądź też nawet kroju jako element takiego letniego outfitu, gdzie chcą podkreślić swój styl, niekoniecznie sympatyzując z daną drużyną bądź państwem, tylko bardziej patrząc na to, jak będą w danej koszulce wyglądać. Tak na przykład stało się popularne koszulki Brazylii. Podczas tego mundialu zdecydowanym hitem okazały się koszulki Norwegii, które no, nigdy nie były tak powszechnie dostępne, nie było nimi tak powszechnego zainteresowania, ale teraz ze sprawą Erlinga Haalanda i jego drużyny myślę, że jest to taki najbardziej poszukiwany temat aktualnie podczas tych mistrzostw.
0: No i Brazylia, koszulki Brazylii, ja myślę, że to jest, jeżeli myślimy o takich koszulkach sportowych niekoniecznie związanych z kibicami, to ta Brazylia faktycznie wysuwa się na pierwszy plan i to też widać w liczbach, widać to też w różnych raportach, bo oczywiście że takie rzeczy też się mierzy, które koszulki których drużyn, z jakimi nazwiskami są najpopularniejsze. W marcu tego roku na streamingach ukazał się dokument o Ronaldinho, o kultowym zawodniku i właśnie wtedy wyszukiwania brazylijskich koszulek piłkarskich wystrzeliło ponad 140% w porównaniu z ubiegłym miesiącem, więc to jak kultura, popkultura przeplata się ze sportem, z modą, to jest dzisiaj naprawdę fascynujące i czasami naprawdę wystarczy jeden ciekawy film, obraz, wspomnienie o kimś, no i już widzimy to w liczbach. No i oczywiście w tym roku Norwegia też nie bez powodu, ponieważ no chyba takim absolutnym wygranym, jeżeli chodzi o tegoroczne mistrzostwa, jest zawodnik Erling Haaland, o którym myślę, że słyszał każdy, nawet ci, którzy piłką nożną się nie interesują. I on też z modą ma wiele wspólnego. Dziennikarze modowi analizują jego kolekcję designerskich torebek, jego stylizację. On nimi często chwali się w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go prawie 70 milionów osób. No i tam możemy znaleźć i torebki, i buty, i w zasadzie wszystko, co chcemy. No, on skradł serca internautów
2: zdecydowanie. Może coś wystawia na aukcjach, na których my często buszujemy.
0: Przydałoby
2: trzeba
0: się.
2: Sprawdzić. Kiedyś kojarzyły się głównie ze stadionem, dzisiaj nosi się je na ulicach, festiwalach, a nawet do marynarki, koszulki piłkarskiej. Tym koszulką piłkarską przyjrzała się Marta Zinkiewicz. A ty sobie coś upolowałaś?
0: Wiesz co, no ja tak przygotowując się do tego tematu i tak rozmawiając o tych koszulkach i sprawdzając i przeglądając, patrząc, ja myślę, że jakaś chyba musi w kolekcji się w końcu pojawić.
2: Marta Zinkiewicz, będę śledzić twoje media społecznościowe. Wielkie dzięki.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: 27 minut pozostało do godziny 13, to przerwa kawowa, a w niej dzisiaj wysyłamy was do kina, no bo przed nami być może największa premiera filmowa tego lata. W ten weekend do kin wchodzi Odyseja Christophera Nolana, reżysera Interstellar, Incepcji, też oscarowego Oppenheimera. Tym razem Nolan sięga po historię, która ma blisko 3000 lat. Epos Homera o 10-letniej podróży Odyseusza do domu zamienia w widowisko z budżetem 250 milionów dolarów. W sumie największym w swojej karierze. To także pierwszy hollywoodzki blockbuster nakręcony w całości kamerami IMAX nowej generacji. Reżyser podobno czekał kilka lat, aż technologia będzie w stanie udźwignąć jego wizję. No to teraz taki mały przysmak tego, co zobaczycie dzisiaj, jeżeli się wybierzecie albo w ogóle w ten weekend na dużych ekranach. Tell me what you remember. A wife? A son? And then what? We won the war. Odyseja Christophera Nolana dzisiaj wchodzi na ekrany naszych kin. Na planie tego filmu

0: Nie było miejsca na półśrodki. Zamiast studia i zielonych ekranów, prawdziwe lokacje. Grecja, Sycylia, Maroko, Islandia i Szkocja. Ekipa pracowała na klifach, w jaskiniach, ale też i na otwartym morzu. Wiele scen wygląda jak efekt komputerowy, a podobno zostały zrealizowane naprawdę. Nie zabrakło też oczywiście zabawnych historii zza kulis. Matt Damon wspomniał, że najtrudniejsze wcale nie były sceny walki, ale codzienne wspinaczki na plan zdjęciowy. Tom Holland podobno zawsze w biegał na górę jako pierwszy, podczas gdy reszta ekipy ledwo łapała oddech. Anne Hathaway zdradziła z kolei, że Christopher Nolan pomiędzy ujęciami osobiście rozdawał aktorom kanapki. Wyjątkowa w tym filmie jest także muzyka, nie tylko reżyser. O tej muzyce opowie Emma Thomas, ceniona brytyjska producentka filmowa.
1: There's real intimacy and humanity in the soundtrack. And I love that because it sort of subverts all your expectations.
2: I think Chris has a way of pulling in when you're watching his films. The music is definitely a very, very unique world. And I hope people are able to be part of it and fully immerse themselves in this world.
0: Jest jeszcze jedna ciekawostka dotycząca tego filmu. Podobno Nolan słynie z tego, że bardzo rzadko chwali aktorów. Po większości ujęć mówi jedynie dobrze, następne. Kiedy jednak po jednej ze scen powiedział do Zendayi perfect, Matt Damon i Tom Holland żartowali, że przez resztę zdjęć próbowali usłyszeć od niego choć jedno takie słowo. No oczywiście, bez powodzenia. A zainteresowanie filmem oczywiście bezprecedensowe. Bilety na premierowe seanse IMAX trafiły do sprzedaży rok przed premierą i wiele z nich wyprzedało się w przeciągu kilkunastu godzin. No jedno jest pewne, jeżeli wybieracie się na ten film, to warto zabrać ze sobą duży popcorn.

1 minut pozostało do godziny 13, czas na finał. Przez cały dzień dzisiaj, od godziny 10, no to może jeszcze nie przez cały dzień, ale od godziny 10, wkładaliśmy do naszej cudownej walizki przedmioty. Te były związane dzisiaj z filmem Odyseja, bo dzisiaj właśnie taki film wchodzi na ekrany kin. No i załadowaliśmy do tej walizki 3 przedmioty. Jeżeli słuchaliście nas od rana, no to

0: wyjazdy, jakiś weekendowy wypad, czy jakieś dłuższe wakacje?
1: Jeszcze nie do końca, ale kto wie, może w sierpniu się coś uda.
0: Muszę cię zapytać o to, jak pakujesz walizkę. Czy ty, jak wyjeżdżasz na dwa dni, na tydzień, no niezależnie od tego, na jak długo, to jesteś z tych, którzy pakują tylko to, co jest potrzebne, czy pakujesz pół domu?
1: Niestety pakuję tą większą ilość.
0: A, bo, widzisz, jesteś w tej samej ekipie, co ja.
1: No niestety, no... Powiedzmy szczerze, no zawsze się coś może przydać, a jak braknie, to później jest problem.
0: Tak,
1: nie?
0: Potem jest problem, tak, tak właśnie jest. Dlatego moja walizka zawsze nosi ksywego Jilla, bo jest największa, najbardziej pękata i wszyscy się jej boją, że się nie zmieści do bagażnika, więc dostała ksywę Godzilla. Okej, okay, teraz masz szansę upolowania swojej walizki u nas w czwórce. Tak jak powiedziałam, przez cały dzień wkładaliśmy tam różne przedmioty. Dzisiaj to były przedmioty związane z filmem Odyseja. Co włożyliśmy do walizki?
1: Najpierw włożyliśmy małego drewnianego konia.
0: Tak. Jako symbol, jako nawiązanie do konia trojańskiego i zakończenia wojny trojańskiej. Później?
1: Wosk do uszu.
0: Jako nawiązanie do słynnej sceny z syrenami, Odyseusz kazał załodze zatkać uszy woskiem, żeby nie ulec ich śpiewowi.
1: I kompas.
0: Tak, symbol długiej podróży Odyseusza i ciągłego szukania drogi do domu. Gratuluję! No i w ten sposób, w taki miły sposób wygrałeś walizkę w czwórce. Gratulacje.
1: Dziękuję bardzo.

0: 13 minut pozostało do godziny 13. Przerwa kawowa już dobiega końca. Za moment hejterska Kamil Jasiński już w blokach startowych. Wszedł radosny, uśmiechnięty, oczywiście z taką charakterystyczną płócienną torebeczką na ramieniu. Mnie interesuje, co ty masz w tej torebeczce
1: Dzień
0: poza
1: dobry.
0: Komputerem?
1: Chcesz sprawdzić?
0: Tak. SPF tam jest?
1: Czy co jest?
0: SPF.
1: Nie wiem, co
0: 50
1: to jest.
0: Na twarz.
1: Nie, ja tam czasami lubię się zjarać. Jest czapka z daszkiem, kluczyki. Pasta strukturyzacyjna, proszę bardzo.
0: Ale do czego to służy?
1: No do czego? Do włosów. No jesteśmy na kamerkach też.
0: Okej.
1: Okay. Guma do rzucia. Mały mikrofonik, nie wiadomo. No i inne takie. Nie za dużo. No
0: ale
1: i
0: ułożyłeś dzisiaj włosy na tę pastę, bo nie widać.
1: Kasia, czy nie widać? Położyłem podwójną warstwę, ale może troszeczkę... Tutaj słuchawki mi zmiażdżyły fryzurę.
0: Aha, słuchawki są.
1: No ale muszę jednak siedzieć w tych słuchawkach.
0: Jasne, no po prostu ciężka praca radiowca. Co poradzić? Co po godzinie 13?
1: No na pewno będę miał słuchawki na głowie. I zapraszam na hejterską. I będzie konkurs, i będzie dużo dobrej muzyki. Dzisiaj wyjątkowa hejterska tematyczna, ponieważ na pewno jesteś tego świadoma, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę bardzo duże wydarzenie na Stadionie Narodowym System of a Down razem z Queens of the Stone. No i w pierwszej godzinie będziemy grać tylko i wyłącznie System of a Down. Oczywiście w paskudnych remiksach, bo to jednak hejterska. Natomiast w drugiej godzinie zgadywanki i już bardziej elektroniczne rzeczy.
0: Będzie wesoło.
1: Będzie
0: po
1: na
0: godzinie
1: pewno. Zapraszam.
0: 13. Kamil Jasiński, hejterska. Ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Kasia, do usłyszenia. Miłego weekendu.

boli. Soczyć prawie wypłukani nie pomoże potas. I to nie mały popyt sprawił, lecz za duża podaż. Więc teraz pokaż, jak udajesz przed nim damę. Kochasz być karana poza domem, w domu jesteś panem. Widzę ten pattern, to jest schemat pary takie same. Nigdy nie pukasz, ty otwierasz drzwi taranem. Mówiłaś, czułam, że się dziko byłeś planem. Muzyka cicho gra za ucha, sam zostałem.

Słuchasz Czwórki,

0: Autopromocja.
1: Halo, czwórka melduje się na festiwalu Wrosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosąd. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
9: Jej piękne czarne oczy, śniąsze czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: minęła godzina 13.
1: Pogoda.
2: Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
10: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Po reklamie.
14: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto.
15: O nie, my tak nie gramy.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachulski. Zapraszam was na dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: Hejterska 4 w wakacje. I ja mu wtedy mówię, najpierw zagraj wakacje, a później przez całą godzinę System of a Down, bo grają dwa koncerty w ten weekend. I tak właśnie będzie, natomiast w drugiej godzinie już wrócimy do bardziej, nie chciałbym powiedzieć elektronicznych i tanecznych, ale elektronicznych i połamanych brzmień, więc na pewno to nie będzie łatwa do przełknięcia. Hejterska przez najbliższe dwie godziny jesteśmy razem i będą zgadywanki i konkursy i gadżety, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Crocodile Chop, absolutny must, jeśli chodzi o godzinę poświęconą System of a Down. Chyba jeden z pierwszych w ogóle mashupów. Nils i Sierga odpowiada właśnie za ten numer. No i on jest absolutem, jeśli chodzi właśnie o tworzenie śmiesznych przeróbek. On stworzył całą płytę z mashupami z melodyjki ze Shreka. No i też odpowiada za ten właśnie mashup, który wielokrotnie pojawiał się w Hejterskiej. No jest nieśmiertelny.

Na, chyba z 10 lat, a może i więcej ma już ten mashup. Martyna pisze w komentarzach, hejterska 4.1 to jest nasza grupka na Facebooku, jeżeli ktoś tam jeszcze się nie dodał, ten co? Zgniłe jajo, więc trzeba nadrobić zaległości, bo ten smród będzie się za wami ciągnął, a jeżeli się dodacie, to oczywiście jak ręką odjął. Cześć, pozdrowienia w ortezie, kostka złamana, na. Ha. No to może jakieś zdjęcie, jak bardzo złamana, a kostka, prawda, co jest od kostki? Niedaleko, stópka, nie powiedziałem tego głośno. Pozdrawiam cię, Plutko, jest Janek. Mordunie, macie dzisiaj spokój, nie dzwonię, bo klapeczki już do mnie jadą. Elo, potężny Maciek. No, wczoraj rozbił bank. Rozbił bank, zgadując, że to żyła, a myślałem, że będzie walka trwała, ale dobrze. Hejka, dzisiaj w prawie pełnym składzie z mężem i córką usłuchamy. Zobaczymy, ile mąż wytrzyma. Nie, dzisiaj aż takiego hardkoru nie będzie, jednak System of a Down. Tak mi się wydaje, że raczej lubiany zespół jest Jola, Hejka Sklejka. Wakacyjne pozdrowienia z Werony. Bonjour, nie, to inaczej trochę. Tutaj jeszcze nie słyszeli hejterskiej. Niech się uczą. Pozdrawiamy serdecznie i może System of a Down?

Taka przypominajka, systemowa dałam w najbliższy weekend. Dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Na pewno nie będzie można nic usłyszeć. Piękna akustyka. No ale przynajmniej będzie można na coś popatrzeć. Jeżeli ktoś z was się wybiera, no to ewentualnie możemy się złapać. Ja będę tego drugiego dnia na pierwszy dzień. Niestety nie udało mi się dorwać biletów, ale tak, tak, powrót do czasów gimnazjalnych. Jeśli chodzi o New Metal, nigdy nie byłem wielkim fanem, ale System of a Down to był jeden z takich zespołów, który rzeczywiście sprawiał mi przyjemność, chociaż powróciłem całkiem niedawno, właśnie kiedy ogłoszono ten koncert, do albumu Toxicity. Nie posłuchałem rzeczywiście, chwytliwe wszystkie numery, ale miałem takie wrażenie, że taka trochę bezsensowna klepa. A to sobie porozmawialiśmy o System of a Down, o współczesnym metalu, może być tylko gorzej. Hejterska 4.1 to jest nasza grupka na Facebooku. Dobre te remiksy, podoba mnie się, jest i Huber. Co to za prodzisz w tle? Pozdrawiam cieplutko wszystkich słuchaczy, komentarz od Kasi. Ten wcześniejszy utwór, no to System of a Down, to System of a Down. O, Soaderska, jaka miła wiadomość z piąteczku, jest i Ernestik. Pozdro z Rimini, hejterzy, ale dzisiaj wszyscy we Włoszech. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, lecimy z kolejnym numerem. Co powiecie na System of a Down?

Powiem wam, że przygotowanie dzisiejszej audycji nie było jakoś straszliwie trudne, bo jest bardzo dużo remiksów systemowa DAO, natomiast jak zacząłem się zagłębiać w ten świat, no to jednak to są takie remiksy, powiedzmy, sprzed 10, a nawet i więcej lat. No i wtedy dominował taki dubstep, ale taki najgorszy i dużo jakichś takich tak zwanych hamóweczek, więc... Tym nie będę raczej was tutaj męczył, ale rzeczywiście dużo naprawdę bardzo złych remiksów, tak złych remiksów, że aż one nawet nie nadają się do hejterskiej, bo wiecie, coś jest złe i coś jest złe, ale nadaje się do hejterskiej, to też trzeba tutaj znaleźć równowagę. Dobrze, przypominam, że dzisiaj w pierwszej godzinie tylko twórczość zespołu Systemowa Down, wszystko za sprawą ich koncertu, który już w najbliższy weekend, czyli właściwie jutro i pojutrze, dwa koncerty w Polsce, Queens of the Stone Age, też Support grają bardzo ciekawe wydarzenie. No ciekawe, jak to będzie nagłośnione. Byłem ostatnio na Foo Fighters na Stadionie Narodowym i nie było wcale tak źle, ale Foo Fighters nie grają aż tak mocno. Ja mam taką teorię, im ktoś ostrzej gra, tym gorzej to brzmi na Stadionie Narodowym. Więc Systemowa Down powinien brzmieć beznadziejnie.

Tak będzie, tak będzie. Marcin pisze, siema redaktorzu, to może się złapiemy w niedzielę na płycie, nie będzie to Lonely Day. No możemy, śmiało, śmiało, na pewno łatwo będzie można mnie znaleźć, będę spocony w czarnej koszulce, więc na pewno mnie wyhaczysz gdzieś tam w tłumie. Pozdro i miłej zabawy oczywiście życzę. Dawno was nie słuchałem, ale muszę lecieć, bo jest promocja, nie powiem w jakim sklepie, ale no dobrze, powodzenia, powodzenia. Domyślam się, że... chyba wiem, jaka to jest promocja. Pozdro z remontu. Radek zostawił komentarz. Przy takich utworach nie trzeba używać udaru, ale rzeczywiście na zdjęciu udar jest, no ale jeszcze daleka droga, bo to chyba początek tego remontu. Trzymam kciuki, wszystkiego dobrego. Dobra, lecimy z kolejnym utworem. Jakbyście się nie spodziewali, to System of a Down.

To oczywiście co? System of a Down. Tak, dobrze, dobrze, trafiliście po jednej nutce. Kamil, Lena, Kuba i Justyna właśnie przyłączyli się do grupki Hejterska 4.1 i co? I ma już zagwarantowany spokój. Na pewno nikt nie powie im, że hej, śmierdzisz jak zgniłe jajo. Absolutnie nie, nie ma takiej możliwości. Ale dobrze, żeby nie było, że tylko System of a Down, System of a Down, chociaż w tej godzinie tylko System of a Down. Na otarcie łez, jeżeli ktoś nie jest w stanie wybrać się na ten koncert albo nie zdobył biletów, to mam dla was zaproszenia na inny, bardzo interesujący koncert w sobotę 18 lipca, czyli już jutro. Cox Parer to jest brytyjska legenda takiego ulicznego punk rocka, muzyka Oi, oni też kładli podwaliny pod ten gatunek. Jeżeli chcielibyście się wybrać, jeżeli chcielibyście nastroszyć sobie piórka na białko, postawić irokeza, założyć glany, przypomnieć sobie stare dobre czasy, lataliście kiedyś w załogach, no to śmiało zadzwońcie do studia 226452100. Mam podwójną wejściówkę jeszcze na ten koncert. Na pewno bardzo ciekawe wydarzenie się szykuje. Takie true. Absolutnie nie można zarzucić im komercji. A my wracamy teraz do System of a Down, zespołu, który dwa razy wystąpi w ten weekend. Oby to nie był samotny dzień.

Oczywiście wypadałoby teraz zagrać o co? O czwórkowe klapki Kubota do zgarnięcia. Pytania prosto z internetu, czekam na wasze telefony. Dwie osoby, trochę... A proszę bardzo, tutaj będzie Magda Gessler, jakieś reality show, stare dobre wirale, więc dacie radę na pewno, albo nie dacie rady. Damy radę, to dla moich ziomków, damy radę, dla ich rodzin i potomków i dla klapek Kubota. 226 45 21 00. Zadzwoń, zadzwoń.

Wio, na końcu. 226452100 to jest numer do naszego studia. Czas na konkursiwo. Dobra, system owadown, system owadownem, ale

0: I jako pierwszy zadzwonił do nas Przemek, który mam nadzieję, że na razie jest bosy. Halo, halo.
1: Daj mi klapki, kierowniku, mam chore stopy.
0: Mam chore stópki, mam chore stópki. Dobrze, nie chcę pytać, jaka choroba. To Przemku, musisz walczyć. Twoim przeciwnikiem jest Łukasz. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry, Kamilu.
0: Łukasz też na bosaka?
2: Tak, na plaży w Rimini z ekipą całą.
0: O, proszę, to masz roaming, tak? Nie będziesz musiał dużo płacić, wiesz?
2: Nie, nie będę płacił.
0: To dawaj na głośnik, niech tam słyszą Włosi,
2: jesteśmy.
0: Dobrze, pozdrawiamy słoneczną Italię. Zaczyna Przemek. Przemku, słuchamy fragmentu Kuchennych Rewolucji.
3: No w tym momencie jestem pozbawiony wolności. Pod dozorem elektronicznym jestem, no.
4: Jesteś na wolności i masz obrączkę.
3: Obrączkę mam.
4: Gdzie ją masz?
3: Na nodze.
4: Pokaż, bo jeszcze w życiu nie.
3: U nas na to się mówi,
0: jak się mówi na taką obrączkę, wiesz, dozór policyjny. Jaka tutaj padnie, jakie padnie określenie? Odpowiedź A, Iławskie Rolexy. Odpowiedź B, Rakowiecka obrączka. I odpowiedź C, pierścionek klawisza.
1: No dobra, spróbujmy to B.
0: B, Rakowiecka obrączka, sprawdzamy.
4: Pokaż, bo jeszcze w życiu nie.
3: U nas na to się mówi Iławski Rolexy.
0: Iławski Rolex, Iławski Rolex. Przemku, nie wiedziałeś, więc wnoszę, że nie jesteś ani z Iławy, ani też...

0: Nie masz żadnego konfliktu z prawem.
1: No na to wyszło. Niestety.
0: No ale punktu też brak, więc było trzeba jednak, wiesz, coś tam polatać w ekipie, to być może wiedział. Dobrze.

0: Odpowiedź A. Przyjmowałem je z przyjemnością. Odpowiedź B. To inni mieli problem ze mną. I odpowiedź C. To znaczy, czasem mi ich brakowało, więc miałem problem.
1: Stawiałbym na odpowiedź C.
0: C. Czasem mi ich brakowało. Sprawdzamy.
2: Czyli miałeś problemy z narkotykami, no?
3: Problemów nigdy nie miałem. Zawsze przyjmowałem z wielką ochotą.
0: No jednak punktu brak. Ochota, wola i ochota. Dobrze, panowie, jedziecie łeb w łeb. Idzie wam beznadziejnie. Lecimy dalej. Teraz program reality show. Tacy internetowi celebryci się tam pojawiają, ale też pojawiają się trudne pytania i słuchamy.
4: Wymień trzy ssaki. Trzy ssaki?
0: Czy sak i rekin? Pierwszy sak to rekin został wymieniony. Jaki sak później zostanie wymieniony? Odpowiedź A. Jak ssaki to sutek? Odpowiedź B. Whale. I odpowiedź C. Ssaki leśne. Przemysław? Czy żyjemy?
5: Jestem. Tak. Poczekaj, a pierwsze co było? Jaką proponujesz odpowiedź?
0: Sutek. Ssak sutek.
5: Taki jak zawsze. Tak. No C może tym razem.
0: Dobra, sprawdzamy, czy to są ssaki leśne.
4: Czy ssaki? Rekin? Whale? Co? Whale? No, ale no. No rekin, whale i dolfin. A po
0: prostu. Rekin, whale i dolfin. Whale drugi był niestety. Whale. Punktu brak. Mocarny program, mocarny. Można wielu rzeczy się dowiedzieć o świecie. Dobra, punktu brak. Teraz odpowiada Łukasz. Mireczek się pojawia, nasz ulubiony. I Mirek, a propos twoich zagranicznych wyjazdów, tutaj też trochę o językach obcych będzie.
6: Japoński. To jest bardzo trudny język. Ja wolę europejski, a w tym bardziej język...
0: Jaki język woli europejski, Mirek? Odpowiedź A. Język ciała. Odpowiedź B. USA. I odpowiedź C. Język zmyślański.
1: Stawiam na C.
0: C. Zmyślański. Sprawdzamy.
6: Ja wolę europejski, a w tym bardziej język USA.
0: I to jest właśnie przewrotna odpowiedź. Wszyscy się spodziewają, że coś będzie.
1: Dobrze nam idzie dzisiaj.
0: A tutaj USA. Punktu brak. No dobrze. Najwyżej klapki zostaną w studiu, a wy dalej na bosaka. Dobra, panowie, lecimy dalej. Teraz odpowiada Przemek i kaczka pojawia się.
7: Zapalę tą kaczkę, nie? Pociągnęłem. Ona tak...
0: Co ona tak? Co zrobiła kaczka po pociągnięciu? Odpowiedź A. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. Odpowiedź B. Tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. I dzida długa. I odpowiedź C. Ta, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
5: Dobra, a powiedz mi jeszcze proszę tą drugą odpowiedź.
0: Tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Dzida długa.
5: No dobra, no spróbujmy tam dzidę.
0: Dobra, sprawdzamy.
7: Ola tako, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. Wszystko na wierzchu, nie? To mi się nie podoba. W ogóle zabijanie jest do niczego.
0: Kwa, kwa, kwa, przecież kaczka rapi. No łatwiejszego już nie mogłeś wylosować. Punktu brak. Przemek, naprawdę, dawno tak dobrze nie było. Same złe odpowiedzi. Dobra, zobaczymy, czy Łukaszowi się teraz uda. Słuchamy fragmentu takiego programu telewizyjnego, tam 0700, zadzwoń, odpowiedz na pytanie, wygraj 1000 zł. Słuchamy.
8: Dzień dobry.
9: Czy masz ukończone 18 lat?
8: Nie.
9: No właśnie, bardzo mi przykro. Czy możesz poprosić kogoś dorosłego do telefonu?
8: Tak.
9: To bardzo proszę, szybko.
0: I jak tutaj sytuacja się rozwinie? Ktoś dorosły krzyknie do słuchawki. Odpowiedź A. Gówniaro, impulsy mi nabijasz. Odpowiedź B. Dziewczynka zmieni głos i powie dzień dobry. I odpowiedź C. Nie, jednak mam te 18 lat, przyzna ta dzwoniąca dziewczynka.
1: Odpowiedź B.
0: B. Dzień dobry, sprawdzamy.
9: Czy możesz poprosić kogoś dorosłego do telefonu?
8: Tak.
9: To bardzo proszę, szybko.
8: Dzień dobry.
9: Halo.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Słucha.
0: Słucha. Jest punkcior honorowy. Udało się. Proszę bardzo, taka konkursocepcja, konkurs w konkursie. Są klapki twoje. Mam nadzieję, że się cieszysz, Łukaszu. No niestety do Italii nie wyślemy, więc tam już nie zadasz szyku, ale po powrocie do Polski mam nadzieję, że będą na ciebie czekały.
1: Ale jutro wracam. Turystów przywiozłem na wakacje, także jutro wracamy po tygodniu. Także.
0: Opaleni?
1: Przydadzą się. Oczywiście.
0: Tak, papierosami? Czy czymś słońcem?
1: Słoneczkiem włoskim.
0: No to gratuluję, fajnie, brzmisz na wypoczętego. Przemku, no jakoś musisz się podnieść po tej porażce, ale klapki jeszcze będą do zgarnięcia.
5: Idę na boso szukać kaczek.
0: Pójdę boso. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrówki.
1: Dzięki,
0: na razie, hej, hej. Już teraz gramy Systemowa Down, ale na otarcie łez przypominam, że za moment, po godzinie 14, kolejne konkursiwo.

10 minut pozostało do godziny 14, ale hejterska oczywiście trwa w najlepsze. Jeszcze trochę System of a Down, a później zmienimy trochę melodię. Ale równie przyjemnie na pewno spędzimy czas i zgadywanki się pojawią. Paweł dopytuje, a co to za nagranie gra? Track ID, mój drogi, System of a Down, ale playlistę oczywiście będziecie mogli znaleźć na naszej stronie czwórka.online, ale przez całą godzinę System of a Down, a po godzinie 14 dobre, mówiąc językiem młodzieżowym, kozackie się seciwo, mordo. Dobrze, jest i Marcin. Maryla mówiła, że wpadnie na koncert zrobić support razem z Queens of the Stone Age. Wcześniej już widziałem, pojawiły się teorie spiskowe, że Marian Lichtman będzie grał support. W sumie tam w niektórych utworach System of a Down, tam Serge tak Marian podobnie, tylko on robił to wcześniej. On robił to wcześniej. Jola natomiast pisze, że to jest taki utwór, co,

w rodzaju UFO jest wśród nas. No tak, dzisiaj trochę kosmicznych melodii na pewno jest. O, jakie to jest ładne, takie niezasłuchalne, uszy płaczą czerwonymi łzami. No rzeczywiście, trochę takich remiksów, takich nawiązań do dubstepu, trapu jednak się pojawiło. Bardzo dobre, trafne pytanie od Huberta. Kiedy zlot? No na razie jestem w stanie tylko powiedzieć, czas pokaże. No na pewno to nie będzie tania impreza, która kosztuje 300 zł. Czas pokaże. Just to bypass the SoundCloud BS. Enjoy the track.

0: Okay.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
3: Kiedy?
2: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
4: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
5: Dzieci Neo.
4: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama. Bo w media ekspert taniej ma.
6: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się...

0: tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
2: Po reklamie.
3: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: I już prawie minęła godzina 14. No dobrze, jaka pogoda w weekend?
1: Pogoda. Autopromocja.
2: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król.

0: Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Hejterska 4.
1: Fajne takie, nie za bardzo 4x4 i tak właśnie w tej godzinie będzie. Dawno nie było jakichś bardziej połamanych rytmów, tylko ostatnio umcyk, umcyk, jakaś techniawa, tutaj remiksy, systemowa down, komercja, komercja, to mnie właśnie irytuje. Hejterska wraca do korzeni, za moment zgadywanki, więc zostańcie z czwórką do godziny 15.

którym stopa poci się w grubych, ciężkich butach. Już teraz w czwórce kolejna para klapek Kubota do zgarnięcia. Oczywiście czwórkowe klapki nie do kupienia w sklepie Limited Edition, tylko trzeba odgadnąć hasło. Przypominam zasady, ja wymyślam hasło, podaję kategorię, a wy dzwonicie i zadajecie pytania, na które ja odpowiadam tak lub nie. Klapki Kubota czekają. 226452100 to jest numer do naszego studia, a ja tylko podaję kategorię dla ułatwienia. A dzisiejsza kategoria to ludzie. Szukamy kogoś w tej kategorii. 226452100, numer do naszego studia. Kategoria ludzie. Szukamy jakiejś osoby, osób, grupy. No, nic więcej na razie nie mówię. Klapki Kubota do zgarnięcia. Czekam na wasze telefony. 226452100.

0: No halo, co nie dzwonicie? Boicie się jakiejś osoby, która dzisiaj jest w konkursie, czy po prostu wszyscy są tacy cwani i nie chcą tutaj marnować impulsów na pierwszy telefon, bo wiedzą, że i tak nie zgadniecie. Ale przypominam, że klapki Kubota są do zgarnięcia. 226452100. Jak nie, no to ja je sobie, ja sobie w nich będę śmigał. Spoko, wygodne są, naprawdę. To nie tylko zwykły plastik, ale także dużo pianki. One naprawdę sprawiają wrażenie, jakby chodziło się po chmurkach. No jest mój imiennik, który ratuje honor. Halo, halo.
1: Siemanko.
0: No cześć Kamilu, dobrze, że dzwonisz, dziękuję.
1: Wszyscy ale to się... ja już dzwoniłem wcześniej, tylko był abonent czasowo niedostępny. Miałem takie dziwko z rogiem. Royale psikus.
0: Teraz, przed chwilą?
1: No.
0: Dziwne, u mnie działa. No ale trudno. Najważniejsze, że jesteś jako pierwszy. Możesz zadać dwa pytania.
1: Hurra, co za dzień. Pierwsze pytanie. To jest pojedyncza osoba?
0: Nie.
1: No dobra, czyli grupa osób. Czy to jest jakiś zespół muzyczny? Jakby to nazwać tak ładnie?
0: Tak.
1: No dobrze. No to ja odpowiadam.
0: Dobra.
1: Wu-Tang Clan.
0: To jest ulubiony skład wszystkich słuchaczy czwórki. Wu-Tang. Wszyscy go uwielbiają.
1: Wu-Tang.
0: No ale nie, to nie jest to. To nie jest to, Kamil.
1: Okej, okay, ale warto było spróbować.
0: Wiadomo, dzięki bardzo za telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Ciao.
0: No i teraz jest drugi Kamil. Czyżby same Kamile dzisiaj dzwoniły? Halo, halo.

0: Halo, halo. No, Kamil prosił, żeby dzwonić, bo nikt nie dzwoni, no więc dzwonił Kamil.
1: Kamil, i tak Kamilocepcja. Kamilo Maxing teraz. Dobra, słuchamy, Kamilu.
0: Kamilu, ja tylko poprosił, jaka kategoria?
1: Ludzie.
0: Ludzie. I tu kolega wcześniej, Kamil, stwierdził, że to więcej niż jedno.
1: Więcej niż jedno zwierzę, to ludzie.
0: To lama, tak. Dobra, czyli strzelam, moje pytanie. Hasło to zespół muzyczny.
1: Tak, musisz skręcić gałkę, bo słychać ciebie, mnie, podwójnie.
0: Już skręcam.
1: No głośno miał rozkręcone, tyle trzeba było, trzeba kręcić.
0: Już.
1: Dobra.
0: Prodigy.
1: Nie, to nie jest Prodigy. Dziękujemy panu bardzo.
0: Dziękuję.
1: Drugi ulubiony zespół wszystkich słuchaczy czwórki. Ale mamy teraz badania fokusowe. Naura, no i razem z nami jest Ola. Dzień dobry. Halo.
2: Dobry.
1: Cześć, Olu.
2: Jestem.
1: Jak samopoczucie piątkowe?
2: Ciepło.
1: Ciepło. Jakieś plany na weekend? Poza chłodzeniem się?
2: No już będzie chyba chłodno.
1: Ma
2: to
1: być
2: może
1: zimno,
2: grzanie
1: no.
2: się?
1: Grzanie się, tak właśnie. Nie zdążymy się tutaj nacieszyć upałem, nie zdążymy ponarzekać, już znowu zimno. Dobrze, Olu, słuchamy pytanka.
2: Czy to jest polski zespół?
1: Tak.
2: Okej. Okay. To może tak na czasie teraz ich troje?
1: Ich troje, reaktywacja, ale nie. To ani ich dwójka, tym bardziej z tego zespołu. Olu, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam.
1: Na razie. No i mamy teraz Adama. Dzień dobry, Adamie.
3: Cześć,
1: słuchamy.
3: Pytanko, czy ten zespół składa się tylko z mężczyzn?
1: W podstawowym składzie tak.
3: Dobra, strzelam, kombi.
1: Które kombi? Przez jedno czy przez dwa i?
3: Łota jest jakieś inne?
1: No jak, jest jedno, kombi łosowski i kombi i bez łosowskiego. I w jednym i w drugim jest łysy. Tylko trochę się różnią łysi, ale no. Jest dwóch łysych z kombi. Człowieku,
3: dobra,
1: na jakiej planecie żyjesz?
3: No to odpowiedź zagadka, kombi?
1: Nie, to nie jest kombi. Ani jedno, ani drugie.
3: Dobra, dzięki.
1: Na razie, hej. 226452100, numer do naszego studia, kogo szukamy, kategoria ludzie. 226452100.

0: dobra klepa, ale spokojnie, to nie miksuje DJ Break, Whore i Gizmode w back to back. 20 minut po godzinie 14 cały czas walczymy. Natalia jest razem z nami. Dzień dobry.
1: A dzień dobry panu.
0: Dzień dobry, Natalia. Jak samopoczucie przedweekendowe?

0: Dobrze, chociaż trochę to ciepło, ale to chyba już wszyscy na to narzekają, nie?
1: Ja nie narzekam. Fajnie, jak jest ciepło, fajnie, w końcu można się nacieszyć ciepełkiem. Jakieś plany na weekend?
0: Jest kilka, ciężko wybrać.
1: No dobrze, ale może zdradzisz nam mnie jeden z dwóch na przykład?
0: Może być grill, może być jakiś koncert, jest kilka ciekawych koncertów darmowych, co to jest istotne.
1: Grill, rozumiem.
0: Tak.
1: Coś dla duszy, coś dla ciała. Miłej zabawy w weekend życzymy oczywiście, Natalio, i słuchamy twojego pytania.
0: Powiedz mi, bo chwilę mnie nie było, czy wiem, że jest to zespół, jest to zespół muzyczny, grupa, w podstawowym składzie są mężczyźni, czy coś mi ominęło?
1: Nie, wszystko powtórzyłaś pięknie, ze zrozumieniem.
0: Okej, no dobrze. Powiedz mi, czy to jest polski zespół?
1: Tak.
0: Polski zespół, okej. No dobra, no to spróbujmy strzelić w takiej sytuacji Lady Punk.
1: Nie, to nie jest Lady Punk. Niestety.
0: Dobra, niestety, nie. Będę próbować.
1: Na razie, pozdrówki, papa. 226452100, numer do naszego studia, i Ewelina jest razem z nami. Halo.
2: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Ewelino, słuchamy.
2: To ja mam pytanie. Czy ten zespół jest ludowy, składający się z powyżej 10 osób?
1: Powyżej 10 osób? Czekaj, jeden, nie. A co, to nie. Aż tyle to nie.
2: To mógłby być zespół składający się z samych mężczyzn.
1: No ale w tej wyliczance jednak tam pojawiają się kobiety. Ale
2: no
1: to też
2: ja
1: się rotuje.
2: Zespół ludowy Mazowsze.
1: nie wymieniłbym oryginalnego składu. Powiem ci, Mazowsze nie ma takiej opcji. Ale koszulki nie noszę, więc tam nikt nie zaczepi. Niestety nie, to nie jest Mazowsze. Ale fajny strzał. Ewelino, pozdrawiam serdecznie. Na razie, hej, hej. No i Piotr jest razem z nami. Halo, Piotrku.
3: Cześć,
1: siemano, słuchamy.
3: Powiedzcie mi, czy to jest zespół, który gra muzykę rockową, może?
1: To zależy, co rozumiesz przez muzykę rockową. To zależy, jakim hardkorowcem jesteś. To zależy. Ale raczej nie powiedziałbym, że to jest rock.
3: Raczej nie rock. To mnie zaskoczyłeś teraz. Dobra, strzelam. W takim razie, nie wiem, Big Cyc.
1: Big Cyc to stary punkowy skład, mordo. Rudy się żeni. Nie, to nie jest Big Cyc, niestety nie. Na razie, chociaż sprawdziłem Wikipedię, żeby nie było, że tutaj farmazony tylko jakieś lecą. Wikipedia podaje, że są elementy rock'n'rolla w tym zespole. Nie wiem gdzie, nie wiem, który wikipedista to pisał, ale no tak podają. Dobrze, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymaj się, Piotrku. No i Antoni jest razem z nami.
4: No witam, cześć wszystkim.
1: Witamy i słuchamy.
4: Słuchaj, Kamilu, czy panowie z tego zespołu malują się na koncertach?
1: Może jakiś taki delikatny róż, ale nie, takie malowanie to nie jest widoczne.
4: Kurde, nie jest widoczne.
1: To jeżeli się malują, to tylko tak, żeby nie świecić się, żeby czoło się nie odbijało.
4: No to cały misterny plan poszedł. Dobra, ale to niech będzie zespół pieśni i tańca Młoda Kościerzyna.
1: Niestety nie, ale konkretny skład. A o jakim malowanym zespole myślałeś?
4: Wiesz co, myślałem, że może chodzić o taki jeden zespół, który książki dał na koncertach.
1: Okay.
4: A mianowicie chodzi o Behemota.
1: Nie.
4: No ale to raczej delikatny róż nie jest.
1: Nie, trochę inny make-up. Węgielkiem go. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki, na razie. Cały czas możecie dzwonić, 226452100, kategoria ludzie.

0: 27 minut po godzinie 14. Cały czas szukamy dzisiejszego hasła. Klapki Kubota do zgarnięcia, więc dzwonicie 226452100. Numer do studia czwórki. Szymon jest na linii. Halo.
1: Siemanderko.
0: Siema, ale jak zawsze dużo energii. Co tam u ciebie, Szymonie?
1: Tak jest. Powrót. Autostrada 2.
0: Jakieś pogoda plany na weekend?
1: Standardowe. Posiedzieć, odpocząć, docenić, być wdzięcznym i rewelacja.
0: Wdzięczność, wdzięczność. Miłość, trzeźwość, pokora. Dobrze, Szymonie, słuchamy pytania.
1: O, miłość, pokora, tak.
0: Słuchamy pytanka.
1: Tak jest. Kurczę, trochę mnie zmyliłeś z tym różem, bo ja chciałem w Behemoth celować.
0: Nie, ale, no, Behemoth już odpadł.
1: No nie. Wiem, nie, dlatego trochę ułatwione mam, ale...
0: Nie malują się różem, tylko mówię, że ewentualnie taki, wiesz, makijaż sceniczny, jak gdzieś występują.
1: No właśnie mówię, że ja chciałem pytać też o te kwestie, ale to może spytajmy jakiś gatunek muzyczny, może będzie łatwiej.
0: Dla ciebie łatwiej, dla mnie trudniej. No, słuchamy.
1: Czy ten polski zespół składający się głównie w składzie z mężczyzn gra muzykę metalową?
0: Nie. Co to nie?
1: Damn,
0: son, where'd you find this? Brother, what's that?
1: Esa odpada, ona odpada. No dobra, no to strzelamy, no. Nie wiem, no, Gawenda, no.
0: Niestety nie, to nie jest to. To nie ten zespół. Ale dobry strzał, szanuję, naprawdę szanuję. Zaskoczyłeś mnie. Pozdro, Szymon. Miłego naura. I Tomasz jest na linii. Halo.
2: Cześć,
0: Tomku.
2: Kamilu.
0: Dzień dobry, Tomku. Słuchamy. Też w drodze.
2: Słuchaj, ja może bez pytania, bo tak nie za bardzo mi pytanie przychodzi do głowy, szczerze mówiąc.
0: Dobrze, to strzelaj.
2: Ale zachęciłeś mnie tym, że nikt nie dzwoni, to mówię, zadzwonię. Może to Myslowic?
0: Nie. Niestety nie. Długość dźwięku samotności, co? Przed weekendem, nastrojowo-klimatycznie. Nie, to nie jest Myslowic. Trzymaj się, Tomku. Pozdrówki. Na razie. Hej, hej. No i mamy miłośniczkę polskiej muzyki. Natalia jest razem z nami.
3: Do dwóch razy sztuka może tym
0: walczymy,
3: razem.
0: Walczymy. Słuchamy.
3: Dobra, zaintrygowałeś mnie tym, że się skład tam trochę rotuje. Powiedz mi, czy ten skład się tak rotuje co roku?
0: Wiesz co, oryginalny, to jest obszerny, podstawowy skład jest niezmienny od samego początku i na nim się skupmy.
3: O, no dobra, bo tu myślałam, że pójdziemy w stronę troszeczkę tym bardziej makijażu i na pewno nie metalowej muzyki, myślałam o męskiej grani orkiestra, ale w takiej sytuacji to chyba nie.
0: Nie. Absolutnie nie.
3: Dobra, to może do trzech razy sztuka.
0: Jasne, nie ma sprawy, trzymaj się, Natalia, pozdrówki, hej, hej. I mamy teraz Kamila w grze, halo.
4: Uszanowanie, cześć.
0: Siemaneczko, słuchamy.
4: Zapytam tylko, czy to są chłopaki górale z południa?
0: Tak.
4: To Golec Orkiestra.
0: Oczywiście, brawo.
4: No.
0: Bracia Golec, no to teraz dawaj na trąbach. Chyba

0: Tak, chyba zobaczyłeś klapki Kubota i Kwicys, tak?
1: Tak, właśnie marzyłem o nich, a jadę teraz z rodziną właśnie na południe i to było przeznaczenie właśnie. Szkoda, że się nie założę, ale tym razem obyś na pewno
0: tylko,
1: ogarnę.
0: Obyś ich tylko nie spotkał. Kamilu, gratuluję ci bardzo serdecznie. Klapki są już twoje. Mam nadzieję, że będziesz godnie je nosił, zarówno na południe, jak i na północy.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Na razie.

Taka sieka w ciągu dnia w Polskim Radiu. Można? Jeszcze jak? Maciek pisze, na priv napisał. Trudno zrozumieć tę całą wiadomość. Super ta godzina z musu, naprawdę prawdziwa hater. Smaczek, smaczek. Muza. Godzina z musu czy z muzą? Smaczek, smaczek. Bardzo dobre hasło. Smaczek, smaczek. Hubert natomiast pisze, hejterska 4.1. Przypominam o urodzinach Schwarzeneggera. Konieczności przygotowania na tę okoliczność specjalnej audycji. Schwarzeneggerska 4, oczywiście, oczywiście. Dobrze, ale dobrze, że przypomniałeś, bo ja nie mam głowy dodatnie. Niedawno miałem imieniny i też nie pamiętałem. Życzeń też mi nikt nie złożył, no ale dobrze. Zostawmy to już.

O, przepraszam, jak to nikt nie pamiętał o imieninach? Marian napisał. Marian, z którym się widziałem w tym tygodniu, we wtorek przyjechał do studia razem z Szafą. Dostałem ogromną czekoladę. W połowie

0: Munters and punters of the class of Balter 2024. Welcome to intermission. If I could offer you.
1: I teraz proszę bardzo. Reklama Chillera, totalna utopia. Ania dołączyła do grupki. Dzień dobry. I Piotrek także, więc tutaj gwarancja już braku ksywki zgniłe jajo. Jest. Jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał, to zachęcam. Hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku. Bardzo dużo ciekawych rzeczy tam się dzieje. Mniej ciekawych też trochę się dzieje. No dzieje się. Ogólnie się dzieje. Live in the north, but leave before it makes you hard. Live in Bristol for a bit, but leave before it gives you a K problem. Maybe you'll piss yourself, maybe you won't. Maybe you'll blag a live-in vehicle pass, maybe you won't.

Kasia jeszcze napisała komentarz. Kto pamięta audycję z muzyką atonalną? No ja pamiętam przez mgłę, ale pamiętam. Może kiedyś do tego wrócimy. Jeszcze pamiętam, dobre kiedyś było wydanie z takim kosmicznym rokiem. Też przypadła wam do gustu. Wszystko możemy do tego oczywiście

0: powrócić. Mam te utwory zgrane na pendrive'ie, oczywiście, wiadomo. Zed Kacper w studiu.
1: Boże,
0: twórki.
1: Na pendrive'ie?
0: Nie, no żartuję, nie mam.
1: Tak myślałem.
0: Cześć. W ogóle cały dysk straciłem jakiś czas temu. To niedobre. Miałem zasyfiony i później mądralińscy pisali: pamiętaj, żeby robić backup. Pamiętaj,
1: no i
0: żeby...
1: tak właśnie Kamil zrobił.
0: Ty tu MP3 konwerter i znowu to samo.
1: Jazda, mam.
0: Oczywiście zawirusowane. Kacper, co u ciebie dzisiaj?
1: Dzisiaj w audycji jazda na weekend. Bardzo nietypowo, bo pojedziemy sobie w pierwszej godzinie do nietypowych hoteli na świecie. Na przykład możesz przenocować w ogrodzie zoologicznym, albo w kościele, albo w rurze kanalizacyjnej, więc takie ciekawe noclegi. Które byś wybrał?
0: Rurę, wiadomo.
1: No ja też.
0: Rura.
1: Róża,
0: no kojarzysz ten filmik? Ja się trochę cykałem. Nie wejdę.
1: Tak. No właśnie to ten vibe.
0: To
1: jest ten kontekst.
2: Nie.
1: Potem...
2: Czego?
1: O, Kamil już się odpalił. W drugiej godzinie z kolei przejrzymy bardzo nietypowe nazwy różnych miejsc turystycznych w Polsce, bo można na przykład odwiedzić rezerwat przyrody Wydymacz.
0: Miejscowość Stolec też jest.
1: Miejscowość Sfornegacie itp. itd. Także dzisiaj tak pojedziemy i w świat, i w po Polsce.
0: Czyli można powiedzieć trochę z humorkiem.
1: A dzisiaj z humorkiem, dzisiaj.
0: Zed Kacper z wami zostaje. Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w Hejterskiej za tydzień o tej samej porze. Jesteś gotowy?
1: Robimy to?
0: Wiadomix. No. 3, 4. Yeah.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcz łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1690.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Spójrzmy na prognozę pogody na dzisiaj, ale zanim to pozdrawiamy Legnicę, bo to jest dzisiaj najcieplejsze miasto w Polsce. 32 stopnie to ta temperatura, ale co w całej Polsce w dniu dzisiejszym? Otóż wszędzie, prawie wszędzie powyżej 30 stopni, 31 w Warszawie, 31 w Łodzi. No i niestety zbliża się do nas ten front atmosferyczny, pogodowy, ten z deszczem, burzą i gradem. On na razie tylko wieczorem pojawi się w Szczecinie, Zielonej Górze, maksymalnie w Poznaniu. Natomiast spoiler, jutro w całej Polsce będzie deszcz. No i uwaga, silny wiatr.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa.

0: W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: Dzień dobry, 7 minut po godzinie 15, czas na audycję Jazda na Weekend. Moi drodzy, chyba mamy przez chwilę chociaż taką lekką, nie wiem, lato z domieszką zimy, wiosny, coś takiego. Mamy czym się cieszyć. Jest naprawdę temperatura powyżej 30 stopni, co prawda długo nie zacieszy u nas ta temperatura, ale cieszmy się z małych rzeczy, jak śpiewała Sylwia Grzeszczak, bo to jest chyba najważniejsze. Kacper Zembrzucki, zaczynamy audycję Jazda na Weekend, a dzisiaj przed nami 3 godziny podróży, ciekawych miejsc i różnych tego typu obiektów. I w pierwszej godzinie, czyli już za moment, od tego właśnie rozpoczniemy, przyjrzymy się najbardziej nietypowym hotelom świata. No bo możecie przenocować sobie w kościele, a może w rurach kanalizacyjnych. No wiecie, to tylko niektóre z atrakcji, jakie oferują hotele okrzyknięte tymi najciekawszymi. Zdradzę wam jeszcze, że można spać w ekologicznym hotelu albo na przykład w wieży ciśnień. No bo czemu nie? A jak ktoś woli tak na dziko, to nawet ogród zoologiczny się znajdzie. To w pierwszej godzinie, potem przyjrzymy się najciekawszym miejscowościom, obiektom turystycznym, górom itd., itd. w Polsce. No bo możecie na przykład pojechać i zobaczyć piękny rezerwat przyrody Wydymacz, albo pojechać na wieś do Młynka Nieświńskiego, czy też Leśnych Odpadków. I na koniec odwiedzić Zimną Wódkę. Kto wie, może ktoś się zainspiruje, może gdzieś pojedzie. Z kolei w trzeciej godzinie, już tak wybiegam w przyszłość aż do godziny 17, ale podsumujemy sobie show biznes, bo działo się w tym tygodniu bardzo, bardzo wiele. No dobrze, to za moment będziemy ruszać. Pamiętajcie, więc tak, zaczynamy tą podróż od całego świata i najciekawszych hoteli. Jeśli wy spaliście w jakichś takich bardzo ciekawych hotelach, no to możecie na przykład do nas zadzwonić i podzielić się historią tego, takiej historią, w jakich hotelach spaliście. Ja też podzielę się swoimi, bo mam kilka za sobą, a wy możecie dzwonić do nas 226452100. To jest telefon do studia. Będziemy to konfrontować, będziemy szukać najciekawszego hotelu, czy też po prostu noclegu, w jakim spaliście podczas swojego wyjazdu, pobytu, odpoczynku. Dzwońcie do nas 226452100 i za moment będziemy to komentować.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: To jest audycja Jazda na weekend. Kacper Zembrzucki raz jeszcze. Witam tych, którzy dołączyli do nas. W tym momencie zajmujemy się przeglądem najciekawszych hoteli na całym świecie, więc jeśli byliście w takim hotelu, chcielibyście podzielić się taką swoją historią, to dzwońcie do nas. 226452100 nawet. Jeszcze raz 226452100. No i tak, moi drodzy, to zacznijmy od tego hotelu, który... jest ulokowany w dawnym kościele. Hotel w belgijskim mieście Mechelen mieści się w odnowionym budynku kościoła. Tak więc zamiast zwyczajnych okien hotelowych znajdziemy tutaj kolorowe witraże, pokoje ze sklepieniami czy restaurację hotelową nacechowaną nieco kościelnym wystrojem. No i jeśli mam być szczery, to wyobraźcie sobie, że budzicie się w swoim hotelowym łóżku.

Patrzycie sobie przed siebie, a tu wielki witraż. Miejmy nadzieję, że dzwony zdemontowano w tym kościele, no bo patrząc na zdjęcie tego hotelu, tego kościoła, to jest autentycznie po prostu kościół. Jakbyście nie wiedzieli, że to jest hotel, powiedzielibyście, że jest to po prostu świątynia. No i tak, wchodzicie sobie normalnie nawą główną, wchodzicie sobie pod takim wielkim witrażem i tam czeka na was już recepcja. I ten kościół został tak przebudowany, że można śmiało sobie po prostu iść do której nawy chcecie. I tam już są pokoje hotelowe. Jeżeli chodzi o łazienki, to wyglądają one jak krużganki. Takie mamy kolumny, sklepienia. No dzieje się naprawdę wiele, ale całość jest jednakże mimo wszystko utrzymana w takim bardzo nowoczesnym stylu. To nie jest tak, że to jest jednak jakiś średniowieczny czy gotycki kościół. Wszystko jest utrzymane w takim nowoczesnym stylu, a recepcja wygląda jak ołtarz. Tak, więc mam nadzieję, że jednakże dzwony zostały tam zdemontowane i nie budzą o 6 czy o 12 nawet rano swoich gości. Powtórzę, jeżeli ktoś chciałby wybrać się do Belgii, no to miejscowość Mechelen to jest właśnie ten cel podróży. Ja przyznam szczerze, że też mam doświadczenia spania, może nie w kościele, ale w domu parafialnym. I za moment o tym opowiem, a jeśli wy macie swoje historie, to przypominam 22645-2100 to telefon do naszego studia. Proszę dzwonić, jeżeli spaliście w nietypowych miejscach w Polsce, na świecie, gdzie chcecie.

przykład spędzić noc w średniowiecznej wiosce i to takiej bardzo zabytkowej okolicy, w mieście na przykład Matera we Włoszech. Teren ten został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No, pobyt w takich domkach hotelowych, a dokładniej w jaskiniach. No właśnie, średniowieczne jaskinie. To jest prawdziwe zaproszenie do podróży w czasie. Pobyt w tych domkach zapewne pozwoli poczuć namiastkę takich czasów. Hotel ten znajduje się we Włoszech i powiem wam szczerze, że też ma to swój klimat. Jeśli jesteście zwolennikami chłodnych nocy, no bo jednak jest to piwnica, jest to podziemie i macie ochotę właśnie tak sobie w chłodku posiedzieć, to dlaczego by nie? Uwierzcie mi, całość jest przygotowana w różnych aranżacjach, bo mamy te piwnice albo z drewnianym stropem i z normalnym takim wielkim kominkiem w środku pokoju. Łóżka oczywiście tylko pojedyncze, no bo jednak jesteśmy w średniowieczu, tutaj spać razem nie można, ale mamy też takie komnaty zrobione w formie ceglanej i to są wtedy takie półokrągłe stropy. No i wyobraźcie sobie, tutaj mamy na przykład taką łazienkę na środku takiej piwnicy. Wanna jest ustawiona po prostu nie przy ścianie, tylko na środku łazienki. Nie ma okien, a to jest właśnie istotne, nie ma okien, no bo jesteśmy w podziemiach, ale jednak klimat jest. Tu świeczuszka, tutaj jakaś lampka. Prąd jest, więc nie martwcie się. Tak szukam na szybko, czy jakieś gniazdka może, ale kurczę, powiem wam szczerze, nie widzę gniazdek, ale myślę, że jakiś prąd tam się znajduje. Tak czy inaczej, jeśli ktoś chciałby spędzić sobie taką noc w wyjątkowym klimacie średniowiecznym, no to musi udać się do Włoch właśnie. Zresztą, bo obiecałem, że opowiem tą swoją historię spania w sakralnym budynku. Ja pamiętam, co prawda ten nocek był w Polsce, w miejscowości Radków na południu Polski, w województwie dolnośląskim. To ja pamiętam to bardzo, bardzo dobrze, jak okazało się, że śpimy po prostu w domu parafialnym, tak. I to był nocleg tuż obok kościoła, nas te dzwony budziły codziennie o 6 rano, no i to było wszystko utrzymane w takim typowym klimacie domu parafialnego, że wiecie, drewniane drzwi, drewniana podłoga, chodziło się po piętrze, to było słychać to na parterze, że ktoś sobie spaceruje, idzie do łazienki, te drzwi były takie ciężkie, ja w ogóle mam wrażenie, że tam musiał być kiedyś zakon. To było fajne doświadczenie. Ja pamiętam, że byłem wtedy w liceum chyba, bo coś mi odbiło i czytałem Wakacje Pana Tadeusza po prostu. No ale tak też się zdarza, człowiek czasem na wakacjach szaleje i to szaleństwo może objawiać się w Panu Tadeuszu. No właśnie. No dobrze, jeśli wy macie jakąś historię związaną z hotelami, nietypowymi miejscami, w których spaliście, a może to były właśnie piękne miejsca, w jakich spaliście, to zadzwońcie do nas 226452100 i sobie o tym pogadamy. Mam jeszcze jedną historię w zanadrzu, bo byłem też w Pradze i tam spaliśmy w budynku, który był kiedyś szpitalem, ale o tym za moment.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: A jeżeli ktoś woli bardziej ekologiczne rozwiązania, to spokojnie, też mamy coś dla was. Ekologiczny hotel w kształcie pagórka. To może i dalej trzeba się wybrać, bo aż w Chile, w miejscowości... teraz będę próbował. Panguipulli. Panguipulli. To jednak nie taka trudna nazwa, ale tam właśnie możecie udać się do hotelu ekologicznego, który zresztą nazywa się Huilo Huilo. Montana Magica. Wyobraźcie sobie, że cały hotel zbudowany jest na pagórku, w którym zbudowano... No, to wygląda trochę jak wieża Babel, szczerze powiedziawszy, tylko taka zarośnięta cała trawą, drzewami i

runem leśnym, z której szczytu leci wodospad. Tak, trochę magicznie. I żeby wejść tam do recepcji w ogóle, trzeba przejść przez wiszący most nad przepaścią. Brzmi bardzo, bardzo groźnie, bardzo, bardzo ciekawie również, ale z pokoi tego hotelu rozpościera się widok na ogrody, a same wnętrza urządzone są w ekologicznym stylu, głównie z drewna i nadają miejscu, no cóż by tu powiedzieć, niesamowitego charakteru. Także jeśli ktoś byłby zainteresowany, szukałby noclegu w Chile, to właśnie tam może na przykład się udać. No i jest to bardzo fajne rozwiązanie, tylko tutaj lęk wysokości nie będzie waszym sprzymierzeńcem, no bo czy chcecie wejść, czy wyjść, to przez ten wiszący most nad przepaścią trzeba przejść, ale myślę, że dacie radę. Ja z kolei obiecałem jeszcze jedną historię związaną z moim noclegiem w hotelu w Pradze. To znowu nie był hotel, tylko jakiś taki Airbnb, taki krótkookresowy najem. No i my całą rodziną znaleźliśmy w miarę tani nocleg w Pradze w Czechach. No i polecieliśmy tam, jesteśmy na miejscu, meldujemy się i okazuje się, że ten budynek był kiedyś szpitalem. I my normalnie, pokoje hotelowe, wiecie jak wygląda szpital, wygląda typowy SOR, zresztą teraz o SOR-ze jest bardzo głośno. Jest jeden długi korytarz i po prostu sale szpitalne na lewo, na prawo i sobie wchodzicie. No i właśnie, pokoje hotelowe nawet nie były w żaden sposób zmieniony, ten układ tego budynku nie był w żaden sposób zmieniony. Wchodzicie sobie do takiej sali szpitalnej, a w środku pokój hotelowy. Wąsko, jeszcze nawet, słuchajcie, nie zmieniono tego designu hotelowego, że na przykład okna nie miały klamek, więc to musiał być hotel bardzo świeżo po takim przekształceniu, ale znowu, było tanio, było fajnie i bardzo mi się podobało, więc dlaczego by właśnie nie odwiedzać takich miejsc? Więc był kościół, był ekologiczny hotel, no i był też między innymi hotel w po prostu znanej dobrze tutaj nam, ale się zamotałem, znanej dobrze nam wieży ciśnień, a więc za moment jeszcze jedna propozycja dla was, bo jeśli ktoś jest odważny, no to może spać na przykład w ogrodzie zoologicznym wśród zwierzaków.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: A więc tak jak obiecywałem, jest jeszcze jeden hotel, który może zaskakiwać swoją ofertą. Jeśli jesteście przypadkowo zupełnie w Australii, a właściwie w stolicy Australii, Canberra, no to możecie udać się do pewnego hotelu, który swoim gościom oferuje towarzystwo zwierząt. I nie mam tu na myśli ani psów, ani kotów, ani nawet, nie wiem, szczurów, myszy czy rybek. Tutaj mówimy o noclegu w ogrodzie zoologicznym. Kąpiel z widokiem na niedźwiedzia za ścianą? Proszę bardzo. Obiad z lwami za szybą? Bardzo proszę. Zamiast obrazu rekiny w gigantycznym akwarium, to też tutaj możecie znaleźć. Niektóre z pokoi umieszczone są w domkach na drzewach. Oczywiście właściciele zapewniają, że wszystko jest etyczne, że zwierzęta mają wiele swobody i nie dzieje im się krzywda. No ale cel to właściwie chyba właściciele chcą w ten sposób uświadamiać gości na temat ginących gatunków. I to łączy się przyjemne z pożytecznym. Można na przykład właśnie, znaczy tak, to trzeba być trochę odważnym, żeby właśnie taką kąpiel z niedźwiedziem za ścianą, i to nie jaką ścianą, nie byle jaką ścianą, tylko szybą, za szybą po prostu odbyć. No i może podczas tej kąpieli można mieć jakąś taką rozkminę, że kurczę, te zwierzęta no, są, niektóre będą już nam ginąć. Te gatunki są naprawdę ginące. Pojawiają się oczywiście też głosy, że może to nie jest etyczne, że w hotelu, ale tak jak wspomniałem, właściciele zapewniają, że te zwierzęta są bezpieczne, że te zwierzęta są zaopiekowane, no i tego trzeba się trzymać. Natomiast hotel zdecydowanie dla wielbicieli mocnych wrażeń. To jest Australia, Canberra. Jeśli ktoś chciał to zanotować,

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: I tak właśnie podróż po całym świecie w poszukiwaniu ciekawych hoteli za nami. I za moment po godzinie 16 porozmawiamy sobie o najciekawszych turystycznych nazwach miejscowości, obiektów turystycznych, wzgórz, gór i tak dalej w Polsce. No bo jest ich naprawdę bardzo wiele, ale też pojawi się ciekawa historia związana z szydełkowaniem. Więc zostańcie z nami i słyszymy się za moment.
2: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Spójrzmy na prognozę pogody na sobotę, czyli dzień jutrzejszy. No i nie będzie za wesoło w całym, absolutnie całym kraju. Od północy po południe, od zachodu po wschód. Deszcz, burze. No i w miejscach niektórych pojawią się też silne opady gradu. I ten grad pojawi się m.in. w Warszawie, Lublinie, Białymstoku czy Suwałkach. Temperatura najchłodniej będzie w Kołobrzegu, 21 stopni, 25 w Bydgoszczy, 28 w Warszawie i te 28 to będzie najcieplejszy moment dnia również w Lublinie i Rzeszowie. Parasolki przydadzą się wszędzie, no a tam gdzie burze, a pojawią się one w absolutnej większości kraju, uważajcie na siebie. Nawet alerty RCB zostały wysłane w tym temacie.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.

0: expert.pl.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zet Kacper.
1: I Zet Kacper tu jest i wita Was w drugiej godzinie audycji Jazda na Weekend. 10 minut po godzinie 16. Ruszamy z tym. Moi drodzy, za moment już przedstawię Wam bardzo ciekawą historię dotyczącą kółka szydełkowania. Bo wiele osób może się zastanawiać, czy ktoś jeszcze to robi i okazuje się, że tak. Poza tym szydełkowanie ostatnimi czasy stało się bardzo, bardzo popularne. Ludzie szukają sobie po prostu nowych pasji i nagle okazuje się, że wśród nas znajduje się takie kółko. No i o tym już za moment, a potem zajmiemy się najciekawszymi miejscami w Polsce. Dotyczy to nazw, nie tylko miejscowości, wsi, jakichś dolin czy tak dalej, ale jeszcze wielu, wielu innych, bo na przykład można sobie pojechać do Suchego Psa. O tym jeszcze więcej to za moment w audycji Jazda na Weekend, a po godzinie 17 przejrzymy sobie plotki, ploteczki ze świata show biznesu. Co wydarzyło się i w tym świecie, i w świecie internetowym. O tym po godzinie 17, ale za moment wracam do Was z historią o szydełkowaniu.
2: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię potem niesie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięcio linię powoli w prutnopis, kreślę tak i OWP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam ze śmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Arctic Monkeys to jest ten utwór, który wyobrażam sobie, że jadę sobie w bardzo długą podróż autem i po prostu ten utwór leci w tle i ja sobie podróżuję. Daje mi jakieś takie dobre emocje, ale wiecie, jak podróżujecie autem, to czasem mija kilka godzin i trzeba się czymś zająć, a telefon po paru godzinach już po prostu nudzi. I więc niektórzy ludzie podjęli nowe pasje i taką pasją może być na przykład szydełkowanie. I wyobraźcie sobie, takie szydełkowanie ma miejsce wokół nas również. Sebastian Nowakowski, współorganizator queerowego kółka szydełkowania, mówi o przestrzeni dedykowanej dla osób ze społeczności LGBTQ i w rozmowie z Zuzią Ibiańską zdradził sens takich spotkań na warszawskiej Pradze.
3: Czym jest queerowe kółko szydełkowania w Warszawie?
4: UKS to przestrzeń dla queerowej młodzieży, dla młodzieży ze społeczności LGBT w wieku okołolicealnym. Miejsce, w którym mogą się spotkać, porozmawiać, porobić coś razem, właśnie poszydełkować, czy po prostu spędzić razem miło czas w swojej społeczności.
3: To jest tylko dla osób z wieku okołolicealnego, czy mogą też przyjść młodsi albo starsi, na przykład studenci?
4: Studenci też są jak najbardziej mile widziani. Ten wiek nie jest tak ściśle określony. To jest tylko po prostu taka wskazówka dla uczestników, żeby wiedzieli mniej więcej w jakim wieku osoby się pojawiają. Ale jeżeli ktoś jest starszy albo młodszy, ale wie, że dobrze się czuje w towarzystwie osób w różnym wieku, to jak najbardziej może do nas wpaść.
3: Szydełkowanie kojarzy się z hobby, ale w waszym przypadku rozumiem pełni też inną funkcję. Jaką rolę odgrywa podczas spotkań?
4: Zaczęło się w sumie od szydełkowania, stąd też to szydełkowanie w nazwie, bo to na początku był główny punkt tych spotkań, ale tak naprawdę uczestnicy mają wolną rękę, jeżeli chodzi o to, co chcą robić na spotkaniu. Można rysować, można robić bransoletki, szyć, albo po prostu można przyjść pograć w karty albo w mafię i pogadać z ludźmi. To jest taka sugestia z naszej strony, ale nie jest to obowiązkowe.
3: Kto konkretnie może wziąć udział w spotkaniu? Nie powiem, że w warsztacie, ale w spotkaniu, bo mówiłeś o wieku. Czy jakieś jeszcze konkretne cechy muszą być spełnione, albo nie wiem, umiejętności, żeby przyjść?
4: Przede wszystkim kółko jest skierowane dla osób queerowych, czyli osób ze społeczności, osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i wszystkich, które są pod parasolką LGBTQA+. Nie mamy żadnych konkretnych wymagań, nie trzeba umieć szydełkować, można przyjść się nauczyć, można przyjść robić coś innego. Przede wszystkim trzeba być po prostu otwartym na innych uczestników i na to, co tam robimy.
3: Gdybym była osobą heteroseksualną, nie szydełkującą, też mogłabym normalnie przyjść.
4: Osobą heteroseksualną tak trochę ciężko mi powiedzieć, bo na przykład są heteroseksualne osoby transpłciowe, które jak najbardziej zapraszamy, ale osoby cispłciowe, heteroseksualne, nasza przestrzeń jest skierowana dla osób queerowych. Oczywiście nie mamy jak tego weryfikować na wejściu, ale jest to bardziej na zasadzie tworzenia przestrzeni dla stricte tej społeczności. To jest coś takiego ważnego dla naszych uczestników, żeby mieli taką bezpieczną przestrzeń dla siebie i nie jest to kwestia izolacji, czy jakiegoś wykluczenia, tylko po prostu kwestia tego, że tych miejsc jest niewiele i ja osobiście uważam, że to jest bardzo ważne, szczególnie dla młodzieży, żeby mieli taką przestrzeń i wiedzieli, że będą tam zaakceptowani i czuć się bezpiecznie.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Fajnie gramy w tej czwórce, co? Mi też się bardzo podoba. I tak można się wyciszyć i tak można właśnie po prostu jechać z nami na weekend. Ale dobrze, skoro już posłuchaliśmy troszkę o tym kółku szydełkowania, no to jak wygląda spotkanie takiego kółka? Czy to tylko szydełkowanie, czy może tam dzieje się coś więcej? No właśnie, o przebiegu takich spotkań dla queerowej młodzieży opowiada Sebastian Nowakowski w rozmowie z Zuzą Ibiańską.
3: Jako kółko deklarujecie tworzenie bezpiecznej przestrzeni. Na czym to polega?
4: Będąc wśród swoich, innych osób queerowych, mamy tą pewność, że nie spotkamy się z dyskryminacją na tle naszej orientacji czy identyfikacji płciowej, czy naszego stylu życia. To samo w sobie już tworzy pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Też ważne jest to, że

0: ta przestrzeń jest trzeźwa, że nie jest to klub czy bar, bo niektórzy lubią chodzić w takie miejsca, ale niektórzy też nie. I myślę, że to też jest ważne, żeby mieć przestrzeń, która zapewnia coś takiego. Jesteśmy tam my, jest organizacja, jest regulamin, którego staramy się trzymać i staramy się, żeby uczestnicy również się go trzymali. Nie poruszamy tematów, które są ogólnie uznane za niekomfortowe powszechnie. Szanujemy siebie nawzajem, szanujemy przestrzeń, szanujemy poglądy innych. I też my jako uczestnicy mamy na naszych plakietkach z imieniem i z zaimkami napis Safe Person, który odnosi się do faktu, że można się do nas zgłosić, kiedy uczestnik ma jakiś problem. Może być to problem w domu, problem z jakąś relacją, albo po prostu potrzeba wygadania się z tego, co dzieje się w życiu i po prostu, nie wiem, chęć przytulenia się, pobycia chwilę z kimś, kto rozumie. Więc myślę, że tutaj w ten sposób też zapewniamy to poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
1: Czyli ta safe person, czyli bezpieczna osoba, gwarantuje taki komfort nie tylko na kółku.
0: Tak, można podejść, można pogadać, można się wyżalić, możemy zaoferować jakąś radę albo po prostu ramię do wypłakania się.
1: Wami jeszcze nie zdradziłeś, gdzie odbywa się kółko?
0: W Centrum Sztuki Włączającej, inaczej zwane Teatrem 21. W opisie naszych postów na Instagramie i na Facebooku zawsze jest podany adres, więc można tam sobie zajrzeć i znaleźć wskazówki, jak dojechać.
1: Jak wyglądają spotkania kółko?
0: Spotykamy się wszyscy na początku, mamy listę osób, które się zapisały, więc zaczynamy od bramek. Mówimy, że przyszliśmy, my zaznaczamy obecność, żeby po prostu wiedzieć, ile osób jest na kółku. Zaczynamy od check-inu, tłumaczymy zasady, tłumaczymy regulamin jeszcze raz, na czym będzie polegało kółko, robimy to w kółeczku w naszej przestrzeni i po kolei każdy, kto chce, może się przedstawić, powiedzieć swoje zaimki, jak się dzisiaj czuje, odpowiedzieć na jakieś dodatkowe pytanie, może powiedzieć, co planuje dzisiaj zrobić na kółku, czy ma jakiś projekt, nad którym pracuje, czy po prostu przyszedł się pointegrować. Po czym przechodzimy do speedfriendingu. To jest taki system, który pozwala trochę poznać osoby, z którymi jesteśmy na kółku. Dzielimy się na grupy i w tych grupach mniejszych przeprowadzamy jakby dyskusję na ten temat. Mówimy swoją opinię, możemy pogadać z innymi i potem grupy są zmieniane, zmieniane jest pytanie i znowu rozmawiamy na jakiś inny temat. I to pomaga tak mniej więcej poznać uczestników. Jeżeli na przykład zadane jest pytanie o coś, czym się interesujemy i ktoś na przykład okaże się, że też się tym interesuje, to po speedfriendingu potem możemy podejść do tej osoby, rozwinąć temat, zyskać jakieś nowe znajomości, wymienić się mediami społecznościowymi. Więc to jest po prostu taki sposób na integrację. Potem mamy czas wolny, każdy robi to, co chce, zajmuje się tym, co przyniósł, albo po prostu rozmawia z innymi. Potem mamy checkout, podsumowanie spotkania. Każdy może powiedzieć, jak się czuje po spotkaniu, czy udało mu się osiągnąć jakiś swój cel. No i potem każdy powoli zbiera się do domu.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Ale to szydełkowanie naprawdę jest coraz bardziej popularne, bo wśród moich znajomych, czyli mojego rocznika albo naokoło mojego rocznika, bardzo dużo osób kupiło sobie zestaw do szydełkowania i pokazuje potem gotowe produkty. To jest niesamowite. Ja bym chciał nawet umieć, tylko że nie umiem. Ale też nie mam chyba czasu nauczyć się. To jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia, ale dobrze, skoro wiemy, że kółko szydełkowania to nie tylko warsztaty robótek ręcznych, ale również przestrzeń do integracji i budowania społeczności, no to czas się dowiedzieć, jak dotrzeć na najbliższe spotkanie. Kiedy takie najbliższe spotkanie? No to wracamy do rozmowy Zuzy Ibiańskiej z Sebastianem Nowakowskim.
3: Ile trwa takie spotkanie?
4: Najczęściej 3 godziny, czasami 4. To po prostu zależy od dyspozycji przestrzeni i naszej dyspozycji.
3: Co uczestnicy wynoszą z tych spotkań?
4: Na pewno nowe znajomości, po prostu poznać ludzi z podobnymi poglądami, zainteresowaniami, doświadczeniami. Ten, kto oczywiście przyniesie ze sobą coś do zajęcia się, to może sobie coś wyszydełkować, coś stworzyć, narysować. Oczywiście to jest ich, mogą to też zabrać ze sobą do domu, więc to też jest, myślę, fajne dla osób, które na przykład w domu samemu nie mają motywacji, żeby za coś się zabrać, ale mogą to przyjść i zrobić z innymi ludźmi na kółku. Głównie najważniejsze jest właśnie to tworzenie nowych

0: relacji.
1: I jak odbierana jest ta inicjatywa?
0: Myślę, że odbiór jest dobry. Na każdym spotkaniu zjawiają się uczestnicy, mamy stałych bywalców, którzy są praktycznie na każdym, jeśli tylko mogą. Feedback jest raczej pozytywny, z tego też coś słyszę od uczestników i też z informacji, które dostajemy w formularzu feedbackowym. Oczywiście znajdą się osoby, które nie będą zgadzały się z naszą inicjatywą ze względu na różnice światopoglądowe czy jakieś przekonania. Póki co nie spotykamy się na całe szczęście z jakąś otwartą nienawiścią czy hejtem. Na szczęście nie ma miejsca w naszej przestrzeni, bo po prostu też no nie pozwolilibyśmy na coś takiego.
1: Czy pojawiacie się na jakichś eventach?
0: Ogólnie współpracujemy z różnymi innymi fundacjami, z kampanią przeciw homofobii, z Fundacją Miłość Nie Wyklucza. Też duża część organizatorów pojawiła się na Paradzie w Równości, nie akurat z ramienia Kółka. Jako uczestnicy byliśmy wtedy z Równikiem Praw, z którym też współpracujemy. Staramy się rozszerzać naszą działalność.
1: Kiedy jest najbliższe spotkanie Kółka?
0: W tą sobotę, czyli 18 lipca o godzinie 13 w Centrum Sztuki Włączającej. Można się tam jak najbardziej zjawić. Jeżeli ktoś chce wziąć udział, to zapraszamy do zapisów przez formularz na naszych mediach społecznościowych. Mamy Instagrama, mamy Facebooka, Queerowe Kółko Szydełkowania. Można nas znaleźć, zapisać się i przyjść na spotkanie.
2: Czyli już wszystko wiemy. Najbliższe spotkanie Queerowego Kółka Szydełkowania już jutro, w sobotę 18 lipca. No i ważna informacja dla Was. Jest to wstęp wolny na to spotkanie, więc zupełnie za darmo można sobie przyjść, miło spędzić czas i przy okazji właśnie poszydełkować. Więc jeśli ktoś ma ochotę, ma czas, to zapraszamy. Tym bardziej, że deszczowo będzie, więc chyba miło spędzić ten deszczowy czas w gronie fajnych ludzi.

Cardi B na antenie czwórki, tak tu się teraz dzieje. No widzicie, porozmawialiśmy sobie troszkę o tym szydełkowaniu, porozmawialiśmy o tych pasjach i za moment będziemy rozmawiać o tych najciekawszych, najśmieszniejszych nazwach miejscowości, może ogólnie miejsc w Polsce, bo ja wam troszkę tak mogę zaspoilerować, że na przykład jeżeli ktoś chciałby zwiedzić Częstochowę bardzo dogłębnie, to może na przykład udać się do dzielnicy Ostatni Grosz. A jeśli ktoś zupełnym przypadkiem jest w województwie lubelskim, to może warto zobaczyć, co słychać w Oszczywilku. Tak czy inaczej, polskie nazwy zaskakują i właśnie o tym będziemy rozmawiać chwilę po godzinie 17. Tam pojawią się nie tylko wsie, dzielnice i miejscowości, ale też szczyty, góry czy rzeki. No właśnie, więc zostańcie z czwórką, audycja Jazda na Weekend wraca już za moment. Tak, będzie śmiesznie, ale też merytorycznie.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
0: Po reklamie.
7: Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności.
8: O nie, my tak nie gramy.
9: Ja widziałem, że tak będzie. Widziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie.
10: Czwórka. To słychać.

0: Predator.
1: Minęła 17.
2: Pogoda.
1: No i została nam niedziela do skontrolowania, jaka będzie pogoda w ten ostatni dzień tego tygodnia. Dobrych wieści nie mam. Jak w sobotę, będzie padał deszcz w całym absolutnie kraju. Dodatkowo burze pojawią się w rejonie Łodzi i Zakopanego. Jeśli chodzi o temperaturę, wszędzie powyżej 20 stopni, najchłodniej na Pomorzu, tam 21 stopni, w Szczecinie 22, w centrum okolice 26-27 stopni, na wschodzie 24, na południu 25-23, taka średnia pogoda. Wiatru dużego nie będzie, ale niestety ten deszcz popsuje nam plany na słoneczne lato.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
5: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
3: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: Witam serdecznie w trzeciej godzinie audycji Jazda na Weekend. Kacper Zembrzucki, Zed Kacper. I zapraszam serdecznie, bo w tej godzinie przyjrzymy się bardzo ciekawym miejscom w Polsce, jeżeli chodzi o nazwę, ale to nie wszystko, bo również zrobimy taki mini przegląd najciekawszych wydarzeń internetu tego tygodnia, a absolutnie zdominowały wszystkie media społecznościowe, zdominowała jedna informacja, że Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie. Są znowu razem po 20 latach, no i pojawiają się dyskusje, czy może jednak warto odezwać się do swoich ex. Kto wie, może skończyć się jak Mandaryna i Michał Wiśniewski. Nie wiem, czy tego życzę, ale co jeszcze w tym przeglądzie show biznesu? Już wam śpieszę z odpowiedzią. Otóż zobaczymy sobie jeszcze trochę na sferę muzyczną, bo był koncert Bad Bunny'ego, za tydzień mamy koncert Pitbulla, a i Ewa Farna aktywowała się w Polsce, więc o tym wszystkim w tej godzinie audycji Jazda na Weekend. Mam nadzieję, że jedziecie z nami właśnie na weekend.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No to jak obiecałem, tak ruszamy w podróż po Polsce i najzabawniejsze nazwy w Polsce po prostu. Więc może tak, jeśli na przykład chcecie pojechać do bardzo malowniczej miejscowości tuż obok Tarnowskich Gór, gdzie znajdziecie rzekę, Dolina Dramy. No i Dolina Dramy, bo Drama to rzeka i dolina tejże rzeki to właśnie Dolina Dramy. Może nie znajdziecie

Będziecie tam dram na poziomie internetowym, o których zaraz będziemy rozmawiać, ale na przykład nie znajdziecie, chociaż może właśnie znajdziecie, w Jajkowie, we wsi, w województwie kujawsko-pomorskim, trochę jajek. Mamy bardzo wiele różnych szczytów, bo na przykład góra w okolicach Arabki to bania i można powiedzieć, że byłem na bani lub jestem na bani, ale mamy też szczyt po drodze na Babią Górę, czyli jednak popularny szczyt, który nazywa się po prostu Gówniak. Gówniak, czyli bardzo często w slangu młodzieżowym, nie, właśnie dorosłych, to właśnie młoda osoba, po prostu. W Krakowie mamy z kolei ulicę, która czeka nas już za dwa dni. Poniedziałkowy Dół. Tam można się udać, żeby po prostu chyba, nie wiem, załamać się tym, że mamy poniedziałek. Inne ładne rezerwaty, no to na przykład w województwie wielkopolskim można podziwiać piękno natury w rezerwacie przyrody Wydymacz, a z kolei na przykład w miejscowości w województwie pomorskim, bardzo popularnej skądinąd, Sforne Gacie. No i jest taka, zgadza się. Mamy też oczywiście Oszczywilka, Ostatni Groszczy, Nie Myję Ząbki, ale myślę, że na taką chwilę uwagi zasługuje również miejscowość Leśne Odpadki. Leśne Odpadki, to jest właśnie ta miejscowość. No bo kto chce w lesie mieć odpadki? Nikt. I chyba w tym lesie nie powinniśmy mieć odpadków. Wyobraźcie sobie również, że w Europie też mamy śmieszne nazwy. Oczywiście w języku angielskim można to jakoś tłumaczyć, ale w Turcji mamy miejscowość i region cały, która nazwany został na cześć rzeki o tej samej nazwie, Batman. No właśnie, więc mamy na przykład Batman, ale mamy też na przykład, co by tu wam tu jeszcze, miejscowość, miasto popularne we Włoszech, północnych Włoszech, Brak, który z tłumaczenia z języka angielskiego po prostu biustonosz. No i myślę, że tak na zakończenie, żeby powiedzieć o miejscowości, o wsi w województwie kujawsko-pomorskim, o nazwie Koniec. Po prostu tam kończy się wszystko. No jest też Wygwizdów w Świętokrzyskiem, ale żeby jeszcze ładnie tak powiedzieć, bo są miejsca, po prostu na które trafiamy przez przypadek. No i na taką miejscowość przez przypadek można trafić w Kanadzie. Nazywa się po prostu Come by Chance, czyli przyjdź przez przypadek.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Są takie historie, które naprawdę zadziwiają internet i w ogóle opinię publiczną. No i taką historię zafundowali nam w tym tygodniu Mandaryna i Michał Wiśniewski. Ale od początku. Michał Wiśniewski nie tak dawno temu rozstał się ze swoją piątą żoną. No i tam jest dużo perturbacji, jeśli chodzi o te ciąganie się po sądach i jakieś akty prawne. No ale dobrze, to odłóżmy na bok. Natomiast Michał, żeby w pewnym momencie zakończyć jakieś tam domysły medialne, wydał oświadczenie, że prosi swoją byłą żonę, żeby uszanować prywatność dzieci i tak dalej, i tak dalej. To było takie typowe oświadczenie, żeby w sądzie było co powiedzieć, ale następne jego instagramowe story mówiło jasno. On powiedział wprost, jak coś, wróciliśmy ze sobą z Mandaryną. Bardzo ciekawy case, bo w tym samym filmie powiedział, że spotyka się z nią już od stycznia, czyli wtedy, kiedy już był, znaczy jeszcze był ze swoją żoną ówczesną. No i internet absolutnie wybuchł, no bo wyobraźcie sobie, że Marta Wiśniewska to była, no zresztą właśnie Marta Wiśniewska, ona nadal nosi jego nazwisko, to była jedna z pierwszych żon Michała Wiśniewskiego. Przecież wszyscy pamiętają ten ikoniczny ślub w tych strojach srebrnych, po prostu świecących się jak folia aluminiowa. Bardzo ciekawe. No i teraz wrócili do siebie. No i tak, są dwa obozy tak naprawdę. Z jednej strony ludzie mówią, że ojej, dobra, stara miłość nie rdzewieje, wrócili do siebie, super. Drudzy z kolei twierdzą, że to wszystko jest jakaś medialna zagrywka PR-owa, ponieważ jak dobrze wiemy, jesienią Mandaryna weźmie udział w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami. No i trzeba trochę szum.

wokół siebie narobić. Ja już sam nie wiem, co jest prawdą, natomiast spytano Mandarynę wczoraj, czy przedwczoraj, czy to prawda, i powiedziała, że tak. Więc zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Zobaczymy, czy rzeczywiście w nowej edycji tanecznego show ten temat będzie poruszany. Jedno jest pewne, internauci, głównie na TikToku, zaczęli zastanawiać się, że okej, to skoro oni się rozstali 20 lat temu i teraz wrócili do siebie, to może warto napisać do swojego byłego, czy do swojej byłej. Może się zmieni, może teraz będzie inaczej. No, ja raczej powiedziałbym, że nie, ale róbcie, co chcecie. Naprawdę.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: To teraz zrobi się troszkę muzycznie, bowiem w ostatnich dniach, a właściwie przedwczoraj, koncert na Stadionie Narodowym miał Bad Bunny, czyli raper, piosenkarz, wokalista z Puerto Rico. No i porwał on tłumy, stadion był wyprzedzany w całości i bardzo wiele znanych postaci się tam bawiło, między innymi Anna Lewandowska, która pojawiła się tam bez męża, a skoro o mężu mowa, to Robert Lewandowski z kolei już oficjalnie wylądował w Chicago Fire, no i dołączył do piłkarzy z tego nowego dla niego amerykańskiego klubu, pierwszy trening za nim, natomiast pierwszy mecz, czyli debiut Roberta w Stanach Zjednoczonych został przełożony ze względu na złą pogodę. No i tak właśnie od Bad Bunny'ego przeszliśmy sobie płynnie do Roberta Lewandowskiego i to wszystko nawet się rymuje, niesamowite. Niektórzy mówią, że Bad Bunny nie rozumieją jego fenomenu, nie wiedzą o co chodzi, śpiewa po hiszpańsku, a my tu w Polsce, no ale to jak zawsze znajdą się ci, którzy będą narzekać, ale to nie koniec muzycznych przygód, które były, a ta z kolei czeka nas w przyszłym tygodniu, już w czwartek na Stadionie Narodowym, również a jakże zagra Pitbull, czyli jeden z najpopularniejszych wokalistów na świecie. Będzie się działo, na pewno zobaczymy wielu fanów z łysym czepkiem na głowie. No właśnie, a propos tych właśnie łysych czepków, no to Pitbull ustanowił w Londynie rekord Guinnessa. 22 tysięcy łysych fanów założyło łysy czepek na jego koncert w Londynie. Oczywiście te czepki imitują łysinę, którą posiada sam Pitbull. No i ten piątkowy koncert w Hyde Parku w Londynie przejdzie właśnie do historii przez te czepki. Pitbull odebrał już

oficjalnie rekord Guinnessa w tymże wydarzeniu. No i cóż, mogę powiedzieć, jest to naprawdę nietypowa kategoria. Chwilę przed odebraniem certyfikatu raper zwrócił się do publiczności i powiedział: bijemy rekordy, tworzymy rekordy, piszemy historię. Dziękuję Londynowi, dziękuję fanom, dziękuję Hyde Parkowi, dziękuję wszystkim. No po prostu wdzięczny na maksa, ale wdzięczna może być też Ewa Farna, która rusza w trasę po Polsce i o niej już za chwilę, bo to jest jednak fenomen.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Moi drodzy, no i czas o wielkim sukcesie opowiedzieć, bo nie tak dawno temu Ewa Farna wyprzedała 3 wielkie stadiony w Pradze, w czeskiej Pradze. Naprawdę tłum ludzi, wielkie wydarzenie. No, dobrze wiemy, że od kilku lat Ewa w Czechach traktowana jest jak naprawdę wielka gwiazda. Jeśli trzeba by było ją porównać do jakiejś polskiej, to powiedzmy do Sanach. Tak? To jest tego typu kaliber właśnie w Czechach. Tak jak u nas Sanach wyprzedaje stadiony, tam właśnie Ewa Farna wyprzedaje stadiony. No i przez to mówi się, że Ewa Farna jest bardziej doceniana w Czechach niż w Polsce i to prawda. Tak jest od kilku lat. No ale teraz Ewa obchodziła te 3 koncerty w Pradze były zorganizowane z okazji 20-lecia jej trasy. To odbyło się w czerwcu. A teraz Ewa Farna wczoraj ogłosiła, że będzie miała koncert na Torwarze Warszawskim z okazji 20-lecia swojej kariery. No i teraz tak, sytuacja jest taka, że Torwar to jest największy jej koncert, jaki ona kiedykolwiek zorganizowała, czyli w Pradze to jest kilkadziesiąt tysięcy osób na koncercie, u nas około 10 tysięcy na Torwarze. No i Ewa oczywiście ogłosiła, że ten koncert będzie i ogłosiła start biletów, no i chyba nie spodziewała się, że Torwar wyprzeda się w zaledwie kilka godzin, no i jest oficjalny sold out. Nie ma już biletów na przyszłoroczny, bo koncert odbędzie się 28 kwietnia przyszłego roku. Nie ma już biletów, fani liczą na to, że może jednak pojawi się kolejna data. Ja również, bo nie zdążyłem kupić biletów, a chciałem bardzo. Więc może coś drgnęło, może coś od tego występu z Dua Lipą się ruszyło i teraz popularność Ewy Farnej w Polsce również będzie pikowała. Miejmy nadzieję, trzymamy za to kciuki. No i ja osobiście czekam na tą drugą fartę, na tą drugą turę koncertu Ewy Farnej. Zobaczymy, czy się uda.

0: audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zet Kacper.
1: No i tak właśnie audycja Jazda na Weekend dobiega już końca. Mam nadzieję, że jesteście w trasie, że ruszacie już na te swoje wakacje, a może już jesteście na tych wakacjach, więc odpoczywajcie, ale ja jak zawsze zostawiam was w bardzo dobrych rękach, bo po godzinie 18 audycja Gramy Co Chcecie i Damian Sikorski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witaj.
1: Co tam zagracie?
2: Oj, zagramy dużo dobrego. Jak tylko wrzuciliśmy dzisiaj posta na Instagrama i na Facebooka czwórki, to uaktywnili się nasi słuchacze z propozycjami na naprawdę przeróżnymi i polskich, i zagranicznych artystów. Na pewno będzie Natalia Przybysz, ale będzie też Bambi, będzie sporo artystów bardzo niszowych i nieznanych. Cieszą mnie te propozycje, że jednak scena dolnośląska na przykład wspiera swoich artystów, ale też z Trójmiasta, więc dużo nowej muzyki i muszę powiedzieć, że nawet kilku artystów naprawdę nie znałem.
1: O, czyli naprawdę niszowo będzie.
2: Naprawdę niszowo, ale będą ci też bardzo, bardzo popularni, więc no dużo dobrego muzycznego będzie się działo, ale cały czas czekamy na wasze podpowiedzi. Telefony możecie do nas dzwonić 22 645 21 00, a także wasze propozycje możecie umieszczać na naszym Instagramie czy też Facebooku.
1: Także dzwońcie, odzywajcie się do nas, no bo gramy co chcecie.
2: I to wytworzycie tą audycję.
1: To wytworzycie tą audycję i po godzinie 18 zapraszamy was do czynnego udziału w niej. A ja dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się teraz. Oczywiście audycja za tydzień jest. Mnie nie będzie, ale będzie godne zastępstwo. Także audycja Jazda na Weekend wraca już za tydzień w piątek o 15. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Na zegarach 18, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No cieplutko, cały czas cieplutko. Dziś mamy naprawdę piękny dzień. W większości kraju nadal jest bardzo ciepło, a miejscami wręcz upalnie. Początkowo można powiedzieć, że to słońce nie musi się przebijać za chmur, bo chmur po prostu nie ma. Ale na północy, w centrum i na wschodzie kraju późnym wieczorem oraz w nocy mogą pojawić się burze. Więc jeśli planujecie wieczorne wyjście, warto śledzić aktualne komunikaty pogodowe, zwłaszcza w rejonach, gdzie prognozowane są burze. Temperatury w tej chwili od 22 do 31 stopni.
1: Autopromocja. Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę? W sobotę zwolnij razem z nami.
2: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
1: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
2: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie. Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
1: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz, Julia Święch,
2: Alicja Michalska,
1: Kasia Dydo.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam!
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
8: Poleca Czwórka, Polskie Radio.

0: Tomiam Daria Zawiałow w radiowej czwórce. Aktualnie artystka siedzi w LA, pracuje nad nową płytą z Albertem Hammondem Juniorem. No, szykuje się coś naprawdę bardzo wyjątkowego i okazuje się, że Tomiam to jedna z waszych ulubionych kompozycji, bo dostałem kilka wiadomości, że w dzisiejszej audycji chcecie usłyszeć właśnie Darię Zawiałow, więc startujemy.
1: Na audycję Gramy co chcecie. Gramy co chcecie. Zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie, 6 minut po godzinie 18, tu radiowa czwórka i lecimy z playlistą, którą wy tworzycie. I to jest naprawdę niesamowite i wspaniałe, bo muszę wam powiedzieć, że do innych audycji to przygotowuję się często nawet dzień wcześniej, wybieram te kompozycje, czytam sobie o nich, przygotowuję dla was różne niespodzianki, a to dziś wy mnie zaskakujecie i proponujecie kompozycje, które lubicie i chcecie ze mną dziś z naszymi słuchaczami tworzyć playlist. Bo gramy tak, jak właśnie wy chcecie, to co wy chcecie, więc radiowa czwórka przez najbliższe dwie godziny należy do was. I jedną z pierwszych wiadomości, jaką dostałem dziś rano, to Damian, zagraj Let It Be Bambi. Proszę bardzo.

0: Najlepiej od Sary, najnowszy singiel i właśnie tak brzmi lato w 2026 roku. Gramy co chcecie i na naszym Instagramie była prośba właśnie o najnowszy singiel Sary. Proszę bardzo, najbardziej letni, energetyczny utwór z tegorocznych premier tej artystki, która na co dzień współpracuje z Ras Mentalis i z Miętą i śpiewała u Rosalii i u Grubsona. Cieszę się, że w końcu zapowiada swój kolejny album długo grający.
1: Gramy co chcecie.
2: Gramy co chcecie.
0: Tak jest, to wy tworzycie dzisiaj playlistę w każdy piątek od 18 do 20. Możecie do nas wysyłać wiadomości, pisać na Instagramie, na Facebooku. Możecie do nas też dzwonić pod numer 22 645 2100. I tak zrobiła Ola z warszawskiego Ursynowo. Ursynowa, witaj Olu, cześć.
3: Cześć, pozdrowienia.
0: Jaka pozytywna Ola, uśmiechnięta. Pewnie, dobra, jest świetna pogoda, myślę, że sobie po prostu chillujesz i słuchasz dobrej muzy.
3: Chilluję w ogródku z moim piesem i słucham.
0: A piesio,
3: słucham, ale też...
0: Piesio jak no, na imię?
3: Guinness.
0: O, pięknie.
3: Zarówno to, co, o czym myślisz, jak i rekord.
0: Okej. Twoja propozycja to Ronia, prawda?
3: Ronia, tak. Słońce nasza Weronika Polska. Tak. No. Dokładnie, bardzo chcę usłyszeć, mhm. Bo nie wiem, czy wiecie, ale to jest dziewczyna, która pierwsza zagrała w Polsce trasę koncertową w ogródkach działkowych.
0: Tak, słyszałam
3: I tym mnie zachwyciła i tak trafiłam przypadkiem na jej koncert i bardzo bym chciała, żeby więcej osób poczuło vibe.
0: No, o Roni mówiliśmy też w radiowej czwórce, o jej trasie właśnie w ogródkach działkowych. Trzeba przyznać, że tak, stać się słońcem, mocna metafora, bo można rozumieć ją jako odnalezienie światła po trudnym okresie, odzyskaniu też pewności siebie, przestaniu szukać ciepła i akceptacji. Można też rozumieć jako nadzieję dla siebie i bliskich. No, zostawia nam taki znak zapytania ten tytuł,
3: tak.
0: Więc z przyjemnością. Olu, jak wakacje jeszcze powiedz?
3: Fantastycznie, niebawem przede mną. Jeszcze chwilę w pracy, ale dzięki temu, że mam ogródek, no to czuję ten przed urlopowy czas.
0: Okej, okay, no to gramy. Ronie, słońcem się stanę, bardzo dziękujemy i zapraszamy za tydzień również do dzwonienia i proponowania.
3: Się.
0: Do zobaczenia, dzięki, cześć.
3: Zobaczenia,
0: Ronia, cześć. Słońcem się stanę.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Cały czas, bo to wy wybieracie dziś kompozycję, jak w każdy piątek od 18 do 20 w radiowej czwórce. No bardzo dużo dostaliśmy od was propozycji, zarówno na Instagramie, na skrzynkę mailową czwórka@małpopolskieradio.pl również wysłaliście sporo propozycji, na Facebooku, i to jest właśnie kompozycja, którą zaproponowaliście na Facebooku od, myślę, sympatyków muzyki reggae w Polsce, bo zresztą taki profil Jump Around. No i tutaj Damian Marley, Everlast i znakomita ekipa innych muzyków w bardzo dobrym remiksie. Również na Facebooku naszym czwórkowym Krzysiek wysłał nam mnóstwo propozycji. Krzyśku, wybrałem jedną, ale uwierz mi, że za tydzień w piątek może Adam Smolarek czy też ZU, zobaczymy, kto będzie prowadził audycję, skorzysta również z twoich propozycji. Mr. Fingers, od niego widzę, że bardzo lubisz tego artystę, bo sporo propozycji jest tego artysty. Mr. Fingers, What About This Love? Teraz w czwórce.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: 35 minut po godzinie 18, tu radiowa czwórka. Magda poprosiła na Facebooku o bezpańskie psy Michała Kisielewskiego. Bardzo dobry wybór, Magdo. Muszę ci powiedzieć, że jestem ogromnym fanem smyków, które pojawiają się w tym utworze. Smyków, czyli instrumentów smyczkowych i outra tej kompozycji, które rozpędza się niczym lokomotywa, no i w pewnym momencie utwór się kończy i zostawia taki niedosyt. 18 czerwca w tym roku ukazał się ten utwór. Jedna z nowości od Michała Kisielewskiego. Bardzo melodyjna, bardzo lekka. Myślę, że w sam raz z taką nostalgią i energią właśnie na wakacje. Mieliśmy telefon od słuchacza. Uwaga, Darek zadzwonił i poprosił o kompozycję Oceany Sunshine z dedykacją dla prowadzącego. Dla mnie. No miło, bardzo. No to słuchamy, a ja wam przy okazji dedykuję tę kompozycję Sunshine Oceana.

konkursowych będzie głośno. Debiut na winylu z utworem, przepraszam, formacja Set Smile znalazła się na naszym limitowanym krążku, ale piszecie też o tym, że wczoraj fantastycznie zagrali w Jarocinie. No tak, energia koncertowa u tego zespołu to jest zdecydowanie ich konik, o czym mogliście również przekonać się w radiowej czwórce, gdzie zagrali w naszym studiu koncertowym. Zapis tego wydarzenia znajdziecie na naszym YouTubie. Co do Jarocina, to ważny komunikat. Ze względu na warunki atmosferyczne wstrzymujemy koncerty na białej scenie do odwołania. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, ale bezpieczeństwo uczestników i artystów jest dla nas najważniejsze. Na bieżąco monitorujemy sytuację na scenie czarnej. Tak, bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc jak jest burza, to wiadomo, że niektóre koncerty mogą być odwołane albo przesunięte. My dzisiaj po godzinie 20 przeniesiemy się do... po godzinie 21. Nie, po 20 przeniesiemy się do Wrocławia, na Wrosand. Tam jest czwórka, patronat medialny na miejscu. Dominika Płonka i Adam Smolarek poprowadzą dla was 3-godzinną audycję. I nie tylko dziś. Jutro również. Na Instagramie poprosiliście o piosenkę Natalii Przybysz o Ramen. Cieszę się bardzo. Przy okazji premiery tej kompozycji gościłem Natalię w studiu radiowej czwórki. Wręcz do nas przybiegła, bo miała stłuczkę niedaleko metra Racławicka, no ale zostawiła męża i z samochodem na ulicy i przybiegła do radiowej czwórki, by opowiedzieć o ramenie. Natalia Przybysz w czwórce.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: 8 minut brakuje do godziny 19. Tu radiowa czwórka i gramy co chcecie. A chcieliście gest Julka? Nie dziwię się. Może dlatego, że wywołałem Wrocław do tablicy, a stamtąd pochodzi ta artystka. Nie. Wcześniej pisaliście o gest Julce. Nie dziwię się, bo to naprawdę znakomita raperka młodego pokolenia. Utwór Kroma. I co ciekawe, to jest kompozycja, która również gości na stałe w playliście radiowej czwórki, więc z ogromną przyjemnością jeszcze podbiłem gest Julkę, żeby tutaj zaprezentować wam, osobom, które chciały, ale także tym, które jeszcze może nawet nie znają gest Julki, a warto poznać tą bardzo zdolną raperkę. Zresztą z VBSM przy okazji premiery ich wspólnego krążka występowała również w czwórce. Zapis tego wydarzenia gdzie znajdziecie? Na naszym YouTubie. A jeśli chcecie wybrać jakąś kompozycję do dzisiejszej selekcji, to zapraszam na naszego Instagrama, Facebooka. Możecie do nas też dzwonić 22 645 2100 lub wysłać maila czwórka@polskieradio.pl. Marcela na Instagramie napisaliście: chcemy usłyszeć utwór Mur od Marceli. Proszę bardzo.

0: Autopromocja.
1: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowi.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
0: Po reklamie.
8: Ona czuje we mnie piją. Wytroiła się jak biją.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: nas.
1: Na zegarach 19 to czwórka Polskie Radio.
2: Pogoda.
1: Jeszcze cieplutko, a w niektórych miejscach jeszcze nawet bardzo, a to bardzo gorąco. Na północy i w centrum, a także na wschodzie. Późno wieczorem oraz w nocy mogą pojawić się burze. Miejscami będą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, silny, porywisty wiatr, a także lokalnie grad, więc bądźcie bardzo czujni i uważni. Temperatury w tej chwili od 22 do 31 nawet stopni na wschodzie, więc jeśli planujecie wieczorem spacery, warto śledzić aktualne komunikaty pogodowe, zwłaszcza w rejonach, gdzie prognozowane są burze.
2: Autopromocja.
3: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
5: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon, patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
10: Poleca czwórka, Polskie Radio.
2: Po reklamie.
11: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
12: O nie, my tak nie gramy.
13: Ja widziałem, że tak będzie.
14: Ja wiedziałem, że tak będzie.
15: Czwórka, to słychać.

0: audycję Gramy co chcecie.
1: Gramy co chcecie.
0: Zaprasza Damian Sikorski.
2: Potwierdzam. To ja, Damian Sikorski, Radiowa Czwórka. Zaczynamy drugą godzinę Gramy co chcecie i kompozycją wybraną przez was przywitałem się. Come on, Pete Rocky, This Man. Ależ tam wokaliza była na końcu ukryta, tak subtelnie, delikatnie, ale zrobiła robotę. Świetny wybór kompozycji, naprawdę. Bardzo się cieszę z tego wyboru i myślę, że no takim chillowym vibe'ikiem fajnie zaczynamy sobie kolejną godzinę. Gramy co chcecie. Ewa Aksamit. Takie hasło padło na Instagramie Czwórki. Zagrajcie utwór Nie mam planów na lato, ale jak to? Przecież lato trwa. Jak można nie mieć planów? No, okazuje się, że można nie mieć planów. Ja tak jeszcze tylko dopowiem, że Ewa Aksamit miałem przyjemność poznać na festiwalu showcase'owym we Wrocławiu, gdzie byliśmy na WROF-ie z Radiową Czwórką, z Adamem Smolarkiem i z Delemem prowadziliśmy stamtąd audycję. Ewa Aksamit poznałem, posłuchałem jej kompozycji, zobaczyłem również też bardzo ciekawe teledyski. No, okazuje się, że fanów ma nie

tylko na Śląsku, ale również w pozostałych częściach Polski, więc super. Ewa Aksamit teraz słuchamy. Nie mam planów na lato.

0: Przyznam, że też jestem fanem Addison Rae i utwór In the Rain w radiowej czwórce. To audycja Gramy co chcecie. Chcieliście Addison Rae, z wielką przyjemnością również zaprezentowałem jej bardzo subtelną, delikatną kompozycję, których jeszcze dziś na naszej playliście nie zabraknie.
1: Gramy co chcecie.
2: Gramy co chcecie.
0: 22 645 21 00. Gramy co chcecie, ale możemy również porozmawiać na antenie radiowej czwórki, więc zachęcam do dzwonienia, do proponowania kompozycji, ale także do rozmowy. Są też takie chwile, że na Instagramie czy na Facebooku albo maile przysyłają po prostu artyści i pytają, czy zagrasz moją piosenkę. I tak się stało z zespołem Manchester, który bezpośrednio na Instagramie napisał i zaproponował: zagrajcie w audycji Gramy co chcecie nasz najnowszy singiel zatytułowany Na chwilę. No, okazuje się, że nie tylko Manchester jako formacja z Torunia chciała tę kompozycję, bo fani szybciutko się dołączyli, więc gram tak jak chcecie, Na chwilę.

0: Zatrzymaj czas. Michał Sochacki, produkcja Izei, utwór, który zażyczyliście sobie na Instagramie radiowej czwórki, więc spełniam życzenie i gram dokładnie tak, jak chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Gramy, co chcecie.
0: Tak jest, cały czas, od godziny 18, cały czas gram tak jak chcecie, tu radiowa czwórka, 24 minuty po godzinie 19, Damian Sikorski, jeszcze jestem z wami przez pół godziny, ale co tam ja? Ja prezentuję piosenki, które wy chcecie. Słuchajcie, jak wrzuciliśmy dzisiaj posta o tym, że gramy co chcecie i proponujecie piosenki, no to faworytem zdecydowanie był artysta, którego mam nadzieję, że dobrze wypowiem teraz nazwisko, Dimash Kudaibergen, kazachski piosenkarz, autor tekstów oraz multiinstrumentalista. To o jego kompozycję po prostu pisaliście cały czas, żeby zagrać jedną z nich i taką wybrałem, Love's Not Over Yet, którą sugerowaliście najczęściej. No, człowiek, który posiada wyższe wykształcenie muzyki klasycznej, ale także wykształcony jest we współczesnej muzyce i jest znany ze swojej 6-oktawowej skali głosu. Otóż śpiewa od D2 do D8, czyli od niskiego basu do dźwięków ponad sopranem, więc to się rzadko naprawdę występuje wśród śpiewaków. No ale co ciekawe, oprócz tego, że piszecie o jego piosenkach, to cały czas podkreślacie to, że nie możecie się doczekać jego koncertu, który odbędzie się 18 października w Tauron Arenie Kraków. No to posłuchajmy. Dimash Kudaibergen w radiowej czwórce.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Nie dokładnie tak robimy, chcieliście Arsla Trans Orkiestrę, utwór Choćby to miało zabić i dostaliście. I to jeszcze w wersji koncertowej, no w sumie w takiej live sesji, bo Arsla Trans Orkiestra co prawda ruszyli w bardzo krótką trasę koncertową, ale ukłon w stronę słuchaczy jest taki, że przed koncertami w Gdańsku i Warszawie, w Krakowie i Warszawie wydali wersję live, by podkręcić atmosferę, jak grają fantastycznie na żywo. Propozycja kolejna na naszym Instagramie była też taka: zagrajcie coś Martina Garrixa. No i z wielką przyjemnością będzie utwór We Are The People, w którym, uwaga, gościnnie pojawia się Bono z grupy U2, a formacja U2, tak z ciekawostek, zapowiada kolejny krążek.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Cały czas od godziny 18 gramy co chcecie. Jan Marczewski i utwór UV na antenie radiowej czwórki. Chcieliście tę kompozycję. Pisaliście w listach, więc jest. No, idealna piosenka na wakacje. Myślę, że na długo jeszcze zostanie z artystą ta piosenka. Byłem na jego koncercie, jak ludzie śpiewali. To naprawdę było zjawiskowe i myślę, że wtedy artyście rosną skrzydła, gdy słyszę, jak cała sala śpiewa jego piosenki. A nie ukrywajmy, przecież Janek Marczewski jest cały czas na początku swojej drogi, więc gdy pojawia się na scenie i ludzie śpiewają jego piosenki, to jest no coś bardzo wyróżniającego. A wy jeszcze dodatkowo poprosiliście, by w dzisiejszej audycji UV zabrzmiało w radiowej czwórce. Jill Scott również cieszy się ogromnym powodzeniem.
3: Will I ever be loved? Is love real?

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Chcieliście Daniela Gocona z Mulatę z utworem Wschód i proszę bardzo, w radiowej czwórce na prawie 10 minut przed godziną 20. A my przenosimy się do Wrocławia, bo już po godzinie 20 odbędzie się audycja czwórka na Wrosand. Na miejscu jest Dominika Płonka i Adam Smolarek. Najbliższe 3 godziny należą do nich. Witajcie, cześć!
3: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Polsko.
3: Witamy prosto z Wrocławia, a dokładniej z Mazowieckiej 17, jeżeli chcielibyście tutaj jeszcze wpaść i jesteście gdzieś w okolicy.
4: To prawda, jesteśmy w okolicy Urzędu Wojewódzkiego, jesteśmy pod Impartem, to jest ta instytucja, która jest bardzo charakterystyczna, przed nią jest skwer i tam stoi scena, nawet w sumie dwie, ty na jednej byłaś dzisiaj, tak malutkiej.
3: Byłam już na scenie głównej, niestety nie udało mi się wpaść na scenę eksperymentalną, ale główna tutaj cały czas wybrzmiewa, gra Yin Yin, ale jeszcze wielu artystów przed nami, no i 3 godziny audycji prosto z Wrosandu.
2: I ci artyści również, których możecie zobaczyć lub usłyszeliście już we Wrocławiu, będą gościć również w waszym programie.
4: Tak jest, taki jest plan, aby wpadło do nas jak najwięcej osób dzisiaj, ale wiesz jak to jest na festiwalu. Staramy się, zobaczymy kto kiedy przyjdzie, zobaczymy jak to się uda. Jesteśmy dogadani praktycznie ze wszystkimi, a jak wyjdzie w praniu, no właśnie, jak to zwykle.
3: To są festiwalowe emocje, ale my się bardzo cieszymy, że tutaj ten deszcz, który jednak pojawił się we Wrocławiu, nikogo nie odstraszył i festiwalowicze słuchają cały czas swoich ulubionych artystów.
2: Czwórka na Wrosand już za moment, za 9 minut startuje w radiowej czwórce. Dominika Płonka i Adam Smolarek zapraszają. A ja na koniec naszego spotkania, dzisiejszej audycji Gramy co chcecie, wracam do artysty, którego tak mocno pokochaliście i o nim dziś pisaliście na naszym Instagramie. Dimash Kudaibergen. Wcześniej zagraliśmy w sumie taki utwór niespodzianka, bo skowerowany przez jedną z artystek. No i pięknie, bo okazuje się, że wielu artystów chce tak śpiewać jak Dimash, a w tym momencie zagramy wam oryginał samego Dimasha, który już 18 października wystąpi w Tauron Arenie Kraków. Damian Sikorski, dziękuję za wszystkie dzisiejsze wiadomości, telefony, maile. Audycja Gramy co chcecie już za tydzień o tej samej porze, do 18 do 20.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
5: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
0: Po reklamie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 20. Minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: W Polsce dzisiaj upały z temperaturami od 28 do nawet 32 stopni. Jednak uważajcie, bo od zachodu wkracza front przynoszący opady deszczu. Dla większości kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne, a w nocy temperatura spadnie do około 19 stopni.
1: Autopromocja.
2: Każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca czwórka, Polskie Radio.
1: Po reklamie.
8: Jej pięknie czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Zapraszają Dominika Płonka i Adam Smolarek.
1: No dzień dobry, jesteśmy z wami jak najbardziej we Wrocławiu, w deszczowym Wrocławiu dzisiaj. Tutaj Adam Smolarek, gdybyście pomylili głosy, a obok mnie...
2: Dominika Płonka. Myślę, że to chyba się nie wydarzy, chociaż z drugiej strony, może ja o poranku mam głos bliższy twojemu, a że słuchacze znają mnie z poranka czwórki, to mogą mieć jednak problem. Z jednej strony deszcz we Wrocławiu tutaj zaraz obok sceny Wrosoundu, z drugiej strony wydaje mi się, że ten deszcz jest dużo lepszą opcją niż ogromne upały. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jeżeli chodzi o takie festiwalowe preferencje.
1: No jeśli chodzi o deszcz, to przeciwko niemu da się coś zaradzić. Tutaj ludzie biegają z parasolkami, są poncza i tak dalej, i tak dalej. A gdyby był upał, no to co możesz zrobić? Kurtynę wodną? Rozdawać wodę darmowo? To i tak jest darmowa woda.
2: Jest rzeczywiście trudniej. Ja widząc tutaj zbierających się koło nas festiwalowiczów, odnoszę wrażenie, że im w ogóle ten deszcz nie przeszkadza, także cały czas wszystkich, którzy są w okolicach we Wrocławiu, zapraszamy do tego, żeby wpadali. Tym bardziej, że tego z deszczu coraz mniej. Co jeszcze na festiwalu będzie się działo, to może o tym porozmawiamy za moment.
1: Za momencik. Z nami tutaj na miejscu jest Romuald Żodak, a w czwórce realizuje nas Jakub Białobrzewski. Także w tym składzie z wami do 23 dzisiaj, a zagramy artystów, którzy występowali właśnie na dużej scenie. Yin Yin, One Inch Punch.

0: Rycerzyki Żar w remiksie legendarnego Afrojacksa. Tak, zdarza się Michałowi Hoffmanowi również podejść do tak przystępnych brzmień. My jesteśmy na Wrosoundzie, jak mogliście usłyszeć, cały czas w tym samym składzie.
1: Dominika Płonka.
0: Adam Smolarek. No to może powiedzmy wam, czego możecie się dzisiaj po tym festiwalu spodziewać, bo już koncerty trwają.
1: Tak, ale jeszcze sporo tych koncertów mamy przed nami, więc cały czas zachęcamy przede wszystkim do tego, żebyście tutaj wpadali, bo cały czas się dzieje. No między innymi poza nawet koncertami koło nas właśnie w tym momencie panel dyskusyjny, na którym Sonlax opowiada między innymi o ich inspiracjach, jeżeli chodzi o tworzenie ścieżek filmowych, soundtracków i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tłum ludzi zgromadził się, żeby posłuchać chłopaków o tym, jak mówią o swoim procesie twórczym. No ale może przejdźmy w takim razie, co muzycznie nas czeka w dniu dzisiaj na Wrosoundzie.
0: No dzisiaj już za nami Dawid Tyszkowski, Asleep, Yinin i Ayla. Przed nami Kacperczyki.
1: Kosma Król.
0: Kosma Król, znane nazwisko skądś. Tylko znam.
1: Nasz kolega z czwórkowej anteny. Jeżeli chodzi o polski underground, to jeszcze Karuzelka, którego ja osobiście się nie mogę doczekać. Nawet mam merch, ale niestety nie ze sobą, więc dzisiaj nie będę tutaj jako taka, wiesz, pokazująca się wszemi wobec fanka. No i oczywiście Sonlax, o którym już powiedziałam wcześniej.
0: A wiesz, że ja już byłem odpytywany z merchu tutaj dzisiaj?
1: A widzisz.
0: Że, o, ale masz czapkę, o, kosmonauci, a oni tu nie grają przecież. No super.
1: Kosmonauci dzisiaj chyba grają, ale nie na Wrosoundzie rzeczywiście, ale też z Wrosoundowym line-upem bardzo mi się mocno kojarzą. To w takim razie na kogo ty najchętniej uciekasz?

0: biegniesz tutaj pomiędzy wejściami?
1: Pomiędzy wejściami? No ja tu będę się starał utrzymać naszego stanowiska, ale powiem ci, że no jednak Inim to już był mój koncert, jeśli chodzi o zagranicznych dzisiaj, jeśli chodzi o dużą scenę. Jeśli chodzi o małą, no to chcę uciec później na karuzelkę, ale to już będzie po naszej audycji.
0: To już
1: więc
0: po naszej audycji, więc
1: wszystko legalnie.
0: I
1: a ty?
0: Wszystko legalnie. No ja muszę powiedzieć, że Inim rzeczywiście, tak jak mówili tutaj ze sceny, co mogliśmy usłyszeć, bo nasze stanowisko zaraz obok sceny głównej, przynieśli trochę słońca, pomimo tego, że ten deszczyk nam troszeczkę tutaj kapie, chociaż nie do końca. Mi się wydaje, że coraz więcej słońca się pojawia i czystego nieba. A z drugiej strony, no właśnie w tym momencie cały czas gra Ayla i ja przed chwilą byłam na sekundkę zobaczyć, jak to wygląda i ta aura deszczowa akurat Ayli, słuchajcie, bardzo pasuje. To są takie trip-hopowe, soulowe brzmienia, więc tu się wszystko bardzo dobrze klei.
1: Czy to są te słynne przejaśnienia? Miejmy nadzieję. Przed nami raz jeszcze teraz Rycerzyki i Lato, a już za moment w radiowej czwórce Asleep.

Let's not plan, nie mogę więcej, let's not plan. Jest tam, ale jest tam, nie znam się. Piękna pięć, nie mogę więcej mieć na pięć, nie mogę więcej mieć na pięku.

0: czwóreczka cały czas na w Rossandzie pełno ludzi dookoła, trzeba przyznać, ale najważniejszy jest ten, który siedzi naprzeciwko. Asleep, dzień dobry.
1: Ojejku, bardzo miło, dziękuję.
0: No, myślę, że możemy tak powiedzieć, bo właśnie wybrzmiał twój nowy kawałek z Szaberem, jakbyś to odmienił.
1: Szaberem. Ale wiesz co, to nie był ten kawałek.
0: Nie, to nie był ten kawałek, przepraszam zatem.
1: To nie był ten kawałek, bo...
0: Zagadaliśmy się tutaj.
1: Tak, tam jest taki problem z tą płytą ogólnie. Ja tam wrzuciłem wszystko dobrze, ale wgrał się na Spotify i ogólnie na streamingi numer 5 na 5 dwa razy pod rząd. Mimo, że wcześniej...
2: Powiedz mi, jak to się wydarzyło w takim razie, bo ja też chciałam od tej pomyłki zacząć i to jest ciekawe, bo tutaj Adam padł ofiarą tej pomyłki streamingowej.
1: Wiesz co, nie mam pojęcia. Dowiedziałem się o tym wtedy, kiedy wszyscy, jak wyszła płyta. Było wszystko wgrane dobrze, ale wysyłałem poprawkę miksu przed premierą płyty. Były wszystkie traki niby dobrze ponumerowane, ale ja mam teorię, bo Szpile z Szaberem właśnie jest utworem numer 5 na płycie, a utwór numer 6 nazywa się 5 na 5. I mam teorię, że ktoś zobaczył tytuł 5 na 5 i pomyślał, o dobra, to trzeba wgrać na track 5. I teraz ten numer jest dwa razy pod rząd na płycie na streamingach. Niestety już nad tym pracujemy. Mam nadzieję, że to się uda szybko ogarnąć i kolejną płytę wydaje gdzie indziej. Bo okazało się jeszcze, że nie wgrała się na Tidala, mimo że ją tam wrzuciłem, więc to trochę już przesada.
2: Mocny statement na początku naszych rozmów tutaj.
1: Ale po prostu jestem mega sfrustrowany tym, bo starałem się prawie rok nad tą płytą i teraz takie serki wychodzą.
0: Może przejdźmy do czegoś niefrustrującego, czyli do tego, że jest fajnie.
1: Jest fajnie.
0: Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego się śmiejemy?
1: Wrosam w tym roku ma takie... mam w ogóle merch, plakaty, różne rzeczy z hasełkiem fajnie. W sensie jest po prostu napis fajnie. Można sobie kupić saszetkę, na której jest napisane fajnie. Są naklejki z napisem fajnie i koszulki z napisem fajnie. I to lore tego jest takie, że ja to w sumie trochę wymyśliłem, bo jak ogłosili Kosmę, to napisałem fajnie i napisałem do paru znajomych, napiszcie też fajnie, to będzie śmiesznie. Ciekawe, czy ludzie podłapią. Ludzie podłapali, wyszło z tego jakieś kilkadziesiąt komentarzy fajnie i Wrosan też to w końcu podobał.
2: Czy dostałeś jakiś procent w takim razie z merchu, czy tutaj też powinniśmy się odezwać i walczyć?
1: Nic mi o tym nie wiadomo.
2: No dobrze, będziemy rozmawiać w takim razie na antenie z organizatorami, tutaj się dogadamy.
0: Nie walczą o tantiemy za X-u, a inni mogą walczyć o procent z merchu. Tak,
2: zawsze można walczyć i o to, i o to. I tutaj Asleep może być pretendentem i do tej ścieżki.
1: Nie, bo ja tak wszedłem i narzekam od razu. Nie, nie, ale

0: no dobrze, no to,
1: no
0: to w takim razie porozmawiajmy o czymś przyjemnym, czyli o koncercie, który przed chwilą zagrałeś na scenie eksperymentalnej. Otworzyłeś ją w pierwszy dzień festiwalu w Rosound. Jak się grało? Jak się gra w tej no, bardzo ciekawej i wyjątkowej przestrzeni przede wszystkim? Bo scena eksperymentalna jest na dziedzińcu, można tak powiedzieć, więc to jest naprawdę ciekawe i takie przytulne miejsce.
1: Tak, super było. To jest, Rosound to jest w ogóle chyba jedyny festiwal, na którym byłem więcej niż raz. Teraz by to był mój chyba trzeci albo nawet czwarty w Rosound. Jeździłem tutaj nawet jeszcze jak nie mieszkałem we Wrocławiu, dojeżdżałem z Rzeszowa w ogóle tutaj specjalnie pierwszy raz 5 lat temu i zawsze chciałem to zagrać, więc super, że się w końcu udało.
0: Czy jakie to uczucie, jak jest się fanem od tylu sezonów festiwalu i nagle dostajesz propozycję, że możesz na nim zagrać?
1: No, super, fajnie.
2: Fajnie.
1: To jest takie, że
0: jak tu przyjechałem pierwszy raz, miałem takie,
1: ale żebym sobie to zagrał kiedyś. I teraz sobie zagrałem i to jest bardzo fajne. Bardzo się cieszę i bardzo doceniam.
0: To może do rozmowy w takim razie wrócimy za moment, do fajnej rozmowy, a teraz zagrajmy na moment.
2: No proszę, zobaczmy, co zagramy. Głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas, głaski bas

0: Vlka na Vril Sound.
1: Słuchajcie, robię to po raz pierwszy w życiu. Miłe ATZ Dominika Płonka i Asleep, czyli zapowiadam sama siebie w utworze Chłopcy. Ja w zasadzie to odprowadzam, bo to jest numer, którego właśnie słuchaliście. A my cały czas jesteśmy na Wrosoundzie. Audycja specjalna Dominika Płonka i...
2: Adam Smolarek.
1: A z nami cały czas Asleep i to ciebie chciałam popytać właśnie o ten numer Chłopcy. Jak doszło do momentu, w którym zbiłeś się z Miłym ATZ-em, który swoją drogą grał na zeszłej edycji festiwalu Wrosound? Sound. Co to za collab? Jak to się stało, że to wychodzi w ten sam dzień, co twoja płytka?
3: To zacznijmy może od końca. Nie wiem, jak się to stało, ale wyszło to tak, że ja tego samego dnia, w sensie ja jakiś czas temu przełożyłem tę premierę z 10 na 17 lipca i tego samego dnia się dowiedziałem, że wychodzi numer i płyta Miłego wtedy, a nie wiedziałem wcześniej, że wychodzi, więc w sumie wyszło to przypadkowo tak naprawdę.
1: A sam collab? Pisałeś na swoich mediach społecznościowych, że byłeś fanem ATZ-a. Jesteś trochę takim wychowankiem też, mam wrażenie, że ten sound jest bliski

0: soundowi miłego, ale jest to jednak trochę taka młodsza szkoła tego soundu.
1: No i też jest też pójście dużo bardziej melodyjne rzeczy niż, w sensie, no on ma dużo większy procent rapowanych rzeczy, ja mam więcej śpiewanych, ale prawda jest, no jest jedną z moich większych inspiracji muzycznych, no słucham go tak naprawdę od pierwszego albumu. Wyszło to tak, że w sensie, bo wrzucałem tam takie zdjęcie z nim sprzed 4 lat, ale wtedy się nie kojarzyliśmy jeszcze w ogóle, w sensie on nie. Mój DJ i mój ziomal I Hate You Paro, Bartek, pozdrawiam, grał dzisiaj ze mną. Jak była ostatnia trasa Świętego Bejsu i był we Wrocławiu, grali. Ja wtedy wcześniej wróciłem, w sensie nie zostałem do końca, a on siedział tam do 6, żeby złapać miłego na backstage'u i puścić mu numer, który zrobił z AC Stankiem, Mountain Dew. I podbił tam do niego...
0: To się nazywa poświęcenie.
1: Tak, puścił mu z telefonu ten numer, miły temu, dobra, tam później wyślisz coś tam, on, nie, stary, musisz, zauważaj mi, musisz posłuchać. Posłuchał, zajarał się, jakoś się tam skumaliśmy, zaczęliśmy, no najpierw Bartek zaczął nim robić jakieś rzeczy, wyprodukował numer Jedna Nutka i Smoła z albumu poprzedniego, ATZ Core Overdrive. W międzyczasie jakoś my się też tam skumaliśmy, no bo cały czas robimy jakieś rzeczy razem, więc jakieś naturalnie tak wyszło, że z mnie się też poznałem. Graliśmy kilka razy razem jakieś rzeczy nieoficjalne, w sensie jakieś takie cyfery na bezsłowych imprezach.
0: Potem po prostu od imprezki do imprezki aż przyszło do numeru.
1: No potem byliśmy w trybie, zresztą podobnie jak z tobą, byliśmy w trybie, trzeba coś zrobić po prostu.
0: Dokładnie.
1: Tylko u nas to trwało 4 lata, a z miłym jakoś rok. Ale udało się w końcu oba, w ogóle naraz.
0: Ja się cieszę bardzo, że do tego połączenia doszło.
1: Tak,
0: na sam koniec jeszcze chcecie...
1: Jeszcze ciekawostka jest taka, że wokale, które ostatecznie weszły do tego numeru, nie wiedziałem, że to jest finalna wersja. W sensie wysłałem miłemu demówkę. Jakieś takie parę ścieżek, tam jeszcze były jakieś efekty, na nich nawet ich nie ściągałem. I potem była cisza przez miesiąc i później mi wysłał finalną wersję już z tobą i już z miksem.
2: Tak.
1: Potem tego były poprawki miksu, ale ja... Było to nagrane na Shure SM7B w niewyciszonym pokoju, więc jakby coś, co sprzęt nie jest wymówką.
0: Ale to nie narzekamy
1: rzeczy.
0: Dzisiaj, tego w ogóle
1: tak,
0: nie słychać w tej
1: Nie,
0: zdanie.
1: Właśnie o to chodzi, że... No wasze wokale nagrane w domu mogą być spoko, jak je zmiksuje taki kot jak Wojtek Perczyński, który to miksował. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo.
3: Perczyński inżynier, słynny. No.
0: Tutaj się podpisujemy w takim razie. Eslip, życzę ci w takim razie dobrego wieczoru, bo ty tutaj po swojej robocie już jesteś tak naprawdę. Czy jest ktoś, na kogo czekasz jeszcze, żeby dzisiaj posłuchać? Albo jutro być może masz jakiś swoich ulubionych
1: wokalów? Jutro chyba mnie nie będzie, ale dzisiaj na pewno na kosmę pójdę i może na karuzelkę, jak jeszcze będę mieć siłę. Bo trochę się nie wyspałem, ale na 100% idę na kosmę i na karuzelkę. Pozdrawiam Petiwa, nie?
0: W takim razie wysłyszymy się na karuzelce, wszyscy widzimy się pod sceną. Dzięki bardzo, Eslip. Eslip był dzisiaj z nami tutaj prosto po swoim koncercie
2: i
0: na
2: Bosoundzie. I teraz jego kawałek Zamieniaj się w słuch. Gramy.
1: Taki wyciągnięty, dziękuję.
2: Gramy.
4: Nie mieszczę się w tym mieście, nie zmieszczę w jednym wersie, wecie to męczy wiecznie, że...

0: my, czwórka na Wrosound. Faktycznie, za nami kawałek od Mleczy i w tym momencie, no już chciałbym powiedzieć, że jesteśmy tu cały czas my, ja i Dominika Płonka, ale to mi wróci do was niebawem. Z nami na miejscu są natomiast Mlecze w składzie, no prawie pełnym. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Hejka.
0: Siema. Seweryn, ty ciebie ostatnio nie było w studiu z nami.
3: Siedziałem.
0: Czemu teraz stwierdziłeś, że zmiana?
3: Bo to jest koncert. Aha. I gramy jutro koncert z Mleczami.
0: No dobrze, właśnie, bo tu od razu trzeba powiedzieć. Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o dzisiejszym line-upie, ale Mlecze jutro. Jak byście zaprosili słuchaczy do udziału, do zajrzenia do was?
2: Cześć, tutaj Marcin Poklewski z zespołu Mlecze. Zapraszam na koncert na Wrosound. Jutro.
0: O której?
2: O 18 otwieramy, rozgrzewamy, poprawiamy pogodę.
0: O, mamy nadzieję.
4: Ja bym tylko powiedziała, że zagramy piosenki z nowego albumu i jesteśmy fajnie przygotowani i chcemy wprowadzić przyjazną, ciepłą atmosferę i myślę, że będzie fajnie.
0: O albumie niebieskim nie tak dawno rozmawialiśmy właśnie tak w radiowej czwórce, ale wydaje mi się, że nadal nie wszystko poruszyliśmy. Co jest takiego pociągającego w brzmieniu lat 2000, do którego się odwołujecie dosyć jasno na tej płycie?
5: Ja myślę, że to jest takie delikatne zachłyśnięcie się jakimś brakiem perfekcjonizmu w tej muzyce, jakąś autentycznością, która się wywodzi właśnie z takiej trochę dzikiej przemiany muzyki w tych latach wczesnych 2000, tego jak te gatunki się przenikały, więc

0: Więc myślę, że ta fascynacja powróciła po prostu i cieszymy się z tego.
1: Ja myślę, że to jest też mega podjarka takim...

0: To już ten moment, kiedy mamy sentyment, tak, do rocka lat 2000. Wiecie, czy ktoś z was był na Linkin Park na Openerze w ubiegłym roku?
1: Nie, nie. Niestety, ale chciałem, ale nie było mnie w końcu.
2: Ja byłem na ostatnim koncerze z Chesterem jeszcze.
0: Ojej.
2: W Krakowie.
0: To dawno temu było.
2: No, już
3: 10 lat.
1: W którym roku?
2: 17 chyba.
0: No to ja muszę powiedzieć, że teraz jest wielki nawrót nostalgii do Linkin Parku, bo tak. No, ten dzień Openera był w jednym kolorze tylko. Wszyscy chodzili w t-shirtach Linkin Park, nie? Więc coś w tym jest, że to się dobrze kojarzy zatem. Skoro jesteśmy w składzie tym razem poszerzonym i Severy może się odezwać, to chciałbym cię zapytać o to, na czym grasz przede wszystkim, w zespole Mlecze.
3: W zespole Mlecze gram na gitarach elektrycznej, akustycznej.
0: Dziękuję.
3: I śpiewam, w zasadzie to śpiewam też, faktycznie. Tak. Śpiewam chórki do piosenek.
1: Tak, Severin wielozadaniowy jest w naszym zespole i...
3: Co trzeba zrobię, prawda?
1: Tak.
3: Różne, wiadomo, bo sytuacja sceniczna to zawsze generuje różne sytuacje nowe i ja, co mi powiedzą, ja robię.
1: Ja myślę, że dla samego Severina warto przyjść.
4: Tak, tak, zdecydowanie.
2: No to... Jak nie lubicie Mleczy, to lubicie na pewno też Severina. Severina znają wszyscy.
0: Ale ustaliliśmy, że Severin śpiewa chórki. Główny wokal należy jednak do osoby, która do tej pory najmniej się odezwała, czyli do Karoliny. No dzień dobry, cześć. To co? Jak uczucia, jak emocje przed dużą sceną?
4: Bardzo dobrze. W zasadzie to, tak jak w sumie wspomniałam na początku, czujemy się dobrze przygotowani. Mieliśmy takie dwa pełne dni solidnych prób, gdzie już na koniec, nie wiem jak wy chłopaki, ale ja mam poczucie, że już się trochę nie lubiliśmy, ale teraz wróciliśmy z nową energią i już się lubimy, już się kochamy i będzie fajny koncert.
2: To też jest element lat, początku lat 2000.
0: No, już ustaliliśmy ostatnio, że nie możecie się rozpaść w najbliższym czasie, więc... Spokojnie.
3: Wołów czeka. Spokojnie. Nie możemy zawieść.
0: Tak, tak, tak. No dobrze, dziękuję wam bardzo. Czekamy zatem na jutrzejszy koncert. Przypomnij, godzina 18, otwarcie dużej sceny na Wrossoundzie, na którym jesteśmy z wami z Radiową Czwórką dziś oraz jutro. Mlecze były ze mną w plenerowym studiu.
1: Pa, pa.
3: Dzięki, do zobaczenia.
0: I zagrajmy raz jeszcze właśnie z ich nowej płyty.

0: Możecie usłyszeć ostre rockowe łojenie pod nami, a to Kacperczyki na dużej scenie na Wrosoundzie. Z nami natomiast Kosma Król. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Cześć Kosma.
0: Cześć. Myślę, że Dominika też.
2: Słuchacze, tak. Dzień dobry, wróciłam po krótkiej przerwie, tylko poszłam tutaj po wodę dla Adama, a to też dlatego, że trzeba pochwalić Wrosound za to, że tej wody tutaj jest pod dostatkiem i to jeszcze mamy ogórkową, cytrynową, pomarańczową. Jest naprawdę z czego wybierać.
0: To są te najważniejsze elementy festiwalu, o których usłyszycie tylko u nas.
2: Ale to jest prawda, że to jest bardzo ważny element. Ja tutaj się będę jednak kłócić w tym temacie.
0: No to może później. Kosma.
2: Może pokłóci się z nami jeszcze Kosma. Kosma, jak się czujesz, jakie wrażenia przed twoim koncertem, który już za godzinę tak naprawdę?
1: Dobre. Ja nie lubię być strasznie na miejscu festiwalu, jak nie gram. Przed strasznie mi to jakoś spina. Więc wolałbym, żeby już minęła ta godzina, żebym już grał. Ale miło, śmieszne, miałem przed chwilą panel bardzo. Był bardzo ciekawy dla mnie.
0: O czym rozmawialiście? Bo my tu, wiesz, w słuchawkach...
2: Jesteśmy niby obok, ale trochę nie słyszymy rzeczywiście.
1: Generalnie...
0: Ja słyszę tylko ostre rockowe łojenie.
1: Podobało mi się, bo zostałem zdiagnozowany jako dziennikarz, więc...
0: Przykro mi.
2: Nie, no właśnie to wszystko dzięki czwórce tak naprawdę. Rozumiem, że było o dzieleniu tych dwóch ścieżek życiowych.
1: Nie, po prostu w sensie jakoś tam w domyśle to zostało dodane, ale zostałem... Był tak, że był wywiad trochę z Kubą i z dziennikarzami, Kosmą Królem i Szymonem Fuchsem.
2: Wow, więc, no to w takim razie gratulujemy w drugą stronę. Dokładnie. Adam ci współczuję, ja gratuluję. A jeżeli chodzi już o koncerty, to ciekawi mnie to, czy rzeczywiście nadal czujesz stres, tak właśnie, tak jak mówisz, jak jesteś na terenie festiwalu na godzinę przed, mając za sobą tak intensywne półletniego sezonu? Czy to nie jest tak, że ten stres jednak trochę schodzi z racji tego, że no, w zasadzie każdy weekend masz mocno zajęty, jeżeli chodzi o koncertowanie?
1: Total. W sensie najgorsze jest to, że to są takie rzeczy, to może być takie trywialne, ale że bez kitu ten stres zupełnie nie wynika ze świadomości, tylko po prostu czymś totalnie fizycznym, na co nie masz wpływu i jakby zdajesz sobie sprawę, że ten stres w ogóle nie jest taki, nie jest ani niebezpieczeństwem dla mnie, ani zagrożeniem, ani nie czuję się tym źle, ale po prostu ciało samo wysyła takie sygnały i natomiast wiesz, w sytuacji, w której ja dosłownie jestem w hotelu, który jest 10 minut od miejsca festiwalu i wjeżdżam na 5 minut przed festiwalem, nie mam żadnego stresu, tylko samo bycie w tym miejscu jakby wprawia cię taki stan gotowości i to nie jest nic nieprzyjemnego, ale jak bardzo bym tego nie chciał, to właśnie nie jestem w stanie tego zabić w sobie.
0: No to Kosma, próbuj zabić to w sobie. Mój drogi, jesteś uśmiechnięty, jesteś z nami, jesteś wśród przyjaciół. Dokładnie. Kuba Więcek też, twój ziomal przecież.
2: Dokładnie. Kogo nie pytamy ze słuchaczy, to wszyscy przyszli na ciebie, więc wydaje mi się, że powinieneś tutaj być jednak na scenie głównej.
0: Nie wiem, czy to mu pomogło, ale...
1: A jak najbardziej.
2: Kosma Króla, to myślę, że to jest na plus. Kosma, nie możemy się doczekać twojego koncertu. Startujesz na scenie eksperymentalnej o 21.40, więc kto jeszcze nie wpadł na Wrosound, to może to zrobić i jeszcze zdążyć na Kosmę. A my słyszymy się już po 21.
0: A gramy teraz Pamiętniki Pigmejów. Kosma Król i Kania w radiowej czwórce.
1: Strzała. Elo.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
1: w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
0: Po reklamie.
5: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
6: O nie, my tak nie gramy.

się jakbym na klipach pokazywał im sceny na gości. Jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura. My ludzie prości, niby głośnik w głębi. Wiem, że tam tłam jojo. Jaki miałaśki? Podnieś na pułap. Robisz moszpit, od stoczni do spotka. Czekam na plop, jojo. Jakiś dobry pościg. Iść gdzie natura.

0: Kosma Król, Pułap. To kawałek, który za nami. 21 w tym momencie na zegarze, prosto z Wrocławia.
1: Pogoda.
0: Nie uwierzycie, co dzieje się pod dużą sceną na Wrosoundzie. Pogo, katany biją się, wszystko robią. A to dlatego, że grają bracia Kacperczyk w tym momencie. Najostrzejsza rockowa muza, jaką tylko można sobie wyobrazić. Niestety jednak nie jest tak ciepło, jak mogłoby być, ale w sumie przy takiej dzikiej walce może nawet to lepiej, dlatego że nikt się nie przegrzeje. W tym momencie we Wrocławiu 23-20 stopni, zależy, no gdzie oczywiście, w którą część miasta spojrzymy. W tym momencie wokół nas, na skwerze przed Impartem, jest trochę wilgotno, ponieważ popadało wcześniej, ale z drugiej strony nie zapowiada się na to, jakby opady miały wrócić. Także będzie tylko lepiej, choć trzeba przyznać, że dla całkiem sporej części Polski zostały wydane ostrzeżenia przed burzami, przed silnymi opadami deszczu. Miejmy nadzieję, że we Wrocławiu nic nas nie zaskoczy. Ale i tak uważajcie na siebie, sprawdzajcie alerty RCB, bo być może was akurat w plenerze zaskoczy deszcz i burza, czego wam oczywiście nie życzę.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.
4: Ona czuje we mnie piną, wytroiła się jak biją.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: cały czas w tym samym składzie, obok mnie. A, o, Dominika Płonka, która była w nadwyraz
1: Dominika
0: cicho.
1: Płonka, już się poprawiam tutaj
0: nie
1: ładnie.
0: Ten mikrofon.
1: Tu się dużo dzieje rzeczywiście, słuchajcie. Cały czas podchodzą do nas fani wielu różnych artystów. My jeszcze będziemy z festiwalowiczami dzisiaj na pewno w ramach Wrocsoundu rozmawiać, bo jesteśmy na miejscu tutaj we Wrocławiu, zaraz obok sceny głównej do 23.
0: Jak najbardziej. Tak za nami ta piosenka, że dzisiaj jeszcze tańczę, jutro to się skończy. No nie, nie skończy się. Jesteśmy tu dziś, jesteśmy tu jutro, bo też w takich dniach odbywa się Wrocsound. Moi drodzy, po raz kolejny Radiowa Czwórka razem z tym festiwalem. Za każdym razem czysta przyjemność, świetne line-upy. Teraz też tak jest, mogliście to usłyszeć już w pierwszej godzinie, ale usłyszycie to również w tej.
1: Ale jeżeli chcecie usłyszeć w czasy na żywo, to tutaj zapraszamy, bo w czasy orkiestra wystąpią już jutro na Wrocsoundzie. Także jeżeli dzisiaj jeszcze jakieś inne plany mieliście i no nie mogliście przyjść tutaj na miejsce festiwalu, to jutro jest jeszcze taka opcja.
0: Także jeśli dzisiaj jeszcze tańczycie, jutro też możecie. Ale, moi drodzy, może was to zaskoczyć. Jest taka wersja pewnego utworu, dobrze wam znana, w nawiązaniu do niektórych wydarzeń związanych z tym festiwalem. Powiem krótko. Dzień dobra! Gramy!
2: Co mówisz?
3: Tak, dokładnie.
2: Nie, no będę około 14, będziemy... 14, tak, no tylko o 14, no.

Cały czas bardzo rockowo mocne brzmienia na Wrosoundzie, a to dlatego, że cały czas na scenie głównej bracia Kacperczyk, a

0: niezmiennie w czwórkowym studiu Adam Smolarek.
1: A ze mną Dominika Płonka. Natomiast z nami nowy gość. Gość, który obskoczył horrendalną liczbę koncertów w ubiegłym roku. Możecie go
0: Adam
1: znać
0: tak mówi, bo
1: z tego.
0: Zazdrości.
1: Trochę tak. 519 koncertów. Dobrze mówię, Szymon?
2: Bardzo dobrze się zgadza liczba.
1: Szymon Fuchs.
2: Dokładnie. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy czwórki.
0: Szymon, pytanie na rozgrzewkę. Dzisiaj jesteś w zupełnie innej roli, bo nie jesteś pod sceną z telefonem i nie zadajesz pytań festiwalowiczom, ale jesteś na scenie i zapowiadasz tutaj artystów zarówno ze sceny głównej, jak i ze sceny eksperymentalnej. Jakie to jest dla ciebie przeżycie?
2: Wyzwanie na pewno. Lubię sobie poszerzać te jakby spektrum moich działań muzycznych. I jakoś rok temu byłem tutaj z Kubą Więckiem, z Hoshi na pierwszym dniu, potem zostałem na drugim. Mega się mi spodobał ten festiwal przez to, że mamy tutaj mnóstwo perełek z polskiej sceny, ale do tego są też perełki z zagranicznej sceny. I potem pojawiła się jakaś taka opcja realnie tutaj coś podziałać. No i się dowiedziałem, że mogę zapowiadać artystów ze sceny. Najpierw się trochę przeraziłem, bo nigdy tego nie robiłem. Audycja w radiu to jest jedna sprawa. Wychodzenie na scenę samemu i mówienie do tak naprawdę wielu ludzi to jest w ogóle inna zabawa, inna sprawa. Ale uznałem, kurczę, jestem młody, mogę spróbować i zobaczymy, jak to będzie się jadło z tym wszystkim. No i jestem tutaj.
0: Jak
2: za mną pięć koncertów zapowiedzianych. Powiem ci szczerze, że wczoraj miałem bardzo duży stres, bo sobie uświadomiłem, że jutro o tej porze będę jakby zapowiadał jedną z moich ulubionych artystek, czyli Alice Fibilu, więc powiedziałem, kurczę, ale tu wielki stres będzie. Ale tak po pierwszym zapowiedzeniu artystów, był to Dawid Tyszkowski, poszło dosyć spoko, ludzie mówią, że spoko, więc jakby czuję się bardzo dobrze i zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze na kolejnych dzisiejszych koncertach, no i jutro.
1: A z każdym następnym jest łatwiej?
2: Chyba tak, no. Jakby na początku był taki stresik, bo z jednej strony to jest coś innego po prostu niż rozmowa z słuchaczem przez antenę, co innego niż prowadzenie wywiadu, a jeszcze co innego, nie wiem, jakieś rzeczy takie bardziej sądowe. A tutaj tak naprawdę jesteś sam, tak naprawdę nikt cię nie pilnuje, nie masz gościa. Chociaż na scenie głównie rozmawiam razem z Kubą, przez to jest mi łatwiej,
0: no,
2: bo z Kubą
0: partner,
2: się znam.
0: Z którym właśnie, z którym czujesz się trochę jak właśnie podomowemu. No to idealnie, że Alice Fibilu w takim razie jutro tak naprawdę o 22.25 na scenie głównej, bo to już będziesz na pewno rozgrzany. To ten sam koniec jeszcze zapytam, Szymon, na kogo jeszcze nie możesz się doczekać, jeżeli chodzi o Brosound?
2: Powiem tak, że czekam na rapera jutro. Kabasze chyba tak się powinno czytać. Jest to raper z Nairobi, z Kenii i jest bardzo ciekawym raperem po prostu, bo czerpie z tego, co etniczne, co afrykańskie. Ja coraz bardziej jestem otwarty na takie rytmy. Bardzo lubię reggaeton, lubię też tą eksperymentalną, mocną scenę. Pamiętam kilka lat temu na Ofie była scena eksperymentalna, stricte chyba poświęcona Afryce i tam było kilka raperek właśnie z Afryki, które mnie przekonały do siebie i te koncerty były no nie do podrobienia, bo nigdy wcześniej nie widziałem takiej energii na scenie, więc liczę jutro na Kabasze i na jego koncert. No i oczywiście z polskiej sceny chyba na Mlecze, bo wydali wydali epkę debiutancką, teraz wydali swój niebieski album i jest to bardzo dobry krążek, na który po prostu chcę go usłyszeć w całości na żywo.
1: Ha, widzicie? Byli u nas Mlecze w poprzedniej godzinie, więc łapiemy dobrych ludzi, jak się okazuje. Szymon Fuchs z nami tutaj w plenerowym studiu, a na Wrosoundzie tak jak i my, do jutra oczywiście.
2: Dokładnie.
1: Także możecie go usłyszeć, no średnio co ile, 40 minut?
2: No, 40 minut około, 30. Zależy jak jest układ po prostu sceny.
1: No tak, tak.
0: I piątkę pod sceną również.
1: To się nagadasz. To teraz posłuchajmy Kabasze wspomnianego. Bangu, kto jest ten kawałek, który przed nami?

0: Jesteśmy z wami cały czas, jesteśmy w plenerowym studiu, które widać, które jest otwarte, które jest dostępne dla wszystkich. Dlatego też witamy was, drogie uczestniczki. Przedstawcie się, proszę.
1: Hej, Dorota z tej strony.
2: I hejka, Emilka z tej strony.
0: Cześć Dorota, cześć Emilka. Jak się bawicie?
1: Świetnie. Bardzo podoba mi się cały vibe i przedsięwzięcie tego festiwalu. Nigdy nie byłam na tak kameralnym i tak ciekawym festiwalu jeszcze w swoim życiu.
3: Czy wy dziewczyny jesteście z Wrocławia, czy przyjechałyście tutaj z innego jakiegoś miejsca?
2: Ja generalnie studiuję we Wrocławiu, ale właściwie to przyjechałyśmy razem tutaj z Bytomia.
1: Tak, na moją prośbę, bo znalazłam gdzieś ten festiwal, przewinął mi się i stwierdziłam, że musimy przyjechać.
0: To co cię przyciągnęło, skoro tak?
3: Jaka część line-upu?
1: Line-upu? Najbardziej chyba przyciągnął mnie Asleep, Kosma i Karuzelka, ale jak później zobaczyłam, że Kacperczyk będzie, to spoko, ale dla niej ją przekonałam zagranicznymi artystami.
2: Ja generalnie przyjechałam dla Doroty, ale tak, muszę przyznać, że jak Dorota mi pokazała cały w ogóle ten festiwal, to ja miałam takie, o mój Boże, wow, jakby musimy tutaj być.
1: Tak.
3: To w takim razie na jakich zagranicznych artystów czekacie, albo jakich już usłyszałyście, jakie są wrażenia z tych koncertów, które już miały miejsce, no bo za nami już kilka dobrych koncertów.
0: Tak.
1: No teraz się podobało najbardziej?
2: Właściwie to teraz czekamy jeszcze na ten...
1: Ale podobał ci się inny.
2: Tak, podobał mi się bardzo.
3: Nawet bracia Kacperczyk ze sceny powiedzieli, że są ogromnymi fanami i czekają na Sonlax. No to jest zespół, który w ogóle największy fanbase ma w Polsce, co ciekawe, a sami są ze Stanów, dlatego odwiedzą jeszcze to miejsce wiosną przyszłego roku. No ale fajnie, że możemy zobaczyć ich tutaj na Wrocławiu.
0: Przede wszystkim wydadzą nową płytę niebawem, więc to też jest to, że czekamy na to oczywiście. No dobrze, to w sumie zastanawiam się, o co was jeszcze zapytać. Czy słuchacie Czwórki?
1: Ja tak, od kilku lat bardzo regularnie słuchałam audycji Dominiki.
2: I
1: Kosmy też słuchałam jakiś czas, ale się skończyła na ten moment.
3: Kosma wróci po wakacjach. Kosma ma trochę gęsty grafik, jeżeli chodzi o wakacje i o koncerty. No to w takim razie powiedzcie mi, dziewczyny, jeżeli chodzi o inne festiwale, to czy jesteście uczestniczkami, które rzeczywiście mocno digują i tych festiwali na mapie Polski dużo odhaczają w tym roku, czy wybieracie sobie jakiś jeden konkretny i na nim się fokusujecie?
1: Ja tak, jadę za 2 tygodnie na Poland Rocka, a tydzień po Poland Rocku jest off, na którym też się pojawię, ale no nie byłam na przykład na Penerze i czuję lekkie FOMO, ale niestety nie mogłam, bo byłam na wyjeździe.
3: Adam był, więc tutaj może się podzielić później poza anteną swoimi wrażeniami.
0: A może na
3: no to na... to w następnym wejściu w takim razie, Adamie. Pytanie na sam koniec do was, dziewczyny. W takim razie, czego nie może zabraknąć w waszej festiwalowej torbie tudzież plecaku, czyli taki must have według was? Być może jakiś nieoczywisty.
1: Dla mnie na pewno coś przeciwdeszczowego, bo no czasami nawet jak spodziewamy się deszczu, na juwenaliach miałam taką sytuację w Katowicach, że nagle zaczęło padać i było zimno, więc coś przeciwdeszczowego na pewno się przyda. I to chyba tyle. Tutaj jeszcze fajna rzecz, że mamy swój bidon i możemy się napić za darmo wody.
2: Tak, właśnie ja o tym chciałam powiedzieć, że woda. Tak, właśnie to jest super, bo dla mnie na przykład bardzo ważne jest właśnie nawodnienie i super, że tutaj jest właśnie taka dostępność tej wody jeszcze w kilku smakach.
1: Pochwal się, ile płaciłaś w Londynie na koncercie BTS-u.
2: Jezu, no. 50 zł za wodę.
3: No a tutaj, proszę państwa, w 3 różnych smakach i to za darmo. My cały czas popijamy tutaj z Adamem, ja tylko chodzę tam i z powrotem do tego wodopoju. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Bawcie się dzisiaj dobrze i jutro również, a my w takim razie gramy.
0: Zagramy. Sonlax właśnie, Endlessly, teraz w radiowej czwórce. Don't stop.

0: Cały czas Wrocław nie pada, moi drodzy. Jesteśmy zachwyceni tym faktem, że przejaśniło się. Co miało popadać, to już miejmy nadzieję, że się wypadało. Ze mną za to jest Gabi Cichy. Cześć.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cicho, producentka znana wam być może ze współpracy, chociażby z moją towarzyszką dzisiaj w rozboju, ale no, Dominika teraz taktownie nie będzie się odzywać tym samym. Ja z chęcią za to, Gabi,

0: ja z tobą porozmawiam. To już jest twój drugi raz na Wrocławiu, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie tak. Rok temu grałyśmy właśnie z Dominiką tutaj, a w tym roku miałam okazję zagrać z Ailą.
0: Okej, to jak wspominasz, porównujesz?
1: No ja bardzo lubię ten festiwal. W ogóle bardzo jest przyjemny line-up zawsze i fajnie, że właśnie rok temu miałyśmy okazję zagrać właśnie na scenie eksperymentalnej i w tym roku też na tej scenie. Ja bardzo lubię tę scenę. Jakoś tak jest tak przytulnie na tym dziedzińcu. No i dzisiaj też czekam w ogóle na Sonlux, więc też się cieszę na ten line-up.
0: To jest, jesteś kolejną osobą absolutnie, która mówi właśnie o tym zespole, że na nich czeka najbardziej. I też słyszałem to już parokrotnie od różnych artystów, że ta scena mała jest taka, jest fajna, bo nieraz jest tak, że na różnych festiwalach ludzie mówią, że trochę można wyczuć, że jest ta duża scena i ta druga. To tutaj nie, że tutaj jest ten klimacik na tej mniejszej scenie, to jest jedno, ale drugie, że no też ona w sumie całkiem dobrze brzmi.
1: Tak, no niby jest mała, ale ona wcale nie jest aż taka mała.
0: Tak.
1: No, więc fajnie, fajnie.
0: Coś w tym jest. No dobrze. Czy będzie więcej muzy zatytułowanej po prostu Cicho?
1: O wow, no mam nadzieję, że będzie. Znaczy ona jest ogólnie gdzieś tam w szufladach, na dyskach i tak dalej.
0: Jak głębokie są te szuflady?
1: No nie wiem, muszę się sama chyba do nich dokopać. Ale są. I myślę, że powolutku sobie będę wydawać te rzeczy, bo no przez ostatnie lata sobie eksplorowałam troszeczkę ten swój sound. No też właśnie współpracowałam z różnymi artystami, którzy też gdzieś mnie inspirowali do różnych rzeczy. No i teraz trochę pociągnęłam ten swój projekt i na pewno chcę trochę więcej wydawać tych rzeczy.
0: No to ja tylko czekam, pozostaje mi to powiedzieć, bo jestem absolutnie zachwycony z tym singlem Always Be There, więc...
1: Bardzo miło, bardzo miło.
0: Do usług, z przyjemnością. Także, czy, no właśnie, gdy zbierzesz się na to, żeby je wydać, to będzie zmierzało właśnie w stronę tego soundu, czy będą to rozstrzelone rzeczy, wiesz, mixtape, producencki i tyle?
1: Wiesz co, mam akurat na tyle materiału gdzieś tam... podobnego do singla Always Be There, jeśli chodzi o taki vibe, klimat i sound, że myślę, żeby to się skleiło na jakąś epkę bardziej w tym stylu, bo to w ogóle też są jakieś moje pierwsze eksploracje i eksperymenty w ogóle z moim wokalem, bo ja wcześniej w ogóle nie robiłam ze swoim wokalem, tutaj faktycznie troszkę się odważyłam i zaczęłam eksperymentować z tym i przez to, że właśnie zaczęłam robić rzeczy z tym wokalem, to samo się jakoś same się stworzyły te rzeczy, które są gdzieś podobne do siebie soundowo, więc myślę, że mogłoby to się złożyć na jakąś epkę. No mam też rzeczy takie stricte instrumentalne, no z innymi artystami robię też w ogóle w innym klimacie, na przykład bardziej jakieś R&B rzeczy, a tutaj raczej nie ma takich brzmień, więc gdzieś sobie skaczę między tymi gatunkami, ale akurat teraz mam taki materiał, myślę, że na epkę.
0: Dobra, no mam nadzieję, że tę epkę zobaczę prędzej niż, wiesz, jak to ludzie zapowiadają, nie? Kiedyś
1: wyjdzie. Dlatego w sumie teraz tak się zreflektowałam, że mogłam tak nie mówić teraz.
0: No, już za późno, już wszystko było na antenie,
1: no
0: moja
1: droga.
0: No dobra,
1: już się nagrało.
0: Natomiast właśnie... mówisz, pierwsze eksperymenty z własnym wokalem, no to jest zupełnie inna rola niż producentki, bo też wiadomo, jeśli ktoś jest wkręcony, to bardzo śledzi producentów, ale to często jest rola taka trochę z tyłu, zwłaszcza gdy, tak jak mówisz dzisiaj, o, grałam z Ailą, nie? No to ty grałaś z Ailą jednak przede wszystkim, jesteś tą osobą troszkę z tyłu, no to jak ci się zmienia te role? Łatwo, niełatwo?
1: Ja powiem tak, ja tak naprawdę zaczynając robić muzę, to ja właśnie robiłam swoją muzykę, więc troszeczkę mam inną tą drogę, że to nie jest tak, że ja na początku grałam z wieloma artystami, produkowałam dla wielu artystów, tylko ja faktycznie gdzieś zaczęłam robić tą swoją muzę, potem gdzieś tak naturalnie wyszło, że zaczęłam współpracować z innymi jako producentka i jako muzyczka po prostu w zespołach, więc gdzieś to się cały czas przeplatało, no przez te kilka lat może nie robiłam tego swojego materiału aż tak, ale no właśnie teraz zaczęłam. Ja do tego swojego wokalu podchodzę też bardzo producencko. Jednak bym się w ogóle nie nazywała wokalistką ani songwriterką. Bardziej ja to traktuję jako takie eksperymentalne, trochę samplowe podejście, jako taki instrument nowy i bardziej właśnie jako sample w tych utworach niż jako takie, wiesz, piosenki.
0: To gdyby rozłożyć Always Be There na, wiesz, warstwy, nie wiem, w czym robisz, w Abletonie, czy
1: tak? Tak. No.
0: Ile jest tych warstw?
1: Oj.
0: Ile jest ścieżek?
1: Kurczę, dużo. Powiem ci, że dużo, bo... No myślę, że tak, no może nie masz ze 100, ale no były projekty, gdzie ponad 100 ich było. Ja lubię też właśnie, jeśli eksperymentuję z tym wokalem i robię jakieś takie chopy, jakieś wiesz, takie jakieś ogony z reverbów i tak dalej, no to jednak to się dubluje na wiele, wiele ścieżek. Też lubię bardzo bawić się sound designem różnych rzeczy, więc

0: wiadomo, tych ścieżek będzie więcej, nawet jeśli na jednej ścieżce będzie, wiesz, jakiś mały sampelek przez sekundę. Ale to bardzo różnie, to zależy od projektu. Mam też jakieś projekty, które mają na przykład, nie wiem, 20 ścieżek i to też jest wystarczające i jakby tam nie ma co dodawać, więc to bardzo zależy od projektu.
1: Jasna sprawa, no nie zawsze, wiesz, lepsze jest wrogiem dobrego, nie ma

0: w produkcjach. Nie lubię za bardzo takiego kombinowania, że robię, nie wiem, 50 wersji, wiesz, jednego numeru, bo bałabym się, że sama się w tym zaplączę i już bym nie wiedziała, wiesz, co jest lepsze, co jest gorsze.
1: A potem i tak okazuje się, że najlepsza jest wersja trzecia na przykład,
0: tak, albo
1: druga,
0: pierwsza. Albo dokładnie,
1: tak.
0: Albo pierwsza, więc, więc ja próbuję ufać po prostu tej swojej jakiejś pierwszej intuicji i tak do tego też podchodzę. No, więc po prostu staram się aż tak w tym nie grzebać, no ale jednak ten moment takiego zakończenia utworu jest zawsze trudny, najbardziej w tym miksie, wiadomo, ja też miksuję te swoje rzeczy sama, więc też muszę, zawsze się oczywiście wspomagam radami gdzieś tam moich kolegów czy koleżanek z branży, ale no sama je miksuję, więc też no grzebanie w tym miksie jest bardzo czasochłonne często i dojście do tej takiej już finalnej wersji, ale też staram się odchodzić od takiego perfekcjonizmu, który po prostu czasem zabija tę kreatywność.
1: To tej kreatywności ci cały czas życzę. Czekam na więcej utworów sygnowanych wyłącznie twoim pseudonimem, no i pseudonimem jednak, prawie nazwiskiem.
0: Prawie nazwiskiem,
1: prawie.
0: Tak. Ostatnio ktoś chyba myślał, że ja mam na nazwisko Cicho i musiałam poprawić, że no to trochę nie.
1: Prawie.
0: Ale blisko.
1: Prawie,
0: blisko,
1: dokładnie, tak. I w tym momencie pozostaje nam posłuchać tej piosenki Always Be There, Cicho w radiowej czwórce. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Grajmy.

Cały czas jesteśmy z wami we Wrocławiu oczywiście. Do godziny 23:00 Czwórka Polskie Radio dziś oraz jutro między 20 a 23:00 naturalnie. Łącznie 6 godzin transmisji prosto z wspaniałego festiwalu, na którym bawimy się po raz kolejny doskonale, a przynajmniej ja, bo no, ja tu jestem który? Trzeci, czwarty raz już jako redaktor. Koleżanka Dominika była jako artystka wcześniej, teraz jako dziennikarka. I po godzinie 22:00 porozmawiamy z jedną z naszych ulubionych wykonawczyń z dzisiejszego repertuaru, czyli z ILO. Natomiast to dopiero po 22:00. Za nami natomiast jeszcze jeden kawałek od Gabi Cichy, która była chwilę temu moją gościnią. To była Be, Might As Well. A czym zakończymy tę godzinę? Zakończymy ją Skalpelem. Skalpelem, który kiedyś tworzył elektronicznie, kiedyś jazzowo. Dzisiaj wydaje się, że są gdzieś pomiędzy. Posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
2: W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
4: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
1: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
3: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
1: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz,
2: Julia Święch,
3: Alicja Michalska,
1: Kasia Dydo.
0: Autopromocja.
5: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
6: Czwórka, to słychać.

0: Na zegarze godzina 22 we Wrocławiu. Cały czas jesteśmy w terenie.
1: Pogoda.
0: No i jak to też wygląda w tym Wrocławiu? No powiem wam tak, 20 stopni to jest maksimum tego, co w tym momencie można tu odczuć. Troszkę zaczął mi wchodzić katarek nawet z tego powodu, bo faktycznie, że jest wilgotno, to jeszcze powiewa, a w dodatku, no, nie jest najcieplej. Mogło być lepiej, za dnia było 30 stopni, nawet 30.

0: 32. To był ukrop. Szczerze mówiąc, gdy wysiadłem z pociągu dzisiaj na stacji Wrocław Główny, to trochę się zdziwiłem, że jest aż tak gorąco. Z drugiej strony, w tym momencie, no dobrze, no już chłodno, a patrzę na mapę Polski i im dalej na wschód, tym cieplej. 26, 27 stopni o 22. Kto to widział? Kto to widział? Niemożliwe. A jednak tak właśnie jest. Natomiast im bliżej zachodu, tym więcej takich temperatur w rodzaju 21, 19. No i stamtąd też z zachodu właśnie nadchodzi fala ulew oraz gradu miejscami, który może wystąpić oczywiście. Takie ostrzeżenie zostało wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie tracimy natomiast dobrych humorów, nie tracimy rezonu. Jesteśmy we Wrocławiu na festiwalu Wrosound. Dziś, jutro nadajemy dla Was do 23.
1: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się Was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: To jest trzecia godzina naszej audycji specjalnej Czwórka na Wrosąd, a na zegarze 6 minut po godzinie 22. Jesteśmy z Wami jeszcze do godziny 23. Ja przy mikrofonie Dominika Płonka.
1: I Adam Smolarek na pół metku w zasadzie niemalże, bo dzisiaj 3 godziny, jutro 3 godziny. Kochani, jest o czym mówić.
0: To prawda, cały czas dzieją się koncerty. Co prawda teraz u nas troszeczkę ciszej, a to dlatego, że scena główna na chwilę odpoczywa, studzi się, o tak można powiedzieć. No ale za to gorąco jest na scenie eksperymentalnej, bo tam właśnie publikę rozgrzewa Kosma Król. Dobra rozgrzewka przed ostatnim koncertem na scenie głównej, czyli Sonlaxem. Co ty na to?
1: Tak, myślę, bo zaskakująco dużo osób mówi, że przyszło właśnie i na Kosmę, i na Sonlax. To jest w ogóle...
0: Co za duet!
1: Nie wydaje mi się to podobne, ale z drugiej strony no bardzo dużo osób faktycznie wymienia to jednym tchem.
0: Ale podoba mi się akurat to rozstawienie, że na początku jest taka mocna rozgrzewka, a później wchodzisz w ten taki właśnie hipnotyczny vibe Sonlaxu i pewnie tutaj będzie dużo emocji, ciarki na rękach. Ja nie mogę się doczekać tego koncertu, przyznam Wam szczerze, ale również nie mogę się doczekać rozmowy z naszą kolejną gościnią, która nie tak dawno grała na scenie eksperymentalnej. Z Ailą już za chwilę porozmawiamy.
1: Tak jest. Natomiast możecie zastanawiać się, dlaczego zaczęliśmy od Darii ze Śląska i od Corteza tę godzinę. No otóż dlatego, że oni też, ona też zagra jutro. Widziałem już dzisiaj, że krąży po terenie, ale no może jutro.
0: Dzisiaj dajmy jej poprzeżywać tak. Inne koncerty.
1: Tak. I tak samo jutro zagra Moses Yuffie Trio, które właśnie w tym momencie przed nami. Kawałek Chasing Light w radiowej czwórce w audycji Czwórka na Wrosound.

0: to my w składzie
1: Dominika Płonka
0: i Adam Smolarek, a za nami Ayla i Falstart, a przed nami w sumie też Ayla.
1: Ayla w czwórkowym studiu, cześć.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: Która zagrała, no może nie przed chwilą, bo już chyba zdążyłaś ochłonąć na scenie eksperymentalnej. Twój koncert odbył się o godzinie 20. Ayla, jak się grało na Wrosamcie? Jakie pierwsze wrażenia?
2: Bardzo przyjemnie, miała być burza, ale nas ominęła, więc sukces odnieśliśmy.
1: Ale zastanawiam się, czy właśnie twoja muza nie pasuje trochę do takiej gloomy pogody. Jakoś tak miałam w kontraście do Yin, którzy grali na scenie głównej, miałam takie podejście, że chyba twoich koncertów fajnie się słucha pod chmurką mimo wszystko.
2: Tak, ja totalnie lubię burzę w ogóle, lubię patrzeć na burzę, ale może niekoniecznie ktoś stoi pod gołym niebem, to
0: niekoniecznie, gdy patrzysz jak
2: przyjemny.
0: Strugi cieknie.
2: Jeszcze tak.
1: No dobrze, to musimy ci przede wszystkim tutaj tak na żywo pogratulować debiutu płyty Kąpałam się wczoraj w snach. Świetny debiut, świetny album, który zresztą wybrzmiewa na czwórkowych playlistach i na antenie. Jak gra się ten debiut album na żywo?
2: Jeszcze całego nie graliśmy. Teraz to będzie na jesień z pełnym materiałem, ale no powiew świeżości po prostu. Czekałam na to długo i super mi się gra te nowe numery.
0: No ten rollout był całkiem, no nie wiem może czy długi, ale już zdążyliśmy się spotkać w czwórce, żeby pogadać o singlach i o tym też, jak brzmi ta płyta w ogóle. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, teraz już wiem.
2: Tak, tak, długi był rollout, bo też był długi proces ogólnie twórczy i zbierania tego w całość.
1: To jakie odczucia w takim razie towarzyszą ci w tym momencie, kiedy ten album jest już out, tutaj mówiąc kolokwialnie, i wszystkie numery są na streamingach, bo ja jakoś sięgając wstecz czasem do mojego debiutu, zawsze porównywałam do tego, że czułam się, jakbym była w 9. miesiącu ciąży z tym albumem, że już po prostu tak mocno czekałam na to, żeby ludzie, odbiorcy mogli w końcu posłuchać tych numerów.
0: No ja się nie wypowiem.
2: Tak, totalnie tak miałam właśnie takie ciśnienie, że już chcę to skończyć, już chcę to zamknąć, a jeszcze cały czas coś widziałam, co można tam dopracować. Ale no czuję bardzo dużą ulgę teraz, jak to wyszło taką, że patrzę na to i myślę, że wow, że kawał to był roboty.
1: A czy to był moment, w którym ty stwierdziłaś, że chcesz w takim razie jak najszybciej wrócić do studia, czy dzisiaj też, wiesz,

0: letnimi wieczorami przesiadujesz przed komputerem z włączonym jakimś programem do produkcji, czy jednak w drugą stronę dajesz sobie upust na razie i są koncerty, dzieją się rzeczy, wywiady, a studio poczeka na jesienny moment?
1: Na mnie nigdy nie czeka studio. Ja ogólnie od razu chciałam wypróć do studia dosłownie już z nowymi pomysłami. Ale jest też tak, że nie da się cały czas tworzyć, że musi być jakaś przerwa jednak, chociażbym bardzo chciała, to po prostu muszę zebrać doświadczenia.
0: A co ciebie najbardziej, Ayla, w takim razie inspiruje? Czy są to też między innymi festiwale, inni artyści, tak jak tutaj na Wrosoundzie?
1: Myślę, że w ogóle nie myślę pod tym kątem, jak coś tworzę, tylko bardziej z życia takiego codziennego czerpię jakieś inspiracje.
0: Czy w takim razie wybierasz się tutaj jeszcze na jakiegoś artystę, na kogoś czekasz, czy zmykasz, żeby grać dalej, bo wiem, że jutro przed tobą kolejny koncert?
1: Tak, dzisiaj na pewno wpadnę na Karuzelkę.
0: To wszyscy jesteśmy w takim razie. Odliczamy do Karuzelki w takim razie,
2: który
0: zagra za godzinę z hakiem 23.35 na scenie eksperymentalnej. Ayla była z nami tutaj w Wrosoundowym studiu. Bardzo ci dziękujemy za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Mamy trzy twoje piosenki. Możesz wybrać. Jest Lawenda, Pod twoją obroną oraz Kocha, lubi, szanuje.
1: Kocha, lubi, szanuje.
2: Kocha, lubi, szanuje. Proszę. Ten kawałek zagramy. Dobrze. Proszę bardzo, w radiowej czwórce w tym momencie z decyzji Ayli jej piosenka z 2K88. Kocha, lubi, szanuje.
0: Posłuchajcie.

0: Na zegarze 22 minuty po godzinie 22. To taka magiczna godzina, trzeba odliczyć.
1: Ktoś
0: w takim
1: o tobie
0: razie.
1: Myśli, znaczy, ktoś, chyba,
0: to,
1: tak?
0: to ja obliczę za chwilę tym alfabetem, a tymczasem nas przedstawię. No bo w studiu cały czas czwórkowym tutaj, zaraz obok sceny głównej w Rosoundu, Dominika Płonka oraz
1: Adam Smolarek.
0: A z nami jest już również nasz gość Maciej Szabatowski, Radio RAM.
2: Yo, what's up, dobry wieczór. Chciałem powiedzieć tylko, że w języku radiowym mówi się, gdy jest 22:22 albo 23:23, to są imieniny godziny. I tak będziemy się tego trzymać.
0: Dobrze, no to imieniny godziny, wszystkiego wam najlepszego życzę, jeśli się dzisiaj spotykamy. Dobra, Maciej, pytanie na rozgrzewkę. Na kogo dzisiaj czekałeś lub jeszcze czekasz, jeżeli chodzi o
2: Sonlux? Ja jestem dzieckiem Sonluxa w tej kwestii, że to jest zespół, po pierwsze, który widziałem tutaj w Wrocławiu przed paroma laty i to był naprawdę genialny występ. Oni się świetnie poruszają na pograniczu między eksperymentem a muzyką jednak w jakimś stopniu pop, w sensie, że da się to odebrać jako melodię, jako coś, co się da powtórzyć, ale mają takie łby do produkcji, takie łby do tego, żeby pięknie to pokazać. No i tam w sumie jest wszystko, co w nowoczesnej muzyce ja akurat osobiście oczekiwałbym, żeby usłyszeć. I w elektronice, bo którą kocham po prostu pełną pasją.
0: Jak myślicie, jak to jest, że Sonlux ma jeden z największych fanbase'ów tutaj w Polsce? Czym to jest tak naprawdę spowodowane?
3: Jest trochę takich zespołów.
0: To jest ewenement.
2: Troszkę tak jest. Ja myślę sobie, to tak jak troszkę z Bonobo. Znaczy, Bonobo ma na świecie, tak? Ale ma też w Polsce i to bardzo silną fanbazę. I myślę sobie, że są czasami takie rzeczy, które łapią po prostu w jakiś stopniu. Być może jest jakaś w tym, tej liryce coś takiego, co łapie nas.
0: Polskiego.
2: Tak, że znaczy, nie chcę już po tego Chopina, tam wiecie o co chodzi. Nie chcę robić tego cringe'u, ale zdarza się, że my jednak mamy taką nutę troszeczkę, że nas czasami łapie gdzieś tam troszkę mocniej w serduszku za pewną nutkę i być może to jest ten czynnik.
3: A wiesz, kto grał Chopina we wtorek na Stadionie Narodowym w Warszawie?
2: Dajesz, przewijasz.
3: Bad Bunny.
2: Proszę pana, znaczy
3: jego gitarzysta grał, nie pamiętam, która to jest oczywiście.
2: Jasne,
3: kompozycja.
2: Opus i tak dalej.
3: Tak, ale ta, co leci w Pendolino.
2: To jest wymiernik Chopina. Gdyby Chopin mówił, tak, komponowałem po to, żeby być słyszalny w Pendolino. Wiadomo, to jest oczywiste. No,
3: któż by nie chciał.
0: To jeszcze w takim razie trochę pocisnę o ten line-up i tutaj wrócę do wrosądowych brzmień. Jeżeli chodzi o polski line-up, czy tutaj masz swoich faworytów?
2: Wiesz co, i tak jak patrzę, bo przed momentem byłem na Kosma Królu i ja nie ukrywam, że jestem przedstawicielem tak zwanego starszego pokolenia. Jestem byłym, kuratorem tej imprezy, kiedy Michael Kiwanuka tutaj występował, kiedy była tu Onuka, kiedy było kilka naprawdę ważnych nazwisk, Alpha Mist i tak dalej, robiliśmy naprawdę fajne rzeczy. Mnie jedno cieszy w kontekście tej imprezy, że tu się dzieje pewna kontynuacja i że rozwijają się pokolenia. Ja wiem, że są zmiany, że wy jako przedstawiciele młodego pokolenia macie swój głos i mnie to zarąbiście cieszy, że to się po prostu tak ładnie rozwija i że jest przekazanie pewnej pałeczki. Nie?
0: Czyli powiedziałbyś, że ten Kosma jest jednak w kontrze do tego, co do tej pory w Rosound
2: nie jest w kontrze, on jest w dopełnieniu. To jest festiwal miejski. To jest festiwal, który stara się być jak najbliżej ulicy i od momentu, kiedy pamiętam w 2019

0: 2015 roku pojawił się tu Sokół, który dał naprawdę świetny gig, świetny koncert był, to pomyślałem sobie tak, to jest właśnie ten kierunek. Ten festiwal powinien być miejski, powinien być blisko ulicy i ja bym sobie życzył tylko, żeby było tu jeszcze więcej ludzi, choć wiemy doskonale, gdy jest fajnie i kameralnie, to można sobie pozwolić na więcej rzeczy czasami niż w aspekcie takim, wiecie, komercyjnym, stricte, wiecie, gdzie już wjeżdża duża marka i tak dalej, i tak dalej. Więc tu się dzieją rzeczy takie, nazwijmy to, może czasami lokalne, a czasami naprawdę bardzo fajne.
1: Ostrzegłeś nas przed boomerstwem na początku, a jakoś
0: boomerstwo,
1: tak
0: no,
1: okazuje się, że wcale nie. Że, bo nie, powiedziałem, a nie chcę tak zabrzmieć, ale już się bałem, jaki to będzie take, ale się okazało, że nie było tak źle.
0: No nie, znaczy inaczej. No jestem boomerem, nie uciekajmy od tego, natomiast staram się rozumieć, wy co wy robicie i nawet w swoich audycjach, w których pojawiają się młodzi artyści, staram się pilnować czasami, wiecie, no, trzymać gardę, jak to się mówi.
2: Maćku, nie zatrzymujemy cię już ani sekundy.
0: Wiem, boomerzy już śpią, ja wiem.
2: To wszystko już dlatego, że już słyszymy, że za czwórkowym studiem rozpoczyna się koncert Sonlax.
0: I to jest ten moment.
2: I to jest ten moment, w którym wszyscy na chwilę wyjdziemy pod scenę. My jesteśmy cały czas z wami tutaj do godziny 23. Będziemy relacjonować ten ważny bardzo gig dzisiejszego wieczoru. Maciej Szabatowski był z nami.
0: Dzięki za
2: właśnie w naszym studio.
0: Ja zawsze wchodzę w słowo, jestem radiowcem.
2: Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Bardzo dobrze.
0: To taki beszel. Dzięki.
1: Do usług.
0: Hej.

0: Jesteśmy z wami cały czas na Wrosoundzie i tym samym też pytamy uczestników, jak się bawią. W tym momencie uczestniczka z nami. Dzień dobry, jak się nazywasz?
1: Hej, nazywam się Magda.
0: Cześć Magda, jak się bawisz?
1: Bawię się super, no przyszłam troszkę później, bo chyba około 20, ale na razie jest super.
2: Kto był w takim razie elementem line-upu, na który nie mogłaś się doczekać?
1: No ja głównie przyjechałam dla Kacperczyków, Kosmy Króla i dla Karuzelki, więc to za chwilę.
2: Czyli jednak polski skład.
0: Widzę, też się powtarza. Wszyscy na Karuzelkę.
2: Wszyscy na Karuzelkę, słuchajcie. Czyli
0: co tam się będzie działo?
2: Wszyscy do końca koncertu, do końca w zasadzie dzisiejszego line-upu zostaną. Chociaż jeszcze to dla tych, którzy myślą, że Karuzelka kończy dzisiejszy line-up, będziemy mieli jeszcze after po północy Night Music Therapy, Michał Macewicz and Guests. I to podobno ma być, o czym już mówiła mi organizatorka Paula, taki odbodźcowujący set, więc być może tutaj wszystkim nam się przyda po tych koncertowych przeżyciach. Powiedz Magda, jeżeli już wybierasz się na festiwal, a wiem, znam cię i wiem, że na te festiwale sporo się wybierasz, to co jest takim twoim must have'em, co może jest czymś nieoczywistym dla takich osób, które na ten festiwal wybierają się, nie wiem, raz w roku tylko?
1: Kurczę, może nie jest to nieoczywiste, no na pewno zawsze zabieram powerbanka ze sobą, no ale też jakaś czapka na głowę też ze sobą mam, albo okulary, żeby, no dzisiaj akurat padało, ale czasami jest duże słońce i lepiej troszkę unikać, żeby no, nie było nieprzyjemności.
2: Czy w takim razie z zagranicznych elementów festiwalu był ktoś, kto cię zaskoczył, albo być

0: Może na kogoś też czekałaś dzisiaj?
1: Jeszcze nie zdążyłam być na żadnym zagranicznym koncercie. Wcześniej jeszcze poza osobami, które wymieniłam, byłam na Aili i bardzo mi się podobało też. No ale teraz w tle gra koncert i jest bardzo fajny.
2: Postaramy się Aili przekazać tę wieść, chociaż już nas opuściła, chociaż była z nami zaskakująco długo.
0: Ale
2: tutaj
0: my się wszyscy widzimy na karuzelce, nie wiem, czy pamiętasz.
2: No przecież, zapomniałem. Wszyscy je, kumbaya, na wielka dokładnie rodzina.
0: Dokładnie tak.
2: Jak Kasperczyki ci się podobały?
1: Bardzo mi się podobali, nie wiem. No ja bardzo mam sentyment też do Kacperczyków, bo są z mojego miasta, z Lublina i ja też się przeprowadziłam do Warszawy jak oni, więc jakoś tak, no...
0: Lokalny support to jest tak, po prostu. Tak. Jest więcej rzeczy, z którymi można się utożsamić. Dobra, Magda, to tak, w takim razie nie zabieramy więcej twojego cennego czasu. Obczaj koniecznie Sonlax, którzy właśnie grają na scenie głównej, a my wam zagramy i gramy jeszcze z Wrosoundu do godziny 23.
2: Tak jest. Baby Milo, Can't Explain.

0: To właśnie ten festiwal, 17 odsłona. Jesteśmy na niej od godziny 20 na antenie, od godziny 18 tutaj na bieżąco pod Impartem na skwerze we Wrocławiu. Dominika Błonka.
1: I Adam Smolarek.
0: To my dwoje.
1: Z nami w studiu jest też Zuza Pawlak. Cześć.
2: Hej.
1: Czyli Radio Luz, prowadząca dzisiaj panele na Wrosoundzie. Powiedz mi, jak się czujesz, jak wrażenia? Widzę, że lekkie zmęczenie, ale jednocześnie zadowolenie. To jestem w stanie wyczytać z twojej twarzy.
2: Jestem już na tyle zmęczona, że jesteś w stanie to wyczytać z mojej twarzy w ogóle, bo już nie daję rady i już dropnęłam trochę, ale nie no, generalnie jest bardzo sympatycznie i uważam, że formuła paneli dyskusyjnych, taka jak jest tutaj na Wrosoundzie we Wrocławiu, to jest taka formuła, której potrzebują polskie festiwale w tym momencie. Potrzebujemy rozmawiania o muzyce, zwłaszcza, że ta formuła odbioru muzyki się bardzo zmienia przez to chociażby, że weszły serwisy streamingowe, zmienia się higiena słuchania muzyki, też to też jest powiązane z tymi serwisami, no ale też chociażby po prostu robienie tak zwanego kultury, tak?
0: Ja też myślę, że to jest coś, co pozwala
2: Dokładnie
0: to chciałem powiedzieć, że łączenie się z artystami, że to nie jest tak, że ten artysta tylko jest tam na tej dużej scenie gdzieś daleko, no bo umówmy się, to jednak jest parę metrów odległości, tylko jednak potem możesz sobie tutaj stanąć, posłuchać, jak właśnie Kosma Król czy Kuba Więcek opowiadają.
1: To ja w takim
0: albo
1: razie...
0: Dominika Błonka.
1: Albo Dominika Błonka, dokładnie.
0: To
1: ja w takim razie na koniec chciałam Zuza popytać trochę o to, co wyciągnęłaś z tych dzisiejszych rozmów i lekcji, jakąś jedną rzecz, którą możesz się podzielić tutaj z słuchaczami czwórki. No trochę tych rozmów rzeczywiście dzisiaj odbyłaś.
2: Ja jeszcze nawiążę do tego, co ty wcześniej powiedziałeś,
0: proszę,
2: że
0: bardzo.
2: Też bardzo się z tym zgadzam, zwłaszcza, że to są takie bardzo semiotyczne rzeczy. Na przykład też ja często w klubach to widzę, że wiecie, nie w każdym kraju jest tak, że ludzie tańczą zwróceni tylko do DJ-a. Są takie kultury, w których tańczy się do siebie, a DJ przygrywa gdzieś w tle. I to jest trochę ta sama sytuacja, gdzie artysta, który jest na wielkiej scenie, wydaje się dużo mniej dostępny i dużo mniej człowiekiem, niż jak on już później zejdzie na te panele dyskusyjne i porozmawia. A ja nauczyłam się, że festiwale to jest mega chaos i że jak się nie jest elastyczną osobą, to się zginie na tych festiwalach bardzo szybko. Oczywiście w pozytywnym tego słowa

0: chaos w znaczeniu.
1: Wiesz, no w ogóle kultura słuchania to jest to pytanie, czyli innymi słowy, czy z telefonem w ręku, czy też nie. Ale przy okazji sceny klubowej, sceny DJ-skiej, no jednak są te wątki, że niektórzy tak twierdzą, ja nie mam tego porównania, bo nie uczestniczyłem dawno temu w scenie klubowej, ale że kiedyś bardziej chodziło o to, co DJ

0: za... Na szczęście mnie takie rzeczy nie interesują.
1: Bezczelne pytanie.
0: Ja zerwałam te kajdany i nie interesują mnie moi followers.
2: Doskonale, doskonała odpowiedź.
1: I to jest dobra myśl od Zuzy na dzisiaj. My słyszymy się, myślę, z Zuzą jeszcze jutro i pewnie będziemy razem przeżywać kolejne występy artystów pod sceną.
2: Ważne pytanie na koniec. Czy idziesz na karuzelkę?
0: Oczywiście.
1: Jak no wszyscy spotykamy się na after w takim razie.
2: Tak jest,
1: gramy.
2: Tak jest. A teraz zagramy akurat nie karuzelkę, zagramy, uwaga, ku zdziwieniu wszystkich, Lecha Janerkę, bo jest z Wrocławia.
1: Let's go.

0: Frosound to jest świat.
1: Pięknie, wow, Adam. Rozumiem, że to jest rozgrzewka przed karuzelką, który już za chwilę na Frosoundzie. 23:35 na scenie eksperymentalnej.
0: W ten sposób korzystać ze swojego głosu, jak robi to karuzelka, to troszkę mi jeszcze brakuje. Ja też mam troszkę za wysoki głos na to, ale na takiego Lecha Janerkę z temu bym się nadał.
1: Okej. Okay. No to jest mocny statement, jeżeli chodzi o końcówkę naszej dzisiejszej audycji, bo tylko 6 minut dzieli nas od 23:00. Ale słyszymy się już jutro od 24:00 na Wrosland. Jesteśmy tu cały czas. A z wami przez ostatnie 3 godziny byli Dominika Płonka.
0: Adam Smolarek. Oraz wydawał nas Damian Sikorski. Realizował Jakub Białobrzewski. A z nami na miejscu w wozie jest Romuald Wrzodek. Dziękujemy serdecznie. Do jutra.
1: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.
3: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
4: O nie, my tak nie gramy.

Mentik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj, świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów.

ale łzy czasami lecą. Przez ostatnie lata życia chciałem głównie się zabijać. Teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo w

drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

Yeah, yeah. Divvy up the bread and then we split the check.

ryk. Byłam ostatnio w tym stanie, gdy stanął mi zegar w wymyślonym czasie. Na skraju jest przepaść i straciłam zasięg bez mapy i forów. Myślałam, nie da się, mam plany na ciebie, mam plany na siebie. Melodię ułożył mi słowika czerwiec, położył te słowa, rytm nadała woda. Wcale nie był kwasie. Byłam ostatnio naiwna, więc chcę teraz do tego podejść taktycznie. Jak kiedyś spełał odrych tylko na lody, by trochę ochłodzić strumienie magiczne. Jak będę sama, to nic, mam tyle samo co nikt. Jestem na pewno tą jedną na tysiąc, zwolniłam, bo muszę i chce mi się pić.

0: TVB na remiksie. Aż się rymuje nawet.
1: Oj, mate, if you're out here getting this one, girl,

to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem, w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej.